jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK. No hesitation, if you step, you get a race.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: I po reklamie.
5: SK Śląsk News.
6: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że szlak miejski w Tychach jest poszerzany o nowe punkty. Tychy to unikatowe miasto, gdzie można poznać koncepcje urbanistyczne i dzieła architektury całego okresu powojennego, począwszy od 1950 roku. To sprawia, że właśnie Tychy coraz częściej przyciągają uwagę miłośników architektury i urbanistyki, a także socjologów miasta. Więcej ciekawostek za chwilę. Porozmawialiśmy również z mieszkańcem Będzina, który wynalazł specjalny instrument, kolumnę relaksacyjną. Przesypujące się w nim ziarna uspokajają i wyciszają na przykład dzieciaki ze spektrum autyzmu. Porozmawiamy również o naukowcach z Warszawy i ze Śląska, którzy wspólnie z uczniami stworzyli system antyprzemocowy w szkole. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
5: SK Śląsk.
6: A zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych, a jest ich sporo, bo aż 1 na 100 dzieci rodzi się z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Zdecydowana większość z nich to chłopcy. Na jakie symptomy powinno się zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy i czym tak właściwie charakteryzuje się to zaburzenie, sprawdziła nasza reporterka Agnieszka Kucjas.
7: Nazywam się Katarzyna Wieciorzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
8: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
7: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych. Utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi. Ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
8: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
7: Na chwilę obecną zaczyna się diagnozę już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
8: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
7: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę, niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest okej, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
8: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
7: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne.

0: psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry. Potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR-y, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje dzisiaj. Telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się, jakby było zaburzone. Więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty osiągamy w terapii, w tych kontaktach społecznych i w nawiązywaniu relacji w późniejszym wieku. Więc im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
1: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie?
0: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść w społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś limity, jakiś bezpieczny czas, który możemy poświęcić na ten telefon czy na tą bajkę? To dziecko może na przykład obejrzeć 5 minut dziennie, albo po prostu powinniśmy w ogóle ograniczać do pewnego wieku.
0: To takie moje prywatne zdanie, ale wiem, że generalnie, jeżeli chodzi o kontakt z telewizorem, z telefonem, to dzieci do 3 roku życia powinny mieć w ogóle brak dostępu do takich urządzeń, które emitują światło niebieskie, które skupiają za długo uwagę dziecka. Natomiast no wiadomo, my nie unikniemy pewnych rzeczy. No, jest XXI wiek, każdy z nas korzysta z urządzeń elektronicznych. Natomiast do 3 roku życia dziecko nie powinno korzystać. Natomiast po 3 roku życia ta godzinka tygodniowo no, może być udostępniana dziecku. Natomiast im mniej, tym lepiej. Tak? Aktywności ruchowe, aktywności związane z czytaniem bajek dzieciom, układaniem klocki, motoryka, rozwijanie motoryki małej, dużej. Tutaj na to należy kłaść nacisk, tak? Wtedy mamy tą pewność, że my jako rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy robimy wszystko, żeby rozwój dziecka przebiegał normalnie.
2: Mirosława Magiera-Bartosz, jestem pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 60 Specjalnej w Katowicach.
1: Tutaj w szkole na Katowickim Ośrodku Tysiąclecia macie dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
2: W Szkole Podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki na co dzień się bardziej maskują, one wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera. I wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
1: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
0: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą. natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane z tego to wynika.
1: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
2: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. I największym naszym dostosowaniem, jakie mamy, to są klasy czteroosobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby czterech osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy ich mocne, słabe strony, określamy cele terapeutyczne. My ten program jakby ewaluujemy dwa razy do roku, bo jest dokonywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci. Tak naprawdę my ze specjalistami, z wychowawcami analizujemy na co dzień, w codziennej pracy wszystkie zachowania, które nas niepokoją, określamy jakiś plan działania. Z dziećmi, które sprawiają trudności, podpisujemy różne umowy, motywujemy ich. Każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci, więc tym różnimy się od szkoły masowej. I w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjno-kompensacyjne. Prowadzimy zajęcia SI, Tomatisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
0: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.
1: Co może tym na przykład przeszkadzać?
0: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy 4-osobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
1: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
0: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia. Bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas, do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
3: SK Śląsk.
1: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów, czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
0: No my jesteśmy specyficzną szkołą i u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości placówki, wolnych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny. Natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki.
1: Tutaj w szkole warunki są świetnie dostosowane, jest ciszej, jest mniej świateł, mniej bodźców. A jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę w spektrum, to w jaki sposób możemy jej pomóc się dostosować do tego świata naszego?
0: Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas. Nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im porać się z nadmiarem bodźców. Tak zwane stereotypie czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne. Patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej, ale tak naprawdę to my musimy się wykazać wyrozumiałością, no bo tak nie wyciszymy całego świata, nie pozbędziemy się dźwięków z ulicy, z tych sygnalizacji świetlnej, ale tam, gdzie jest możliwość, to się dzieje. W kinach wycisza się trochę dźwięki, oświetlenie jest inne, więc tutaj jakby pod tym kątem działa społeczeństwo, działa świat.
2: Ja bym jeszcze miała przesłanie do rodziców dzieci zdrowych. Rodzice muszą przekazywać swoją postawą dzieciom reakcje wobec różnych osób, które są na świecie, tak? Jeżeli rodzic przekaże swojemu dziecku i oswoi go z niepełnosprawnością innych ludzi, dziecko będzie wychowane w takim poczuciu, że to jest część społeczeństwa, że on jest częścią społeczeństwa, że wszyscy ludzie są częścią społeczeństwa i wtedy stereotypy, o których była tutaj mowa, nie wydadzą mu się dziwne, nie wydadzą mu się momentem, w którym należy tą osobę wyśmiać. Dlatego ogromny apel do wszystkich rodziców, bądźcie uważni i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.
1: Tutaj w Zespole Szkół w Katowicach też pokazujecie, że dzieciaki ze spektrum, uczniowie ze spektrum też mogą funkcjonować normalnie, bo organizujecie różnego rodzaju imprezy, bierzecie udział w wydarzeniach sportowych.
2: Jak najbardziej. My kładziemy bardzo duży nacisk na działalność artystyczną i przede wszystkim sportową, jeżeli chodzi o naszych uczniów. Nasi uczniowie jeżdżą na nartach, grają w bocze, chodzą co tydzień na kręgielnię, jeżdżą na rolkach, trenują judo, bierzemy udział w zawodach nie tylko przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, ale również na zawodach integracyjnych. Nasi uczniowie reprezentują naszą szkołę w społeczeństwie. Organizujemy spotkanie ze sportem na Stadionie Śląskim, gdzie pokazujemy, że nasze dzieci pokazują się z jak najlepszej strony razem z uczniami ze szkół masowych. Ostatnio mieliśmy festiwal piosenki, na którym również były szkoły masowe, więc my pod tym względem jak najbardziej pokazujemy światu, że autyzm to jest tylko pewne ograniczenie. To są tylko pewne zaburzenia, które nie ograniczają ich w całym dostępie do świata. Współpracujemy z różnymi jednostkami, które nam pomagają jakby w poszerzeniu oferty dla naszych dzieci. Przede wszystkim oferty sportowej, ale i też terapeutycznej. Współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, ze Stadionem Śląskim, ostatnio z firmą, dzięki której mamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak biofeedback, tomatis, logopedię, SI, zajęcia usprawniające. Współpracujemy z Pałacem Młodzieży, gdzie nasze dzieci trenują judo, gdzie chodzą na zajęcia z ceramiki. Współpracujemy z naszymi tutaj okolicznymi bibliotekami. Cała nasza praca jakby skupia się nad tym, aby dzieci miały jak najszerszą ofertę, nie tylko edukacyjną, ale też dodatkową, która ich rozwija, wspiera cały ich rozwój psychofizyczny.
4: Szlak miejski w Tychach został poszerzony o nowe punkty. Tychy to unikatowe miasto, gdzie można poznać koncepcje urbanistyczne i dzieła architektury całego okresu powojennego, począwszy od 1950 roku. Realizowane w kolejnych latach osiedla i obiekty układają się w atrakcyjny ciąg zwiedzania. To sprawia, że Tychy coraz częściej przyciągają uwagę miłośników architektury i urbanistyki, a także socjologów miasta. O szlaku miejskim opowiada w następnym materiale dyrektorka Muzeum Miejskiego w Tychach Aleksandra Matuszczyk.
5: Porozmawiamy dziś o bardzo ciekawym temacie w Tychach, a czasami mam wrażenie, że mimo wszystko tak nie do końca odkrytym. Szlak miejski w Tychach. No właśnie, co to jest i jakie ma zadanie? No chociaż nazwa już nam wiele wskazuje, to jednak co to jest ten szlak miejski, jakie elementy po prostu się na niego składają?
6: Rzeczywiście dobrze pani rozpoczęła tą rozmowę, mówiąc o tym, że to nie jest wcale takie oczywiste. To też nie jest nic nowego. Ten szlak, który pierwotnie nosił tytuł od socrealizmu do postmodernizmu, powstał w okolicy 2010 i 2011 roku i był to rezultat unijnego projektu właśnie skoncentrowanego na obiektach, które jak sam tytuł tego szlaku wskazywało, dotyczyły tej epoki budowy nowych Tychów, czyli tego pierwszego momentu socrealistycznego i końcówki lat 90., czyli postmodernizmu. Przy okazji zahaczając o obiekty i inne elementy architektury, rzeźbę czy mozaikę na terenie Tychów. Wszystkie takie miejsca i opowieści się starzeją. Tak było i tym razem. I pierwsza praca, jaką podjęliśmy, będąc wcześniej też autorami treści tego pierwotnego szlaku, bo podstawową i główną autorką treści poszczególnych tablic była moja poprzedniczka, pani dr Maria Lipok-Bierwiaczonek. Więc najpierw pierwsza nasza praca polegała na tym, że poniekąd dokonaliśmy redesignu tego starego szlaku, czyli przyjrzeliśmy się tej treści, opracowaliśmy ją na nowo w tych wypadkach, w których sama nasza wiedza o tych budynkach wzrosła, albo powiększył się też zbiór ikonograficzny, bo też staraliśmy się zachować taką dyscyplinę, która polega na tym, że poszczególne tablice szlaku oprócz treści niosą za sobą fotografie tych miejsc w ich stanie pierwotnym, tak? Czyli niezależnie od tego, na co dziś patrzymy, wiemy, jak to wyglądało wtedy, kiedy zostało wybudowane i było nowe. Czasami też obiekty przemieściły się, tak się stało na przykład z mozaiką, która była kiedyś częścią budynku ZEG-u. Budynku ZEG-u, czyli Zakładu Elektroniki Górniczej, już dzisiaj nie ma, natomiast mozaika w postaci wolno stojącego obiektu stoi przed szkołą, która kiedyś była szkołą ZEG-owską. Więc ten projekt jakby redesignu wydarzył się parę lat temu, ale pojawiła się potrzeba oznakowania nowych miejsc w przestrzeni Tychów i te pięć nowych obiektów, które stanęły w Czułowie, Żwakowie i na rynku Starych Tychów, są wynikiem inicjatywy obywatelskiej, a z naszej strony są wynikiem procesu projektowego, który głównie miał służyć ustanowieniu takiej formy mebla miejskiego, który będzie jakoś tam przezroczysty, mimo że jest betonowy, ale nie będzie żadną przeszkodą w tym, żeby być nośnikiem dla tej treści, którą to treść prezentujemy, w podobnej konwencji jak przy tym szlaku początkowo zrealizowanym w latach 2010-2011, czyli konwencja jest podobna, teksty nadal pisze dla nas dr Maria Lipot-Bierwiaczonek. Jedną z autorek jest historyczka z Muzeum Miejskiego, czyli Agata Berger-Połomska. Natomiast rozszerzyliśmy też to nasze spojrzenie, staraliśmy się uciec od tych kategorii socrealizmu i postmodernizmu jako ramy, otwierając się i nazywając ten szlak szlakiem miejskim Tychy po prostu.
5: No i właśnie, i teraz stańmy jakby na starcie tego szlaku miejskiego w Tychach i tak w skrócie można powiedzieć, żeby pani opowiedziała o tych miejscach, do których ten szlak nas doprowadzi. Co ciekawego na tym szlaku możemy właśnie widzieć? Jakie są to miejsca w Tychach godne uwagi, przy których turysta, ale nie tylko turysta, bo często też i mieszkaniec może się zatrzymać, spojrzeć, przeczytać. No i tak jak pani też wspomniała, często zobaczyć, jak ta budowla, budynek, miejsce wyglądało kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu.
6: Możemy na ten szlak popatrzeć z kilku perspektyw. Ten szlak, co sprawdziłam w zeszłym tygodniu, jest równie dobry dla pieszego, jak i rowerzysty, więc jakby zachęcam do tego, żeby eksplorować, ale też przed nami taka praca dotycząca utworzenia mapy, która będzie ogólnodostępna po to, żeby spokojnie sobie móc po tym szlaku nawigować. Na pewno tymi tablicami, które są umieszczone w Żwakowie i w Czułowie, opowiadamy historię tyskiego obwarzanka, to znaczy tych miejscowości, które kiedyś były albo osobnymi wsiami, albo przysiłkami Tychów. Jakby to mieszkańcy, zwracam uwagę na tą specyfikę, że to jest wynik projektu w budżecie obywatelskim, czyli widać, że mieszkańcom tych przestrzeni tyskich, tych dzielnic tyskich, brakuje opowieści o nich samych. Więc niezależnie od tego, że w Czułowie opowiadamy historię pomnika powstańców śląskich, opowiadamy historię szkoły, która jest tam niedaleko, a która jest była szkołą pochodzącą z XIX wieku, opowiadamy też historię tej przestrzeni papierni, czyli podstawowego miejsca pracy dla mieszkańców Czułowa i też w jakiś sposób mówiąc o tych tablicach, że to jest szlak miejski Tychy, wkluczamy ich opowieść do opowieści Tychów, niekoniecznie związanych z tą wielką budową z lat 50. i późniejszych. To samo dotyczy Żwakowa. Natomiast jeśli chodzi o Tychy, to mamy tutaj najpierw opowieść o pierwszych osiedlach, bo szlak rozpoczyna się na osiedlu A, czyli tych osiedlach A, B i C, które są dobrze scharakteryzowane i które są scharakteryzowane poprzez ulice, place i budynki. Patrząc od początku, mamy przede wszystkim centralny punkt osiedla A, czyli plac Anny, poprzedzającą ten plac rzeźbą murarki. Mamy Chłopców z gęsią Augustyna Dyrdy. Mamy w tej chwili odnawiany budynek Teatru Małego z świetną, modernistyczną architekturą. Mamy plac Baczyńskiego. Mamy pierwszą pawilonową szkołę na ulicy Elfów. Mamy kiedyś bardzo znaczący budynek Miasto Projektu, w którym, co zapewne nie każdy wie, kiedyś wykuwał się kształt tego miasta. To było Miasto Projekt zatrudniał około 200 specjalistów i to byli zarówno architekci, jak i konstruktorzy, bo to ich praca powodowała, znaczy było, dzięki nim budowa miasta mogła być odbywać się w takim tempie. Dalej mamy zupełnie nieoczywiste budynki poczty, która już przynależy jakby do tego, co określano mianem postmodernizmu, czy też budynek banku PKO. Mamy też na szlaku Bramę Słońca. Do szlaku przynależą też bardzo ciekawe budynki sakralne. Na szlaku jest kościół Stanisława Niemczyka, na ulicy Myśliwskiej ze znakomitą architekturą, kapitalną polichromią Jerzego Nowosielskiego. Na szlaku jest inny obiekt Stanisława Niemczyka, niedokończony kościół świętego Franciszka i Klary. Jest kościół zaprojektowany przez państwa Włodarczyków, czyli kościół pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego. I jest kościół Grzegorza Ratajskiego, czyli kościół pod wezwaniem Karoliny Kuskówny. Zatem można przejrzeć się powojennej architekturze sakralnej też za pomocą bardzo silnych akcentów w mieście z pozoru socjalistycznym.
3: SK Śląsk.
5: Pięknie pani to wszystko opisała, bardzo ciekawie, no i właśnie tak jak też powiedzieliśmy, są to miejsca czasami zróżnicowane, bo są to i sakralne, ale i chociażby poczta. Łącznie, jeżeli mielibyśmy podsumować, to ile mamy takich stacji i co ważne, obejście tego szlaku, czy też przyjechanie tym szlakiem wcale nie musi zająć bardzo dużo czasu.
6: To prawda. Na szlaku mamy w tej chwili 28 punktów. Znowu najbardziej skrajne, najbardziej odległe są te tereny związane z, czyli Żwaków i Czułów, ale sama objechawszy powiem, że całość zajmuje nie więcej niż 4 godziny, więc zachęcam serdecznie do eksploracji rowerowej, natomiast piesza może być w znacznie krótszych odcinkach i to nie jest tak, że szlak będzie nieczytelny, jeżeli nie odwiedzimy więcej niż kilka punktów, dlatego że bardzo staraliśmy się, aby ta opowieść była zdyscyplinowana i ona nie odbiegała zbyt mocno od tego zasięgu wzroku tego terenu, na którym jesteśmy, tak? Czyli zawsze widzimy najczęściej obiekt albo miejsce i to, co jest dookoła niego, czyli jego najbliższe sąsiedztwo. Więc nawigacja jest bardzo prosta. Proszę jeszcze o trochę cierpliwości, jeżeli chodzi o materiały drukowane. Mamy nadzieję, że do lata będą gotowe.
5: Tak jak pani powiedziała, to jest bardzo ważny element, że te punkty na tym szlaku nie są od siebie zależne, że nie musimy być w punkcie 1, by coś dowiedzieć się o punkcie 5. I to jest bardzo fajna sprawa, to trzeba podkreślić. Myślę, że utworzenie takiego szlaku w mieście jest też super sprawą, jeżeli chodzi o naukę historii, bo ktoś może po prostu się zatrzymać i czegokolwiek właśnie o Tychach się dowiedzieć, czego normalnie funkcjonując w takim, teraz można powiedzieć, trybie przyspieszonym życia, by się po prostu o Tychach nie dowiedział.
6: Bardzo, bardzo fajna konkluzja, dlatego że Tychy również dlatego, że nie są miastem historycznym, to znaczy nie są takim palimpsestem jak długowieczne miasta, których na przykład historia sięga XII czy XIII wieku i właściwie każdy wiek, każde pokolenie zostawia po sobie ślady. Tutaj tak naprawdę my tworzymy tę opowieść i jakby stąd udział w budowaniu tego szlaku, przede wszystkim jeżeli chodzi o jego treść, Muzeum Miejskiego, tak? To znaczy jesteśmy, właściwie dla nas to jest kolejna odmiana wystawy stałej muzeum. Staraliśmy się ogromnie, żeby trzymać dyscyplinę tego wywodu, żeby też nie męczyć faktami, datami, tylko opowiadać najciekawsze historie po to, żeby dla każdego, kto zatrzyma się przy jednym punkcie, ta opowieść była w jakiś sposób tam kompletna i żeby ona jakby niekoniecznie kazała, nie wiem, sięgać po dedetko. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, może sięgnąć po, nie wiem, książki, publikacje, odsyłamy tam też do źródeł, ale ta opowieść w takiej skondensowanej formie powinna być łatwo odczytywalna dla osoby w każdym wieku.
5: Wspomniałyśmy wcześniej troszkę w rozmowie o tej mapce, która powstanie. Ta mapka powstanie w wersji papierowej i ona będzie opisywać ten szlak. Czy będzie też wersja multimedialna, taka do pobrania na przykład na telefon?
6: Jest, tak. Pracujemy w tej chwili nad kod. Każdy punkt szlaku ma kod QR odsyłający do jakby rozszerzonej wersji tej opowieści na stronie internetowej. Będzie mapka analogowa, bo one ciągle są potrzebne, ale też pracujemy nad taką wersją elektroniczną, tak? Czyli jakby wersją do pobrania na smartfony. Wszystkie te rzeczy są, wszystkie te pomysły są w grze. Mam nadzieję, że będziemy nad tym pracować intensywnie i na pewno pierwsze efekty będą już lata.
5: No to już tak na koniec ja chciałam jeszcze jedynie zapytać o taki bardzo podobny i zbliżony temat do tego szlaku miejskiego, a o taką kwestię, że Tychy przyciągają architektów i co pani zdaniem właśnie tych architektów tutaj do miasta Tychy przyciąga, co w Tychach jest takiego wyjątkowego?
6: Ja myślę, że gdybyśmy mieli mówić o jakimś głębokim DNA tego miasta, to jest to architektura. To jest ten koncept, tak, te skomplikowane losy Tychów, które polegają na tym, że do właśnie 1950 roku to była jedna z bogatszych wprawdzie, ale wsi na terenie ziemi pszczyńskiej. I jakby potem ten koncept, który polegał na tym, że w 1950 roku ustanowiono Tychy miastem i ambicja przede wszystkim władz państwowych była taka, żeby to miasto rozbudowało się do miasta 200-tysięcznego, przyciągnęła od początku bardzo dobrych architektów, którzy odpowiadali za wytworzenie koncepcji miasta. My chyba nie potrafimy tak do końca zdawać sprawę, co to jest, dać takie narzędzie. I tak naprawdę ten oręż budowy nowego miasta przez 40 przeszło lat dzierżyło jedno małżeństwo. To była Hanna Adamczewska-Weichert i Kazimierz Weichert. I ich niebywała charyzma, ale także to, że byli wykładowcami akademickimi i to byli wykładowcy Politechniki Warszawskiej, spowodowała, że przyciągali w naturalny sposób dobre nazwiska i tak naprawdę to, że dzisiaj nadal architekci interesują się tym miastem, jest czymś oczywistym, bo w tym mieście wszyte są te kierunki, które były interesującymi kierunkami budownictwa i projektowania powojennego. One oczywiście podlegały wielu zmianom, ale na pewno Tychy były miastem prototypowania wielu rozwiązań, jeżeli chodzi zarówno o gmachy publiczne, jak i budownictwo mieszkaniowe oraz gmachy użyteczności publicznej w rozumieniu na przykład szkoły. Jeżeli się przyjrzeć tyskim szkołom, to są absolutnie fantastyczne rozwiązania, które były bardzo podporządkowane dzieciom, ich rozwojowi i to jest domena przede wszystkim państwa włodarczyków. Domeną, jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową, to była wielka praca Marii Czyżewskiej i to do dziś są rozwiązania, które są interesujące zarówno dla studentów i absolwentów urbanistyki, jak i kierunków architektonicznych w Polsce.
5: A o tych wszystkich perełkach, o których rozmawiałyśmy, możecie oczywiście przeczytać więcej na wszystkich tablicach szlaku miejskiego w tych.
4: Mieszkaniec Będzina Krzysztof Kapitan wynalazł specjalny instrument, kolumnę relaksacyjną. Przesypujące się w nim ziarna uspokajają i wyciszają na przykład dzieciaki ze spektrum autyzmu. O szczegółach w materiale Kasi Ziółkowskiej.
7: Krzysztof Kapitan.
8: Cóż to takiego jest?
7: Kolumna medytacyjna, relaksacyjna, dla relaksu, dla odpoczynku, instrument muzyczny.
8: Skąd jesteście?
7: Z Będzina. Pomysł powstał, budowaliśmy kije deszczowe, tak zwane rainsticki i padło pytanie, czy nie dałoby się, żeby one grały po prostu same jakiś czas. I faktycznie udało się przez 5 miesięcy stworzyć instrument, który gra sam, powiedzmy od 2 minut, nawet do 45 minut. I to są same naturalne ziarna, zero baterii, sama grawitacja, po prostu klepsydra.
8: Czyli tam nie ma baterii w środku?
7: Nie ma baterii, to są mak, amarantus, proso, mieszanki takich różnych nasion, które ze względu na różny ciężar powodują różne dźwięki.
8: Przesypują się w środku?
7: Przesypują się, uderzają o bardzo dużą ilość przeszkód, czasem 600 nawet przeszkód wklejonych w środku, powodując te dźwięki przypominające potok, strumyk, deszcz.
8: Właśnie, co nam to daje, słuchając takiego instrumentu?
7: Woda chyba od zawsze nas uspokajała, więc jeśli to jest taki spokojny przelew tej wody, słuchamy w ciszy, wycisza nas, uspokaja, zapominamy o wszystkim. Dla dzieci wspaniała rzecz, która po prostu ten cały zgiełk codzienny pozwala nam przez te parę minut zapomnieć.
8: Ile trwa produkcja takiego instrumentu?
7: Tak naprawdę w tym momencie, z racji tego, że ja te rzeczy robię sam, no to około 2 tygodni.
8: Co jest najtrudniejsze?
7: Najtrudniejsze to jest znaleźć ten dźwięk, który się później po zbudowaniu tego instrumentu wydobywa, ponieważ to nie jest tak, że składamy ten instrument i on powstaje. Musimy go tak jakby odchudzać z każdej strony z 6 ścianek, dopóki nie usłyszymy tego dźwięku odpowiedniego. Oczywiście zdarza się, że się już za dużo zebrało, instrument niestety się do niczego nie nadaje.
8: Wcześniej jak to testowaliście? Sprawdzaliście, jakie dźwięki wydają po kolei na przykład jakieś ziarna, tak?
7: Zgadza się, bardzo duża ilość ziarn, mieszanek właściwie, bo ziarna to jedna rzecz, natomiast mieszanki, tu jest proporcje mieszanki, to mają bardzo duże znaczenie, żeby to nie był szum padającego deszczu tylko, żeby można było wyczuć te pluski, które są w prawdziwym strumyku, czyli nieprzewidywalne, i tutaj ta mieszanka załatwia całą sprawę.
8: Czy w przypadku, gdy mamy na przykład dziecko z jakimś spektrum autyzmu, czy w takim przypadku takie instrumenty się sprawdzają?
7: Jak najbardziej. W wielu przedszkolach już takich specjalnych i instytucjach w Polsce te instrumenty nasze już działają. One jakby nie tylko dźwięk wydobywają dla dzieci, powiedzmy, chorych. Ten dotyk nawet tego instrumentu, on powoduje wibracje, one to czują. To jest na pewno, one to lepiej odbierają jeszcze niż my.
8: Czyli co, na przykład dzieci niewidome również z tego mogą?
7: Jak najbardziej. To już w ogóle dla tych osób podejrzewam, że nawet trzeba by było takie cichsze niektóre instrumenty, no bo jakby nie było, one mają ten zmysł jeszcze bardziej rozwinięty i myślę, że samo czucie tego instrumentu wystarczy, żeby czuły, jak te ziarna spadają.
8: Ale to nie tylko mówimy o dzieciach, bo nam to też pomoże, prawda? Położyć się, posłuchać, jak gra.
7: To jest tak, że dlatego nazwaliśmy to kolumna medytacyjno-relaksacyjna, ponieważ bardzo dużo osób już medytuje z tą kolumną, czy wprowadza się w stan medytacji. Relaks jak najbardziej dla nas, dla dorosłych, dla dzieci również. W domu, tudzież na dworze, na leżaczku, zamiast strumyka w środku miasta można mieć swój prywatny strumyk. Pierwszy instrument powstał, tak naprawdę nabywca był w marcu, czyli powiedzmy od listopada do marca powstał pierwszy instrument, pierwsze kilka instrumentów, gdzie jeden okazał się trafionym instrumentem i od tego momentu te instrumenty są robione.
8: Są w różnych rozmiarach, prawda? Czyli można sobie wziąć nawet mały instrument i postawić gdzieś przy łóżku.
7: Zgadza się. Są różne instrumenty, różnej wagi. Zaczynamy od takich instrumentów, które są instrumentami, jak ja to nazywam, do biura, do relaksu, żeby dać sobie 2-3 minuty na to, żeby na pewno odpocząć, ponieważ jeśli nie postawimy takiej rzeczy, to nie znajdziemy tego czasu. A jeśli mamy, nazwijmy to, klepsydrę, która brzmi 2 minuty, to my te 2 minuty wysłuchamy się, zrelaksujemy, bo tak człowiek działa, że jak się mu każe w pewnym miejscu, to zrobi. Natomiast spają nawet do 45 minut, ogranicza nas tak naprawdę wielkość baga.
8: Czyli im większy, tym dłużej go można posłuchać?
7: Tak, zgadza się. 45 minut to jest taka kolumna, która ma w okolicach 1,30 m wysokości. Ale przeważnie to są takie 70-80 cm i czas grania jest w okolicach 7 do 20 minut, ponieważ tam są jeszcze inne zmienne, jeśli chodzi o głośność. Im głośniejszy instrument, tak jakby krócej gra. Budujemy zazwyczaj instrumenty też dla osób, które chcą konkretne parametry i wtedy wiemy, co tam w środku należy kleić, wymienić, zmienić głośność.
8: Ale te 2 minuty już wystarczą, żebyśmy się zrelaksowali.
7: 2 minutki to są takie typowo 2-3 do pracy, nawet w domu. Po prostu ta chwila, słuchamy tego strumyka, nie myślimy o niczym innym. Myślę, że te 3 minuty w dzisiejszym czasie to jest jak parę godzin nawet czasu.
8: I to sprawdzone jest, tak? Ludzie do Was dzwonią, mówią, że faktycznie daje radę, pomaga?
7: Potwierdzenie w tym wszystkim jest bardzo dużo pozytywnych opinii i muzyków, bo i muzycy używają tych naszych instrumentów podczas koncertów, mis i gongów. One są potwierdzone tak jakby tymi wszystkimi wypowiedziami wieloma, naprawdę wieloma, które można sprawdzić. Najpiękniejszą rzeczą jest to, jeśli dostajemy zdjęcia zwrotne i od dzieciaków z przedszkoli, i od osób, które na koncertach używają, z podziękowaniami i te rzeczy zamieszczamy, tak, one są.
3: SK Śląsk.
4: Naukowcy z Warszawy i Śląska wspólnie z uczniami stworzyli system antyprzemocowy w szkole. Sercem projektu jest aplikacja, która działa już na Śląsku i w Warszawie. Powodem jest wzrastająca przemoc w szkołach. Temat przygotowania przygotował Darek Brombosz.
9: Małgorzata Wojcik, Uniwersytet Humanistyczno Społeczny SWP.
10: Proszę powiedzieć, może na początek, pani dziekan, z danych UNICEF wynika, że 1/3 nastolatków pomiędzy 12 a 15 rokiem życia doświadcza prześladowań w szkole. To chyba bardzo niepokojące wyniki.
9: To są rzeczywiście bardzo niepokojące wyniki i konsekwentnie w różnych badaniach, na różnych etapach edukacji jest to około 30-35%, tak jak pan przytoczył te wyniki badania, czyli 35% młodzieży, ogólnie uczniów, deklaruje bycie ofiarą przemocy rówieśniczej, no różnego rodzaju, bo to mówimy i fizycznej, i relacyjnej, tej najbardziej problematycznej, i cyberprzemocy, i materialnej, i seksualnej, także rzeczywiście jest to ogromny i bardzo niepokojący problem.
10: Pani zorganizowała zespół. Pod pani nadzorem zostały przeprowadzone pewne badania. Czy może pani powiedzieć, co to za badania?
9: To były badania, które prowadziliśmy z osobami dorosłymi już teraz, które doświadczyły przemocy rówieśniczej gdzieś tam w trakcie swojej edukacji. Niektórzy byli ofiarami przez rok, niektórzy przez pół roku, a niektórzy na przykład przez 8 lat. Także rzeczywiście te doświadczenia bardzo takie intensywne i z ogromnymi konsekwencjami. I tu badaliśmy dwie rzeczy. I konsekwencje, czyli jakie były konsekwencje tego, że ktoś był prześladowany. I konsekwencje są naprawdę długofalowe, ale może powiem najpierw o tych bieżących. Czyli bieżące konsekwencje dla osoby, która jest prześladowana, to jest takie najprościej. Obniżenie frekwencji, czyli coraz rzadziej chodzę do szkoły, obniżenie ocen, coraz niższe oceny, zarówno dla ofiary, jak i w ogóle dla całej klasy, bo w klasie jest niefajnie, nie ma dobrej atmosfery, no czyli uczniowie automatycznie gorzej się uczą. No takie bardzo, bardzo konkretne społeczne konsekwencje, czyli zamknięcie, wtórna izolacja, najpierw pierwotna izolacja, potem wtórna izolacja, wytworzenie w sobie takich atrybucji wrogich, czyli wszyscy są moimi wrogami, z nikim się już nie zaprzyjaźniam, nawet jeżeli kontekst ku temu sprzyja. No i potem w dorosłym życiu dalej te społeczne konsekwencje mają miejsce, czyli na przykład część osób deklaruje, że w ogóle nie chciała dalej się uczyć, bo już chciała po prostu skończyć z edukacją i już w ogóle tam nie wracać. Problemy na przykład z wystąpieniami publicznymi, w ogóle z działaniem w grupie. Część osób deklaruje na przykład, że w ogóle nie chce być rodzicami, bo nie chce, żeby dziecko takie konsekwencje jakby w takich sytuacjach społecznych funkcjonowało, albo boją się, że będą takimi bardzo nadopiekuńczymi rodzicami. Część osób deklaruje, no mamy też takie konsekwencje jak depresje, czy myśli samobójcze, czy w ogóle takie maladaptacyjne strategie radzenia sobie z emocjami. Jeden z naszych badanych, 50-letnia osoba, mówił, że do tej pory, jak gdzieś słyszę, że ktoś się za jego plecami śmieje, to myśli, że się śmieje z niego się śmieją. Więc to są takie konsekwencje bardzo, bardzo długofalowe i to właśnie badaliśmy. Badaliśmy też to, dlaczego niektóre osoby, jak zmieniają szkołę, czyli na przykład jak w podstawówce jest ktoś prześladowany, zmienia szkołę na liceum i dalej jest prześladowany. Czyli patrzyliśmy na takie konsekwencje, efekty w zachowaniu ofiary, które powodują, że bardzo trudno jest nawiązywać relacje na dalszych etapach. No i to dokładnie tak, żeśmy zobaczyli, że osoby, które były prześladowane, na przykład nie mają doświadczenia w zawieraniu przyjaźni. Nie potrafią, nie wiedzą jak, nie potrafią utrzymać przyjaciela. Są bardzo zamknięte, wycofane społecznie, obawiają się relacji z innymi ludźmi. No i to oczywiście zostaje też w dorosłym życiu, czyli taki problem z zaufaniem innej osobie, problem wejścia w relację, czy utrzymanie tej relacji przez jakiś dłuższy czas. Także konsekwencje są właściwie na każdym polu życia.
10: Proszę powiedzieć, czy łatwo było namówić te osoby do tego typu zwierzeń?
9: Zadziwiająco tak. My planowaliśmy niewielką grupę. To były badania jakościowe, czyli te grupy w badaniu jakościowym nie są duże, bo to są dane zbierane wywiadami indywidualnymi, częściowo ustrukturyzowanymi. Ale w momencie, kiedy rozpoczęliśmy rekrutację do badania, no to takim efektem kuli śnieżnej, czyli jeden człowiek powiedział drugiemu, trzeciemu i czwartemu, mieliśmy zadziwiająco dużą grupę. Musieliśmy przedłużyć badanie, musieliśmy zdobyć dodatkowe finansowanie i co bardzo dla nas ciekawe, że część osób już dorosłych, 30, 40, 50-letnich mówiła nam, że w ogóle po raz pierwszy komukolwiek opowiadają o swoich doświadczeniach. Ale też, no ponieważ my w ten sposób prowadzimy badania, no to wiedzieli, że ich doświadczenia, to czym się z nami dzielą, no będzie wykorzystane nie tylko naukowo, żeby artykuł opublikować, ale tak naprawdę w programach antyprzemocowych, które mogą pomóc następnym osobom prześladowanym, no bo przecież nasz program Rescue to dokładnie właśnie jest na podstawie badań i daje to, co nasi badani deklarowali, żeby im się przydało, kiedy byli w szkole. Więc też takie przekonanie, że to jest, że ich trudne doświadczenia z dzieciństwa czy z okresu adolescencji, no na coś się przydadzą.
10: No właśnie, na coś się przydadzą i przydadzą się dlatego, że pani też wspólnie z uczniami przygotowała antyprzemocową aplikację. Może powiedzmy teraz o tej aplikacji.
9: Tak, może to nie tylko aplikacja, od razu powiem, ale to raczej cały system dla szkoły. Aplikacja jest jedną tylko z części składowych. Tak, razem z zespołem Reschool, z naukowcami z Warszawy i tutaj z Katowic, ze Śląska oraz dużą grupą uczniów, też warszawskich i śląskich, przygotowaliśmy, no najpierw poprzedzony długimi dość badaniami, potem taką pracą koncepcyjną, system zapobiegania przemocy Reschool, który składa się m.in. z aplikacji. I ogólnie w tym naszym programie chodzi o to, żeby ułatwić uczniom zgłaszanie różnych trudnych sytuacji. Bo z badań wynika bardzo wyraźnie, że uczniowie nie mają komu, nie wiedzą jak i w ogóle nie wiedzą jak o tym powiedzieć. Czyli jeżeli coś im się dzieje złego, oni są prześladowani albo koledze, albo w ogóle coś ich bardzo niepokoi w relacjach, to nie ma w szkołach takiej procedury zgłaszania. Czyli nie wiedzą komu zgłosić, nie wiedzą jak zgłosić. Nie wiedzą, czy to w ogóle jest rzecz do zgłoszenia, czy jak ktoś obgaduje albo niszczy reputację, czy to w ogóle się o tym komukolwiek mówi. Więc właśnie zrobiliśmy taką razem z nimi aplikację na telefon, no, ponieważ uczni to jest ich naturalny sposób komunikacji, że mają dostęp do aplikacji w obrębie oczywiście szkoły, bo to jest program osadzony w szkole i za pomocą tej aplikacji mogą w bardzo łatwy sposób zgłosić różne zachowania. Co więcej, mogą sobie tam przeczytać, czy te zachowania to są właśnie te, które należy zgłosić. Ale to tylko jedna część, no bo oczywiście te zgłoszenia muszą gdzieś trafić. Te zgłoszenia trafiają do panelu interwenta. Interwent to osoba w szkole wybrana przez uczniów, w najlepszym wypadku, albo przez radę pedagogiczną, która jest odpowiedzialna za to, żeby te zgłoszenia przyjmować, prowadzić z uczniami wymianę informacji, czy po prostu korespondować i podejmować interwencje. Od razu zaznaczę, że jednym z absolutnie najważniejszych założeń, które według uczniów, to jest anonimowość i poufność. Czyli uczeń jest całkowicie anonimowy, zgłaszając i dopóki nie zdecyduje się ujawnić, z jakiej jest klasy, czy jak ma na imię, to nauczyciel, to nikt o tym nie będzie wiedział. Także to jest jakby całość jest w rękach uczniów. Oni decydują, co zgłaszają i kiedy ujawniają swoją tożsamość, jeśli w ogóle. No natomiast nauczyciel interwent, czy kilku interwentów, no bo to dobrze, jeżeli to jest jakaś fajna grupa nauczycieli, którzy rzeczywiście wiedzą, co z tymi zgłoszeniami zrobić. No dodatkowo w tym całym systemie zapobiegania jest też spora liczba szkoleń, no bo trzeba przeszkolić całą kadrę szkoły, nie tylko nauczycieli, ale wszystkie osoby pracujące w szkole, żeby wszyscy wiedzieli, co to za system, żeby wszyscy wiedzieli, co uczniowie będą zgłaszać, jak on funkcjonuje i że w ogóle wchodzimy w antyprzemocowy system i w ogóle myślimy o tym, że trzeba zapobiegać i że uczniowie no, dostają takie poczucie mocy troszeczkę, że oni mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Wobec czego szkolenia, panel interwenta, aplikacja dla uczniów, no i jeszcze napisaliśmy podręcznik z lekcjami wychowawczymi, żeby nauczyciele, wychowawcy, ja na przykład będąc wychowawcą szkoły przez wiele lat, to nie miałam takiego podręcznika, ja taki trochę dla siebie napisałam, razem z oczywiście moim reschoolowym zespołem, no żeby wychowawca miał taką łatwość prowadzenia tematów przemocowych. Bo na przykład bardzo ważne jest to, że uczniowie nie rozpoznają przemocy psychicznej, relacyjnej jako przemoc. Czyli poniżanie, wyśmiewanie, obgadywanie, wykluczanie z grupy. No różne cyberprzemocowe zachowania, one w większości jednak są takie relacyjne. Czyli na przykład odsuwanie od klasy, zachowywanie jakichś tajemnic przed uczniem, pokazywanie mu, że gdzie tam jego miejsce gdzieś na zewnątrz jest. No to uczniowie w ogóle nie wiedzą, w jaki sposób o tym mówić. Więc my im mówimy, że o tym mówimy i jak o tym mówimy. Wręcz dostarczamy no, takich sposobów mówienia o takich trudnych, relacyjnych zachowaniach przemocowych.
10: To proszę w takim razie pani doktor powiedzieć o tym, w jakich szkołach już to działa i jak rozumiem docelowo chciałaby pani, żeby to no, najlepiej byłoby, gdyby były we wszystkich placówkach.
9: No nie do końca właśnie, dlatego że nie każda szkoła może sobie z tym poradzić, bo to jest bardzo ważne, jakie jest taka podskórna filozofia szkoły i podejście do uczniów. Bo jeżeli szkoła nie ma szacunku do uczniów, albo w ogóle jakby nie traktuje tej relacyjności w klasach poważnie, to ten program zrobi więcej szkody niż pożytku. Jeżeli nauczyciel interwent nie ma wsparcia dyrekcji, nie ma ze sobą rady pedagogicznej, no to nie pójdzie wtedy, więc my naprawdę bardzo uważnie decydujemy, czy możemy w szkole wdrożyć, czy szkoła jest już gotowa. Jeśli nie jest gotowa, no to pomagamy, trochę wspieramy, kierujemy, jakby co powinni poprawić, żeby się przygotować na reskula. Ja chyba nie mogę powiedzieć, w jakich konkretnie szkołach, natomiast nasze największe wdrożenia to są w województwie mazowieckim, w Warszawie, w okolicach, w powiatach, w okolicach Warszawy. Na Śląsku też już mam wdrożenie, szykujemy się do dużego wdrożenia na Pomorzu. No także to już jest sporo szkół i myślę, że może, chociaż to jest w ogóle świeży produkt, tak, bo my trochę pandemia nas zatrzymała, natomiast no badania prowadzimy od 12 lat tak naprawdę, więc to jest taka wisienka na torcie i nasze najnowsze SWPS-owskie dziecko, ale już to tak bardzo intensywne wdrożenia w tym roku akademickim, ale już w pandemii też w kilku szkołach wdrożyliśmy. Więc jesteśmy na początku tak naprawdę.
10: Poruszyła Pani bardzo ważny wątek, między innymi o tym Pani wspomniała, że nie wszystkie szkoły są przygotowane na tego typu wdrożenie systemu.
9: No to jest rzeczywiście ogromny problem, ale też musimy wiedzieć, że nauczyciele niespecjalnie, ja jestem sama nauczycielem angielskiego z mojego pierwszego wykształcenia i tak naprawdę nie wiedziałam już będąc nauczycielem, w jaki sposób poradzić sobie z tego typu zachowaniami. Więc my też musimy przygotować kadrę pedagogiczną, w ogóle kadrę szkoły przygotować do tego, jak sobie radzić z takimi sytuacjami. To też nie jest magiczna różdżka jakaś, oczywiście nasz reskul, no ale jest to jakiś krok do przodu i takie troszkę zmiana myślenia o tym, że to tak naprawdę uczniowie mają w swoich rękach narzędzie do tego, żeby relacjami zarządzić. Natomiast tak, nauczyciele, to jest też w naszych badań wynika, że nauczyciele niespecjalnie poważnie traktują takie zgłoszenia. Oczywiście nie wszyscy, są szkoły, które sobie fenomenalnie z tym radzą i naprawdę opiekują takie sytuacje znakomicie. Natomiast w większości przypadków to rzeczywiście jest tak, przynajmniej nasi badani deklarowali, że no nie przejmuj się, to przejdzie, to nie jest ważne, oni tylko tak żartują, czyli uczniowie deklarują, że bardzo się boją przy zgłaszaniu, czyli to jest taka bariera zgłaszania, że nauczyciel nie potraktuje tego poważnie, więc nawet z dr Hełką robiliśmy takie badania, pytając, czego oczekiwałbyś zgłaszając i dokładnie potraktowania sprawy poważnie. To taka, ta interwencja jest jakby na drugim miejscu. Żeby ktoś mnie wysłuchał, żeby ktoś mnie potraktował poważnie i ten mój problem. Też ważne jest to, żeby, i to reskul to założenie spełnia, ważne dla uczniów jest, żeby konkretnie wiedzieli, komu mają zgłaszać. Z imienia i nazwiska jest specjalna osoba w szkole, do której zgłaszamy. No i w reskulu dokładnie jest tak, że uczniowie wiedzą, do kogo zgłaszają. Jeśli jest kilku interwentów, to mogą w swoim zgłoszeniu zadeklarować: chciałbym, żeby moim zgłoszeniem zajęła się pani czy pan konkretny. I wiedzą też, wprowadzamy na lekcji wychowawczej taką informację, jak wygląda ta procedura, co się dzieje z tym zgłoszeniem. Dokładnie pokazujemy uczniom, do kogo to zgłoszenie trafia, ile czasu będzie trwała interwencja, tak, żeby uczniowie nie myśleli, że to jest taki numer 112, że w sobotę o 23:30 ktoś im odpowie, więc też muszą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ten system działa, ale najważniejsze jest takie wyklarowanie procedury. Co zgłaszamy, komu zgłaszamy, w jaki sposób i czego możemy oczekiwać.
10: Smutne wnioski, które napływają z Państwa wyników tych badań, to to, że potem ostatecznie ofiary przemocy same obwiniają się za przemoc, której doświadczają.
9: Tak, tak. To jest taki mechanizm psychologiczny, czasami nazywamy to czarną triadą atrybucyjną, czyli w momencie, kiedy młody człowiek jest prześladowany przez jakiś dłuższy czas. Wszyscy przyjaciele go opuszczają, klasa jest tak jakby troszkę po drugiej stronie. Też oczywiście te osoby, którym przeszkadza przemoc i których to tak naprawdę wkurza, że jest taka sytuacja, w obliczu takiego silnego, popularnego agresora, silnej struktury czy hierarchii klasy, no nie ryzykują obrony ofiary, bo czego ofiara ma poczucie, że jest samotna i że wszyscy są przeciwko niej. I w pewnym momencie zaczyna myśleć, że to jest jej wina, no bo przecież wszyscy mnie prześladują, wszyscy mnie nie lubią, wszyscy mnie odsuwają, wszyscy się ze mnie śmieją, no więc to chyba coś we mnie jest nie tak. To chyba mój charakter. No ja już nic nie zmienię, no w ogóle po co będę mówić nauczycielowi, jak to przecież moja wina, więc co nauczyciel zmieni? Myślą sobie też w pewnym momencie, że to już nigdy się nie skończy, to już tak długo trwa, że chyba się nie skończy. I trzecim takim aspektem jest to, że uważają, że nie mają nad tą sytuacją żadnej kontroli. Czyli początkowo, na początku prześladowania jeszcze myślą, że mają kontrolę, próbują coś zmienić, próbują, nie wiem, kupić sobie jakieś inne ubranie, w inny sposób się zachowywać, starają się wyczuć, czego oczekuje grupa, żeby się tak troszkę konformistycznie do niej dostosować. Jeżeli to nie działa, zazwyczaj nie działa, no to przestają podejmować jakiekolwiek działania. No i takie maladaptacyjne zachowania zaczynają stosować, czyli całkowite wycofanie, takie jak sami określają, stanie się niewidzialnym, czyli próbują, żeby nikt ich nie widział, nikt na nich nie zwraca uwagi, no żeby nie narazić się na jakieś szykany. No i taką barierę emocjonalną też, czyli starają się w ogóle wyizolować emocjonalnie od tej sytuacji, żeby ich to aż tak nie bolało, żeby to nie było aż tak przykre. No także tak, rzeczywiście. I to ciekawe, nasi respondenci, ci, którzy byli ofiarami w szkole, mówią o tym, że gdyby ktokolwiek im powiedział, jak to działa, że to jest mechanizm grupowy, że ci, którzy nie bronią, to nie bronią dlatego, że ich nie lubią, nie lubili, tylko dlatego, że się boją agresora, no to zupełnie by inaczej do tego podeszli. Też my się staramy właśnie w podręczniku, który napisaliśmy, dokładnie wytłumaczyć uczniom, jak działa mechanizm prześladowania. Tak? Tłumaczymy, jak działa taki olweusowski krąg prześladowania, dlaczego niektórzy nie bronią, dlaczego niektórzy są asystentami

0: Kobiety są bierni, obserwują, śmieją się tam, napędzają punkty agresorowi, no to wtedy rzeczywiście sytuacja może trwać miesiącami, jak nie latami.
1: SK Śląsk. SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o wolontariuszach ze Śląska, którzy polecą z pomocą dla uchodźców do Libanu. Będą żywić ubogich w największym w tym kraju obozie dla uchodźców. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o wyjątkowej zbiórce dla parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sosnowcu. Ta ucierpiała w wyniku pożaru. Ogień pojawił się w części mieszkalnej kościoła. Ten materiał za chwilę. W Sosnowcu odbyły się zawody Zagłębiowskiej Ligi Strzelecko-Proobronnej. Wzięło w nich udział 13 czteroosobowych drużyn. O szczegółach za moment. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
2: Wolontariusze ze Śląska z pomocą dla uchodźców w Libanie pojawią się w centralnym punkcie w Bejrucie. Stamtąd będą żywić ubogich w największym w tym kraju obozie dla uchodźców. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. O szczegółach na specjalnej konferencji na Placu Kwiatowym w Katowicach opowiedział Mikołaj Rykowski, szef Fundacji Wolne Miejsce z Katowic i wiceprezydent Katowicy Maciej Stachura. A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz.
3: Mamy zaszczyt Państwa poinformować o tym, że akcja humanitarna polskiej kuchni w Libanie właśnie startuje. Dzisiaj w nocy za pomocą samolotu wojskowego typu Antonow, czyli największego na świecie, z pomocą wojska nasza kuchnia ma dotrzeć do Bejrutu i jutro rano, kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi. Miesiąc temu tam byliśmy, widzieliśmy to na własne oczy, widzieliśmy tą potrzebę, widzieliśmy to, że te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. My chcemy, jako Fundacja Wolne Miejsce, przy wsparciu oczywiście naszych partnerów, przyjaciół, tu miasta, oczywiście najbardziej miasta Katowice, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy. Chcemy tam przez kilka miesięcy karmić te osoby. Oczekujemy oczywiście dalszej pomocy, ponieważ ten start to jest tylko początek. Chcemy tam zacząć gotować, ale będziemy chcieć tam być dłuższy czas, być może to będzie kilka miesięcy. Ambasada Polska, której serdecznie dziękujemy za całą logistykę na miejscu, bo tutaj jakby tu muszę powiedzieć, że pracując w wielu krajach, organizując Wigilię Wielkanocy dla Polonii, też przecież w wielu innych kontynentach, jak Brazylia, czy Kanada, czy Australia, Białoruś, Ukraina, wszędzie pojawiamy się tam w połączeniu z konsulatem, z polską ambasadą. I tu również. I jestem pod wielkim wrażeniem i pani ambasador, i wszystkich konsulów, którzy tam pracują, którzy angażują się w ten projekt, chcą też z nami gotować, chcą pomagać, załatwiają wszystkie dokumenty, zezwolenia, pomagają nam z logistyką też na miejscu, noclegu dla wolontariuszy. To są bardzo ważne elementy, że nie jesteśmy tam sami. Ale w tym wszystkim też chcę podkreślić rolę parlamentu polskiego, ponieważ wszystko zaczęło się od grupy parlamentarnej, szczególnie od naszej posłanki tu z Katowic, Ewy Kołodziej, która przewodniczy tej grupie, która ma w sercu bardzo mocno pomoc libańską. I to z jej inicjatywy powstała taki pomysł, aby te nasze gary, które pierwotnie miały gotować w strefie Gazy, one mogły być używane teraz w Bejrucie w Libanie.
4: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
3: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Głuchołazach, Lądku Zdroju i Nysie. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi. Mamy taką zdolność. To oczywiście wyjdzie z potrzeby, z możliwości też technicznych, no i zaopatrzenia naszych. Wstępnie plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany Plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich, tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej, brak jest higieny osobistej, brak jest wszystkiego, lekarstw, więc my nie chcemy tylko mieć tam zupę i posiłki, chcemy też rozmawiać z tymi osobami. Być może poprzez nas, poprzez fundację, poprzez to, że tam będziemy, stworzy się taki korytarz pomocy na różne inne produkty. Tutaj też chylę czoła przed wojskiem, ponieważ Okazało się na spotkaniu w parlamencie miesiąc temu, doszliśmy razem do wniosku, że samoloty, które wojskowe tam latają, bo one lecą tam, likwidując polskie bazy, mogą w ten sposób dzisiaj pomóc wykorzystać tą przestrzeń ładunkową w tamtą stronę, więc być może ten korytarz powietrzny będzie mógł pomóc wielu, wielu ludziom. W tej chwili zabieramy głównie nasz sprzęt gastronomiczny, kucharski, infrastrukturę, wszystkie nasze namioty,

0: podstawowe rzeczy. Nie możemy wziąć ze sobą teraz żywności, ponieważ to znowuż wymagałoby dłuższego okresu celnego. Tutaj też dziękuję bardzo Urzędowi Celnemu za szybką, przychylną procedurę, ale wszystkie żywności będziemy teraz zbieramy. W tej chwili jesteśmy w okresie zbierania puszek, wszelkiego rodzaju ryżu, kaszy, takich długoterminowych produktów, żeby one do nas docierały właśnie tym transportem samolotowym wciąż, kiedy my tam będziemy pracować. Na początek będziemy musieli niestety robić zaopatrzenie na miejscu. Sprawdziliśmy, produkty są dostępne, no trzeba na to oczywiście tylko finanse. Tak, mamy specjalny transport wojskowy, jest to samolot typu Antonow, czyli największy na świecie i który może zabrać ogromną ilość pomocy humanitarnej i dzisiaj w nocy o 4 meldujemy się na lotnisku wojskowym, żeby o 6 rano wylecieć. Nasza grupa wolontariuszy w tej chwili z Fundacji Wolnej Misji Pierwsza to jest 8 osób, 8 wolontariuszy wraz ze mną. Osoby, które lecą z nami, były na wszystkich akcjach poprzednich, czyli były z nami w Turcji, po trzęsieniu ziemi, były z nami w Ukrainie wielokrotnie, czy to była Kijów, Lwów, czy Bucza, również powódź w Polsce. To są osoby, które wiedzą, jak mają pracować, które są też odporne psychicznie, bo trzeba powiedzieć Państwu to, że oprócz tego, że będziemy karmić te osoby, to będziemy z nimi rozmawiać. I my wiemy, że na pewne pytania czasami nie ma odpowiedzi, a my tam powinniśmy być i przytulić. Chcę też powiedzieć bardzo ważną rzecz, że jako Polska jesteśmy tam potrzebni ze względu na historię, która łączy nasz kraj z Libanem. Wszyscy wiemy o armii Andersa. Mieszka tam wielu potomków tej armii. Byliśmy osobiście miesiąc temu nawet na cmentarzu polskim, który jest polską ziemią. Jest to zapisane nasza ziemia i tam wielu tych Polaków mieszkających oczekuje pomocy właśnie z Polski. Czują się jakby zobligowani do tego, żeby coś z tym zrobić, skoro wokół nich jest taka tragedia. Planu na powrót dziś nie ma, ale tylko dlatego, że ten projekt może potrwać kilka miesięcy, a może nawet i pół roku, a może i dłużej. Rotacyjnie moi wolontariusze będą wymieniani, będziemy przylatywać do Polski wtedy, kiedy ktoś będzie musiał wrócić, więc można się zgłosić do nas na następne wyjazdy, ale zaznaczam, to są osoby, które powinny być już sprawdzone w różnych akcjach naszych fundacji, na pewno muszą mieć ważne paszporty i co jest bardzo istotne, no muszą być przygotowane na życie w bardzo trudnych warunkach, codzienna praca w przygotowaniu. Ponad 1 200 000 ludzi przesiedlonych z południa Libanu do Bejrutu i wyżej. Osoby, które, niektóre z nich, tak jak widzimy, przecież wojna obok Polski, Ukrainie, pokazuje też osoby, które są lepiej usytuowane, dają sobie radę jakoś. I część z tych osób sobie daje radę. Ktoś wynajął mieszkanie, ktoś sobie pewnie kupił inny dom. Ale jest tam wiele osób, które po prostu były uboższe, które pracowały na tych niższych, można powiedzieć, zawodach i te osoby sobie nie dają rady z niczym. Ja widziałem ten obóz. Ten obóz to nawet nie jest obóz namiotowy. To jest obóz stworzony z niczego, czyli różnego rodzaju płachty, różnego rodzaju daszki, niezadaszenia, prowizoryczne kuchenki, prowizoryczne miejsca do umycia. No nie wygląda to z naszej perspektywy europejskiej, polskiej dobrze. Chcemy tym ludziom pomóc tak, jak będziemy mogli potrafić najlepiej.
1: A proszę powiedzieć, czy na miejscu będzie ktoś dbał też o wasze bezpieczeństwo?
0: My jesteśmy tam w stałym kontakcie z ambasadą polską. Zresztą odbierają nas konsulowie z lotniska, pomagają w wszystkich procedurach, właśnie tak jak powiedziałem, transportowych, celnych, kwaterunkowych. Jesteśmy pod stałym kontakcie. Sam Bejrut, muszę Państwu powiedzieć, ponieważ byliśmy tam miesiąc temu, nie jest miejscem niebezpiecznym. To nie jest miejsce ataków wojennych. W tej chwili w ogóle jest zawieszenie broni. Nawet na południu teoretycznie jest bezpiecznie, aczkolwiek tam nie można niczego przewidzieć. My nie wybieramy się nie jesteśmy żołnierzami, nie jedziemy na południe kraju, nie jesteśmy tam, gdzie są te, można powiedzieć, działania wojenne możliwe. W Bejrucie, Bejrut jest 2-milionowym miastem, który dzisiaj powiększył się o około 1 000 000 ludzi. Więc to przeludnienie i to, że ci ludzie żyją w bardzo trudnych warunkach, powoduje to, że powinniśmy coś z tym zrobić. Uważam, że jako Polacy mamy za sobą tak piękną historię. Wiemy o tym, że kiedy wybuchła wojna, wszyscy się rzucili do pomocy. I to był piękny zryw. Wiemy o tym, kiedy była powódź w Polsce, również był ten piękny zryw. I uważam, że dzisiaj, kiedy nasi Polacy też mówią z ambasady i Polacy, którzy mieszkają, przyjedźcie, pomóżcie nam pomagać, to powinniśmy. My cały czas docelowo chcemy dostać się do strefy Gazy. Już byliśmy tam dwukrotnie i w listopadzie, i w grudniu, niestety bez możliwości gotowania. Cały czas czekając na zezwolenia, które są oparte, jak wszyscy wiemy, politycznie, nie możemy tam zacząć. Ten projekt mamy cały czas otworzony i kiedyś docelowo chcemy do niego dotrzeć. W tym czasie zostaliśmy zaproszeni przez parlament, żeby rozmawiać na temat właśnie pomocy na Bliskim Wschodzie, bo to całość się nazywa, ten region ma taką ogólną nazwę, która mówi o tym, że tam wszędzie jest konflikt. I my tam zostaliśmy przekonani podczas tego spotkania parlamentu, że dopóki nie ma wjazdu do strefy Gazy do gotowania, a nasz sprzęt jest, nasz zapał jest, są też finanse, które zostały wcześniej już pozyskane na ten start, to należy to wykorzystać. I dzisiaj, kiedy nie ma możliwości karmienia ludzi w strefie Gazy, a jest możliwość karmienia ludzi w Libanie, więc my jako fundacja mówimy tak.
1: Panie prezydencie, jaka w tym wszystkim rola miasta Katowice?
2: No właśnie, zacznijmy od tego, że przede wszystkim NGOsy są siłą napędową rozwoju naszego miasta, także te, które działają w obszarze pomocy, pomocy charytatywnej, pomagania wszystkim potrzebującym. I ta pomoc, solidarność tak naprawdę nie mają granic. Nie kończą się na Katowicach, nie kończą się nawet na naszym kraju, bo potrzeby są na całym świecie. Jesteśmy niesamowicie dumni, że mamy tak znakomite organizacje jak Wolne Miejsce, którego prezesem jest Mikołaj Rykowski, którzy zajmują się tym pomaganiem od wielu lat. Zarówno w Katowicach, ale też na całym świecie. Mają w tym ogromne doświadczenie, bo pomoc zagraniczna, pomoc w miejscach objętych działaniami wojennymi jest bardzo trudna i skomplikowana. Ona wymaga profesjonalistów o wielkim sercu. I ekipa, wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce tacy właśnie są i za to jesteśmy im niesamowicie wdzięczni. My jako miasto Katowice ten wyjazd wspieramy rzeczowo, też dzięki temu, że dotujemy Fundację Wolne Miejsce przez cały rok. Fundacja Wolne Miejsce ma też dzięki temu możliwość, żeby tworzyć takie bardzo silne ramy organizacyjne i dzięki temu ten wyjazd jest możliwy. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałem podkreślić, bo dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie ciągle jesteśmy zalewani no, takimi strasznymi informacjami o różnych wojnach, o różnych ofiarach i zauważamy, że niestety wśród niektórych środowisk zaczyna pojawiać się takie zobojętnienie, że te wszystkie ofiary stają się tylko tak naprawdę statystykami, a pamiętajmy, że za każdą statystyką kryje się tragedia ludzka wielu ludzi, więc Fundacja Wolne Miejsce nie jedzie tam zbawiać całego świata, tylko jedzie pomagać konkretnym ludziom, którzy tej konkretnej pomocy potrzebują.
0: Chcę powiedzieć to, co powiedział pan prezydent, chciałem to jeszcze podkreślić. Ta współpraca między miastem a Fundacją Wolne Miejsce jest wzorowa i chciałbym to zachęcić, żeby w wszystkich miastach właśnie tak to wyglądało, też żeby doceniać organizacje, które są. Wszyscy wiemy, że niedawno odszedł jeden z naszych przyjaciół, Łukasz Litewka. Dużo pięknych słów potem padało, ale warto, kiedy żyjemy, kiedy pracujemy, pomagać nam. My dzisiaj wyruszamy w nieznane, prosimy o pomoc, dziękujemy bardzo panie prezydencie za pomoc, jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Właśnie nie czujemy się przez to samotni, to jest bardzo ważne, kiedy jesteśmy solidarni w momencie pomocy, to też jest bardzo ważny aspekt. I moi państwo, na koniec chcę powiedzieć to, że my jedziemy tam, pomagamy ludziom, ale nie zapominamy o osobach tu. Jesteśmy w Polsce aktywni cały czas, Ministerstwo do Spraw Samotności działa, procedują się przepisy do sklepów socjalnych, ale my też zapraszamy na Festiwal Bez Samotności, który w tym roku będzie pierwszy raz w Polsce, 27 lipca jest takie święto. My w tym roku robimy 3-dniowy Festiwal Bez Samotności, więc pomimo tego, że jesteśmy w Libanie, to też jesteśmy cały czas w Polsce z tymi, którzy nas potrzebują naszej pomocy.
1: Ale dobrze rozumiem, panie prezesie, że macie dedykowane też specjalne konto do Bejrutu tak. I można cały czas wpłacać pieniądze.
0: Tak, zachęcamy bardzo, to jest ważna pomoc, ponieważ wielu produktów nie możemy stąd przewieźć ze względu na procedury celne, więc potrzebujemy finanse na to, żeby na miejscu kupić. Plusem tej całej sytuacji jest to, że można produkty żywnościowe pozyskiwać tam taniej niż w Polsce, więc nawet jednorazówki również, sprawdziliśmy ceny. Finanse są tutaj kluczem, więc jeśli państwo macie do nas zaufanie, widzicie co robimy, widzicie, będziemy bardzo transparentnie pokazywać, codziennie będziemy pokazywać live'y, jak ludzie u nas korzystają z tej pomocy, czy zarówno żywnościowej, jak i higienicznej, bo też takie produkty przez nas będą przekazywane, to wszystko będziemy pokazać. I na końcu chcę powiedzieć to, że na miejscu będziemy współpracować nie tylko z ambasadą, ale też z organizacjami polskimi. Słuchajcie, jest na miejscu Polska Fundacja Fenicja, polsko-libańska, gdzie jeden z Polaków kiedyś się przeprowadził do Libanu i tam prowadzą już od wielu, wielu lat piękną działalność. Także mamy tam wiele osób, które na nas czekają po to, żeby z nami współpracować i pomagać. Także czekamy na to. Już jutro zacznie się pierwsze gotowanie.
3: Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sosnowcu Porąbce ucierpiała w wyniku pożaru. Ogień pojawił się w części mieszkalnej kościoła. Wieloletni proboszcz parafii ksiądz Edward Darłak został w tym, co miał na sobie. W mieście ruszyła wielka akcja pomocy. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
4: Ksiądz Edward Darłak, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej. No nie było mnie w domu. Ktoś, kto kosił tutaj trawę, dał znać telefonicznie, że przez okna się wydostaje dym. Byłem w Dąbrowie Górniczej, więc mówię, że wybijać okno, otwierać kraty i powiadomić służby, a ja zaraz przyjadę. No tak się stało, jak przyjechałem, to już w połowie byli 4 wozy strażackie, policja. Jeszcze nie ugasili, ale no przytamowali, że nie poszedł wyżej, bo poszedł cały do kościoła. Tam było podejrzenie, że zwarcie było instalacji, więc tam były w tym pomieszczeniu no takie drobne rzeczy, tak jak aparat do mierzenia ciśnienia, czy cukru, telewizor, laptop, taki materac do masażu kręgosłupa. To wiadomo, że wszystko na pilota, na prąd, nie? Ale mówię, mnie nie było w domu, nikt tego nie używał z samego czy włączenia przedłużacz, rozdzielacz, to nastąpiło, no trudno powiedzieć. To potem to przeszło na drzwi, które były do salonu, gdzie tam pozwolę pusty, czy jakieś te uroczystości większe. No tu też, no i tam te zewnętrzne ściany, to znaczy ściany i sufit, bo ja to obniżałem, sufity i płytami gipsowymi. Trzeba było to wszystko zrywać i łącznie z podłogą. Te drzwi, no krzeseł, które było 20, to tam parę zostało, co na te przyjęcia, czy te obiady, czy odpusty były. No i tutaj ten pokój jest ten gościnny, niebie też jest zniszczony, bo i instalacja grzewcza, bo to gazem się grzeje, a latem się chłodzi, to jest też zniszczone, no i też te ściany zaczęli panowie myć, bo czarne były. No potem tutaj do kuchni to samo, to tu już nie będzie wyzrywać, tylko będziemy czyścić te sadze. I na kościół aż o tyle tej sadzy i dymu, że jak chodziliśmy, to jeden drugiego nie widział, tak było czarne i ciemno. Nawet ten dzień była kolejna msza Białego Tygodnia i musieliśmy odprawić na dworze, bo nie dało się w kościele odprawić. Dzieci komunijne były wstawane. No i codziennie przychodzą ludzie bardzo życzliwi. Zaraz w czwartek, te dwa dni po pogrzebie, było 24 osoby do 10 w nocy, żeby ratować, bo tam papiery, książki, wszystko, dokumenty zostały zalane. Stopiły się pieczątki parafialne, no więc no i ciuchy, żeby to tam z szafy, to wiadomo, pobrali ludzie, co się nadawało do spróbowania, czy będzie do użytku, to pobrali ludzie do prania i teraz mi przynoszą po drobinie. A co już było przepalone, czy przeżółkłe, to powyrzucaliśmy, bo i ksiądz biskup przyjechał, i ekonom z kurii, i dyrektor Caritasu, i pan prezydent był 4 razy, wczoraj był 4 raz, pan poseł Mateusz Bochenek, ktoś jest zainteresowany, Urząd Miasta postawił ten kontener, w zasadzie miałem zamiast tu roku odchodzić na emeryturę, to już większych robót nie będę zatrzymał. Nagle taki cios, no wiadomo, decyzja, podanie złożone, decyzja należy do Arabów, decyzja do biskupa. Ludzie bardzo za tego im i przynoszą ofiary oddzielnie, żeby nie tego urosza, co tam na taskę 10 zł, czyli tylko w kopertach przynoszą, żeby też odbudować, żebym zdążył, gdybym odchodził i nas bardzo zaskoczone. Jedzenie przynoszą, no na wszystko. Środki czystości, ktoś tam nie tylko z naszej parafii, ale z zewnątrz, z poprzedniej parafii, bo byłem na Sielcu 13-12 lat, z Kazimierza, z Ostrów, nie tylko księża, ale świeccy ludzie, co po prostu mają, to przynoszą, czy tam jakieś koszule, czy marynarkę, brał, że jest zniszczona, to wyrzucał albo wziął do prania, a przyniósł jakąś tam, powiedzmy, lekko używaną, czy coś tam. Tak bardzo niesamowicie. Z poprzedniej parafii w sobotę było 7 osób, no i miejscowi górują, bo szczególnie rodzice, dzieci komunijne, choć nie tylko. Ludzie są tak rozmodleni, zawsze kiedy rozmawiam z biskupem, to podziwiam, że jestem 35 lat w Sosnowcu, ale się na nikim nie zawiodłem. Tak życzliwi, ofiarni, chętni do pomocy, że albo to się coś starzeje i mało pamięta, ale faktycznie, że niesamowite oddźwięk ludzi, niesamowite. Coś pięknego. I górnicy, i tam szkoła się deklarowała, dyrektorki były szkół, przedszkola, przyniesie 100 bułeczek tym ludziom, co tu robią. Nie? Także do podziwu, do podziwu.
5: Trzeba pomóc. Bardzo dobry ksiądz, robi naprawdę dużo dobrego. A stała się tragedia, no, musimy tutaj pomóc, żeby wszystko to zrobić. Osady są bardzo duże. Tutaj wszystko skrobaliśmy, żeby to jakoś te... Strasznie było zadymione, sadzy pełno, no ale jakoś pomalutku to idzie. Także myślę, że będzie dobrze, dużo osób tak samo przychodzi, pomaga. Myślimy, że będzie okej. Chcemy to zrobić jak najszybciej, ale ile nam tutaj zejdzie, no zobaczymy. Jest zrzutka prowadzona, także zapraszamy do wpłat, bo naprawdę dużo pieniędzy potrzeba na to wszystko, żeby to odbudować, ale myślę, że się uda. Jest dużo ludzi dobrej woli.
6: Ksiądz mi kiedyś pomógł, też miałem pożar i ksiądz mi pomógł w parafii na Sielcu.
7: Małgorzata Pogoda Mendakiewicz, radna Rady Miejskiej w Sosnowcu. Powstała zbiórka właśnie dlatego, że pożar trafił część plebanii w Porąbce. To jest moja parafia, w której ja byłam ochrzczona, w której ja byłam u komunii, także z mi jest bardzo, bardzo bliska, a ksiądz człowiek po prostu o ogromnym sercu, o wielkiej empatii, który nigdy nikogo nie pozostawił bez pomocy, a dzisiaj sam tej pomocy potrzebuje. Dlatego widać, jak mieszkańcy się zaangażowali i jak mieszkańcy pomagają i starają się wpłacać nawet na te zbiórki.

0: Ogromne. Ja jestem bardzo dumna, bardzo się cieszę, że mieszkańcy się tak zaangażowali i wpłacają, bo mamy już ponad 22 600 zebrane na zbiórce, ale co najważniejsze, ludzie pomagają, przychodzą, są tam co każdego dnia, sprzątają, remontują i już dzisiaj ta część plebanii, która została strapiona pożarem, wygląda no, zdecydowanie lepiej i wspólnymi siłami tutaj próbujemy prosić o zaangażowanie elektryka, osoby, która wprawi okna, więc jakby wszyscy się tak angażujemy i widać tą moc społeczeństwa i to dobro, które do księdza wraca.
1: SK Śląsk.
2: W Sosnowcu odbyły się zawody Zagłębiowskiej Ligi Strzelecko-Proobronnej. Wzięło w nich udział 13 czteroosobowych drużyn. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Marek Kopczacki, Zagłębiowskie Towarzystwo Strzeleckie. Nie tylko młodzież, ale i osoby starsze chcą uczestniczyć w zawodach. Nawet mamy takie pretensje, że tylko dla młodzieży, że dlaczego nie seniorzy. Więc dzisiaj to zrobiliśmy taką formułę, bo to jest jakby nie było zawody strzelecko-proobronne. Czyli zasada nasza jest taka, że oprócz tego, że uczymy się strzelać, uczymy się pierwszej pomocy, uczymy się też pracy na broni, w sensie jakby opanowania broni manualnie, rozkładania, można zobaczyć, jak będzie się tą broń rozkładało, jak będzie się z niej używało i tak dalej, żeby każdy, kto przyjdzie tutaj, miał to poczucie, że się czegoś nauczył. I to jest bardzo ważne, bo tutaj oprócz zawodów, oczywiście tej rywalizacji sportowej, jest ważna satysfakcja, tak? Poprzednio na poprzednich zawodach, to już jest nasza druga edycja Ligi Strzeleckiej, we wrześniu planujemy następne zawody, a 11 listopada chcemy, żeby to było kulminacja, właśnie podsumowanie tych zawodów. Dzisiaj nas o tyle to cieszy, że przyjeżdżają dwie drużyny z Krakowa, więc też jest to dla nas fajne, że ta nasza inicjatywa zaczyna też docierać do innych miast. Więc tylko się cieszyć, tylko liczymy na to, że no, może tutaj wreszcie władze miasta nas też zauważą i jakieś przydzielą nam miejsce, gdzie moglibyśmy regularnie trenować.
4: Ilu uczestników będzie dzisiaj?
3: Myślę, że jak poprzednio było 13 drużyn, dzisiaj też liczymy, że będzie to około 13 drużyn. Każda drużyna to jest 4 osoby, więc sobie łatwo można policzyć.
4: I nie tylko z Zagłębia, ale też tak jak pan powiedział, z Krakowa.
3: Tak, z Krakowa, z tego co wiem, jeszcze jakaś drużyna ma być chyba z Mysłowic, więc widzimy, że powoli nam to się rozrasta, więc cieszymy się, że to nie tylko Sosnowiec, ale i inne miasta nas zauważają. Jest to cenna inicjatywa. Poprzednio była też pani z Polskiego Związku Strzelca Sportowego, która na co dzień trenuje w Łodzi. Też podjęła taką inicjatywę, chce, żeby na przyszłość właśnie połączyć te dwie ligi, żeby była Łódzko-Śląska Liga, Śląsko-Zagłębiowska. Więc jakby widać, pełniałem pewną niszę, ponieważ młodzież też chętnie zaczyna zobaczyć fajne, że strzelectwo sportowe jest fajną rzeczą. I to jest alternatywa też dla, można powiedzieć, tych wszystkich elektronicznych sprzętów, które nas otaczają, czyli komputerów, telefonów, tabletów, bo widzimy też fajną rzecz, że oni chcą strzelać z czegoś, co naprawdę jest fizyczne, a nie wirtualne.
4: Co właśnie daje to strzelanie?
3: Przede wszystkim strzelanie jest sportowe, jeżeli chodzi o strzelanie pneumatyczne. Tutaj Duńczycy robili badania. Dzieci, które regularnie strzelają strzelstwo pneumatyczne, czyli tak zwane wiatrówki, mają lepszą koncentrację, potrafią się łatwiej skupić, a to się przekłada też na wyniki w nauce, więc nawet takie dzieci, które są właśnie takie, można powiedzieć, nadpobudliwe, tutaj jest moment, że podczas strzelania się uspokajają. Więc jest to działanie takie terapeutyczne. Fajną rzeczą też jest, że seniorzy do nas przychodzą. Dla seniorów też jest to fajne spędzanie czasu, więc też to ich jakby odpręża. Więc tylko się cieszyć. Mam tylko nadzieję, że będziemy bardziej zauważalni w tym sensie, że bo jakby tutaj cała ta działalność opiera się przede wszystkim tutaj na inicjatywie nauczycieli i grona pedagogicznego właśnie Liceum Baczyńskiego w Sosnowcu, bo oni udostępniają salę, pomagają nam tutaj przy organizacji. No i członkowie naszego klubu, no to wszyscy, że tak powiem, raz, że praca, a druga sprawa, że każdy próbuje, no każdy nas wspiera finansowo, tutaj staramy się z własnych środków kupować śród, tarcze, sprzęt, także jak jest to wysiłek, ale fajnie, bo cieszymy się, bo coraz więcej nas osób zauważa.
4: Można powiedzieć o takim renesansie strzelania, bo kiedyś strzelnice były praktycznie na większości osiedli. Ludzie strzelali, potrafili to robić. Przez długi czas to było zapomniane, w ogóle nie mówiło się o strzelaniu, teraz coraz więcej.
3: No niestety jest taka była przykra tendencja. Ja na przykład jak chodziłem w latach 80. do zespołu szkół elektronicznych w Sosnowcu, myśmy mieli w ramach swoich zajęć z tak zwanego przysposobienia obronnego, mieliśmy zajęcia właśnie strzelectwa, strzeliśmy tak zwany KBKS-u, bo było bardzo fajne, każdy chciał strzelać. Były to bardzo fajne zajęcia. Potem nagle słyszę, że ta strzelnica zniknęła. Właściwie to była jedna z lepszych strzelnic w Polsce wtedy, bo to, powiem, to były lata 80., gdzie myśmy nie musieli chodzić do tak zwanych tarczociągów, nie musieliśmy, bo mieliśmy wszystko na kamerach, oglądaliśmy, to była nowoczesna. I ktoś po prostu nagle postanowił to zlikwidować. Natomiast teraz widzimy renesans, no nie ukrywam, że to się dzieje tak od 2014 roku, od inwazji Rosji na Krym, potem na Ukrainę. Coraz więcej osób się na przykład do mnie zgłasza, bo ja oprócz tego, że tutaj promuję szczelstwo sportowe, pneumatyczne, też jestem instruktorem szczelstwa tak zwanego sportowego i bojowego, więc coraz więcej osób się zgłasza, chcą się uczyć i można powiedzieć, że jest renesans, coraz więcej jest zapotrzebowania na szczelnicę, nawet mój znajomy niedawno tworzył szczelnicę i musi często reglamentować, że tak powiem, dojścia osobom na szczelnicę, bo ma tyle chętnych, więc fajnie to, że to się rozwija, a statystyki GUS-owskie z 2024 roku pokazują, że po piłce nożnej najczęściej uprawianą dyscypliną w Polsce jest szelstwa sportowe. I to dosłownie w ciągu kilku lat nagle okazało się, że w Polsce 100 tysięcy osób uzyskało patenty strzeleckie, więc to też świadczy o tym, że coś się w tym momencie rozwija.
4: Pozytywnym zjawiskiem jest też to, że przy budowie nowych hal sportowych, które powstają też właśnie strzelnice.
3: Tak, bo jest taki program rządowy, który zakładał pomoc w budowaniu teraz na przykład schronień i one podobnie jak w Finlandii jest i w Szwecji, w krajach skandynawskich, że jeżeli buduje się jakiś schron czy cokolwiek, on powinien mieć zastosowanie dwójnasób, żeby nie stał cały czas, jak ktoś mniej aktywny, więc robi się w ten sposób, że są pomysły na to, że właśnie jeżeli budujesz taką halę, od razu jednocześnie ona mogła być strzelnicą. I to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ wtedy spełnia dwie rzeczy, że jest to schron jak w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień może to egzystować jako ośrodek sportowy i właśnie rozwijać to strzelectwo sportowe. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, coraz więcej osób trenuje. Jest to sport, który można uprawiać do późnych, że tak powiem, lat. Są osoby niepełnosprawne. Taką ciekawostkę też mogę powiedzieć, że Polski Związek Strzelca Sportowego też organizuje zawody sportowe dla osób niewidzących i niedowidzących. Także jak widać, osoby niepełnosprawne mogą się też tu znaleźć. Bo mówimy o strzelce, to jest bardzo szeroki horyzont. To jest bardzo dużo jakby konkurencji. Najczęściej widzimy te konkurencje takie statyczne, że widzimy, że na przykład ktoś stoi do tarczy, ale są też dynamiczne, że się biega z bronią, że jest taki na przykład turniej rozgrywany często na terenach północnej Polski, na poligonach, tak zwana lekka piechota, gdzie się przez 3 dni razem ze sprzętem chodzi, musi się znaleźć odpowiednie miejsca, się strzela, trzeba dużo, że tak powiem, konkurencja, w sensie wymaga dużej sprawności fizycznej. Samo to, że na przykład na stopar, bo najczęściej w parach startują, na stopar kończy najczęściej ten turniej około 30 osób na 100 na przykład. Więc to też świadczy o tym, jakie to są różnego typu możliwości. Więc tylko możemy polecać strzelectwo sportowe wszystkim, bo to jest sport dla wszystkich. I przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz nas uczy odpowiedzialności, bo zawsze broń uczy nas tego, że musimy dbać o bezpieczeństwo.
5: Arkadiusz Hrabia, zastępca dyrektora do spraw sportowych Sosnowieckiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też prywatnie sympatyk strzelectwa sportowego.
4: Co będzie tutaj dzisiaj oceniane?
5: Dzisiaj oceniamy przede wszystkim skuteczność i efektywność.
4: Co to znaczy skuteczność w strzelaniu?
5: Trafienie w cel. Dzisiaj liczymy ilość zdobytych punktów, zarówno w konkurencji z karabinka pneumatycznego w pozycji stojąc, jak i z pistoletu pneumatycznego. Natomiast o efektywności strzelania to świadczy tak zwane skupienie. Czyli początek to może niekoniecznie same dziewiątki i dziesiątki, tylko skupienie tych strzałów czy tych śladów w otworach na tarczy strzelniczej po strzałach w miarę w małym obszarze.
4: Co trzeba zrobić, żeby oddać dobry strzał?
5: Przede wszystkim trzeba się wyciszyć. No oczywiście pomijam tutaj kwestię tego, że strzelectwo już na takim poziomie zaawansowanym to są tysiące godzin wystrzelanych na treningach. Ale przede wszystkim trzeba się wyciszyć, skupić, skoncentrować, uspokoić oddech, wyrzucić chaos dnia z głowy i dopiero wtedy można przystąpić do próby, tak powtarzam, próby poprawnego oddania strzału.
4: Trudno jest oceniać takie zawody? Pewnie zdarza się tak, że zawodnicy oddają podobne strzały.
5: Zdarza się, no mamy z tego względu określone procedury do klasyfikowania tego typu zawodników. Natomiast ja przede wszystkim uczestnicząc dzisiaj w tego typu wydarzeniu, cieszę się, że młodzież chce uczestniczyć w tego typu zajęciach, jest zainteresowana strzelectwem sportowym, bo moim mottem od dłuższego czasu czasu, kiedy zacząłem się w ogóle interesować w sposób szczególny strzelectwem sportowym, jest to, że nie każdy musi kopać, skakać, biegać za piłką, rzucać ją i odbijać. Może też spróbować strzelectwa sportowego, więc sam fakt, że te dzieci są z zawodów na zawody, z wydarzenia na wydarzenie coraz więcej, widzę zainteresowania wśród dzieci i młodzieży, mnie osobiście napaja satysfakcją i daje radość.
4: Pan również strzelaniem zaraził swoje dzieci. Proszę powiedzieć, jakie pan zmiany zauważa w dzieciach? Czy widać coś po tym, jak one rozpoczęły strzelanie?
5: Przede wszystkim tak, jak sam zacząłem, postanowiłem spróbować ze starszym synem. Rozpoczął przygodę ze strzelectwem, takim amatorskim, rekreacyjnym, w wieku 9 lat. I te pierwsze pół godziny pokazało mi, jak chłopak, który na co dzień jest jak żywa piłka, przepraszam za kolokwialne porównanie, swojego syna przede wszystkim, nagle potrafi przez 30-50 minut wyciszyć się, wyeliminować niepotrzebne ruchy, przyjąć określoną, ukierunkowaną postawę i oddawać żmudnie strzał za strzałem. To mi pokazało, że to może wpływać też na pozostałe dzieci, które w mojej ocenie też jako fizjoterapeuty zawodowo są przebodźcowane. Przede wszystkim ze względu na wszechobecność urządzeń elektronicznych i powszechny dostęp do tego typu pseudoatrakcji.
4: Czyli tutaj tą główną zaletą, którą pan widzi, to właśnie to wyciszenie, uspokojenie głowy przede wszystkim.
5: Zdecydowanie tak, ale to nie jedyna korzyść. Poza tym, że to dziecko w jakiś sposób ulega wyciszeniu, czy wchodzi w taką przestrzeń bycia sam ze sobą, z tą odległością między karabinem czy pistoletem a tarczą strzelecką, to w jakiś sposób też gospodaruje swoim czasem wolnym. Tak jak wcześniej wspomniałem, niekoniecznie z piłką, niekoniecznie biegając. Może to być inna forma aktywności, też dostępna dla dzieciaków, które ze względu na swój typ konstytucjonalny niekoniecznie chcą właśnie uprawiać innego rodzaju dyscypliny. Poza tym to jest też kwestia rywalizacji. Jeżeli dziecko widzi, że zaczyna coraz lepiej strzelać, czyli zaczyna celować tą 8, 9, 10, to podnosi jego motywację i zaczyna chętnie uczestniczyć w treningach. To też ważny aspekt w kontekście wychowania, rozwoju młodego człowieka.
4: Nie możemy zapominać też o tym aspekcie związanym z bezpieczeństwem. No nie żyjemy w spokojnych czasach w tej chwili. Czy sama świadomość tego, że pana dzieci będą posiadały taką umiejętność strzelania, jest dla pana ważna?
5: Niewątpliwie tak. W tej chwili już cała rodzina w zakresie obsługi niektórych przynajmniej rodzajów broni jest w mojej ocenie w miarę dostatecznie przeszkolona. Niemniej tu też wychodzę z założenia, że podobnie jak z pływaniem, nie każdy musi być pływakiem, nie każdy musi wyczynowo trenować to pływanie, powinien posiadać tą umiejętność. W przypadku broni, strzelectwa, nie każdy musi być strzelcem, trenować i być czynnym zawodnikiem, powinien posiadać umiejętność obsługi broni, obchodzenia się z nią, żeby między innymi nie zrobić krzywdy sobie czy osobom postronnym. A żyjemy, tak jak pani wspomniała, w niespokojnych czasach, a myślę, że kwestia tego, żeby żyć w spokojnych czasach, to jest po prostu przygotowanie całego społeczeństwa na to, żeby być, że tak powiem, w razie tak zwanego W, przygotowaną na ewentualność korzystania, oby nie, ale jednak z tego typu urządzeń.
6: Gawoźniak, długo już strzelasz? No można tak powiedzieć, zazwyczaj tak to chodziłam na strzelnicę z bratem.
4: A skąd taki pomysł, żeby strzelać?
6: W sumie zaczęło się to od mojego brata, zaproponował mi pójść na strzelnicę. Kiedy pierwszy raz tam poszłam, stwierdziłam, że bardzo fajne zajęcie i od tamtej pory strzelam.
4: Co daje strzelanie?
6: No rozrywkę, na pewno można też się wyżyć, można sobie postrzelać, taka atrakcja.
4: Trudno jest trafić w cel czy nie?
6: To zależy od doświadczenia, bo tak to jak ktoś strzela, tak więcej powiedzmy, to na pewno łatwiej mu też jest to ogarnąć, bo też trzeba to jakoś ten wymierzyć, tak?
4: Jak to wygląda przygotowanie do oddania strzału? Jesteś, uspokajasz się? Jak to wygląda? Uspokajasz oddech?
6: Tak, na pewno jestem wtedy bardzo skupiona. Nie interesuje mnie wtedy nic niż poza tym, co się dzieje. Wtedy po prostu mierzam i nie wiem, jakoś tak się skupiam do tego, że trafiam. No, w sumie zresztą też ostatnio zdobyłam tutaj pierwsze miejsce.
4: Liczysz, że teraz znowu się uda?
6: Myślę, że tak, że są na to duże szanse.
4: A przygotowujesz się jakoś szczególnie do tego, czy nie? Czy po prostu wchodzisz i strzelasz?
6: Po prostu wchodzę i strzelam, jak już samo się to dzieje. No.
4: Adam Habrzyński.
7: Piotr Szczęsny.
4: Powiedzcie, co wam daje strzelanie?
8: No taką radość. No i takie uspokojenie. Takie no oczyszczenie głowy można.
4: I jak długo strzelasz?
8: 3 tygodnie.
4: To niedługo.
8: No niedługo. Bo grałem też w gry takie różne i tam no na przykład przykład Fortnite postrzelałem.
4: Teraz tu próbujesz swoich sił, tak? Po raz pierwszy na takich zawodach jesteś?
8: Tak.
4: Czegoś się obawiasz, czy nie?
8: Nie, no nastawiony jestem pozytywnie.
4: Jak się w grze udawało, to tutaj też się uda.
8: No tak.
4: A nie sądzisz, że to się troszkę różni?
8: No różni się na pewno, bo strzelaliśmy też ostatnio. No to się różniło bardzo.
4: Tu możecie coś na przykład rozproszyć, tak?
8: No tak, no jakieś dźwięki na przykład.
4: A ty jak długo strzelasz?
7: No tak z 2 miesiące jakoś.
4: A co cię skłoniło do tego, żeby zacząć?
7: Tutaj na zawody przyszliśmy właśnie.
4: Czyli zaczęło się od zawodów, tak? Pomysł taki był. No i co, widzisz jakąś zmianę, że ci coraz lepiej idzie, jak już zacząłeś?
7: No właśnie, jak byłem pierwszy raz, to mi poszło nawet fajnie i pani mnie zaczęła brać właśnie na te zawody.
4: Zauważyła potencjał w tobie?
7: No, może tak powiedzieć.
4: Na czym polega oddanie strzału? Jak to wygląda? Jak się przygotowujesz do tego?
7: Takich pneumatycznych, no to wiadomo, trzeba się upewnić, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, że jest bezpiecznie dookoła, nie ma ludzi. No i co, no ładuje śród, przeładowuje, no i strzela.
9: Dawid Wójcik.
4: I jak długo ty strzelasz?
9: No ja tak, nie wiem, 2 tygodnie.
4: Czyli też króciutko. Przygotowujesz się tutaj do zawodów. Pierwszy raz na zawodach?
9: No pierwszy.
4: No i co, jak to jest? Stres czy nie?
9: No ja nie czuję jakiegoś większego stresu. No.
4: Chyba nie są takie zawody, w których się człowiek stresuje.
9: No nie wiem, bardziej będzie pewnie, jak już będziemy strzelać, to pewnie będzie większy stres, ale teraz to jeszcze myślę, że jest spokojnie.
4: Zadrży ręka czy nie?
9: Zadrży, tak.
4: No ale co zrobisz, żeby właśnie tak się nie wydarzyło, żebyś jednak był taki mega skupiony?
9: To, żeby być tak mega skupionym, to muszę, no nie wiem, tak po prostu uwierzyć w siebie, no i dać z siebie wszystko, tak.
4: Powiedz mi, co daje strzelanie?
9: Dla niektórych też to jest jakby uspokojenie. Zależy kto jak uważa.
4: W ciągu dnia ciągle jakieś tam telewizje, gry i tak dalej, rolki przeglądacie, a tu nagle musi być w głowie cisza.
9: No, musi być cisza.
1: SK Śląsk.
2: Bez reklam i ukrytych opłat. Ósmoklasiści kontra chaos rekrutacyjny. Dwoje studentów założyło platformę podobną do tej, co wyszukuje hotele. Tylko, że ta jest za darmo. Pomoże wybrać absolwentom podstawówek szkołę średnią, bez stresu i frustracji. O szczegółach usłyszycie w materiale Darka Brombosza.
10: Dzisiaj w studiu Radia SK Śląsk gościmy
11: Daniela Kiełbasiewicza
12: i Emilię Załęską.
10: Tematem naszej rozmowy dzisiaj to jest... Jaka szkoła.pl, o czym jest?
11: Jaka szkoła.pl, no to przede wszystkim wyszukiwarka szkół średnich, gdzie każdy użytkownik może sobie znaleźć po prostu szkołę, wpisując tylko i wyłącznie miejscowość, to jest jedyny wymagany czynnik. Później mogą sobie tak naprawdę wybrać miejscowość, znaczy nie miejscowość, tylko przedmiot, który chce rozszerzać i na bazie tego można od razu dopasować sobie wszystkie szkoły, wszystkie profile właśnie w danej miejscowości do tak naprawdę do użytkownika preferencji, nie?
10: Może szerzej za chwilę będziemy opowiadać o tym, jak to działa, to powiedzcie może na początek w ogóle skąd pomysł, żeby coś takiego się pojawiło? Rozumiem, że sami kiedyś byliście ósmoklasistami, no i zderzyliście się z rzeczywistością.
11: Tak, to prawda. Znaczna część to było właśnie to zderzenie z rzeczywistością, niestety przykrą. Sprawa wygląda tak, że w 2023 roku ja już myślałem o takim rozwiązaniu, natomiast wtedy jeszcze nie byłem na studiach, nie miałem jakiejś takiej praktyki i doświadczenia w programowaniu. No a teraz, gdyż jesteśmy studentami, kieruję się właśnie w tym dziale IT, no to już mam to mniej więcej doświadczenie i wtedy mogłem już zrobić tę platformę i tak pojawił się znowu ten pomysł gdzieś tam w maju tamtego roku, czyli 2025. No i stwierdziliśmy, że będziemy to realizować w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która zaczęła się we wrześniu, no ale platforma powstała końcowo. Pierwsze kroki takiego produktu to były 26 stycznia 2026 roku.
10: Czyli można śmiało powiedzieć, że w tym roku przechodzi taki swój chrzest.
11: Tak jest. Tak.
12: Rozwija się, zaczyna, a w następnym roku już tak chcemy, żeby była taka mocna, faktycznie mocny produkt.
10: Ile osób było w ogóle zaangażowanych? Czy wam ktoś pomagał, czy tylko we dwoje?
11: Tylko we dwoje. Ogólnie tylko we dwoje. Na początku mieliśmy jeszcze jedną osobę, natomiast ona w grudniu nas opuściła. Po prostu nie miała czasu z nami tego rozwijać, więc to już było na naszych barkach tutaj obojga. No i w styczniu powstała ta platforma. No i ogólnie była to dosyć ciężka droga, bo wszystko musieliśmy robić sami we dwójkę. Dużo nam jednak pomogli ci ambasadorzy w późniejszym czasie, ale no tak na początku to jednak była taka duża nasza manualna praca. Po prostu sortowanie, czyszczenie tych danych i tak naprawdę tak wyglądało. Nie?
10: A czy możecie powiedzieć w takim razie, co było takim największym chaosem, który postanowiliście jako młodzi ludzie uporządkować, żeby zmniejszyć ten stres, jak sami twierdzicie, ósmoklasistom i ich rodzicom?
11: No to przede wszystkim taki chaos największy to te informacje. Jak one są w ogóle pogrupowane na różnych portalach, są różne dane. Większość stron spotkaliśmy się, które są w ogóle stare. Ciężko w ogóle gdzieś wejść, ciężko coś zobaczyć, zakładki są nieaktualne. No i przede wszystkim niektóre strony, które były podawane, załóżmy, w wizytówkach szkół, w ogóle się nie włączały. I to był taki duży czynnik, który gdzieś tam powodował, że nawet nas to frustrowało, że no jak jakieś liceum w dużym mieście nie ma strony internetowej w dzisiejszych czasach. No i my stwierdziliśmy, że no trzeba to pogrupować w jedno miejsce, żeby po prostu skrócić ten taki cały niedokładny research, który trzeba robić w 4 godziny. Właśnie takich, załóżmy, 5 sekund, które my robimy. Czyli wpisuje ktoś miejscowość i właśnie później wybiera sobie przedmioty, jeśli chce, i może od razu sobie zobaczyć, jakie klasy są w danej szkole. No i nie musi wtedy wchodzić na strony szkół, czy szukać po prostu tych informacji na różnych platformach, tylko wchodzi do nas i dopiero później może sobie już wejść na faktycznie aktualną stronę szkoły. No bo też tutaj zadbaliśmy o to, żeby te linki wszystkie były aktualne, nie po prostu, które przekierowują do jakichś dziwnych innych stron. Nie?
10: No właśnie, wy sami ten swój projekt porównujecie do znanej platformy, która pomaga wyszukiwać hoteli. Rozumiem, że troszeczkę na podobnej zasadzie to wygląda, tylko tutaj nie znajdujemy najlepszego hotelu, tylko najlepszego, na przykład najlepszą szkołę średnią.
12: Tak naprawdę, jeżeli uczniowie chcą znaleźć swoją szkołę i wyszukują te szkoły w swojej miejscowości, to od razu po preferencjach, które sobie wpisują, pokazują się takie dopasowane pod niego faktycznie szkoły, więc no, na takiej samej zasadzie.
10: A to działa na zasadzie aplikacji, czy trzeba wstukać nazwę strony internetowej i to wszystko odbywa się na stronie internetowej? Czy jest jakaś aplikacja albo jakieś narzędzie, które ułatwia to też? Może jakieś mobilne?
11: Aktualnie nie ma aplikacji mobilnej. No po prostu ze względu na to, że no jednak łatwiej to wszystko posegregować gdzieś tam webowo, w sensie w internecie. Na stronie internetowej mamy to poagregowane. No i jedyne co tak naprawdę, żeby zacząć tego używać, to trzeba wpisać jakaszkoła.pl bez polskich znaków. Od razu pierwsze co się wyświetla, to właśnie ta wyszukiwarka, tak jak na tym portalu z hotelami. Też mamy tutaj tą wyszukiwarkę, wpisuje się miejscowość, no i od razu można wyszukać sobie te profile. Tutaj chciałem właśnie dopowiedzieć, że jeśli chce się, załóżmy, znaleźć kierunek Biolchem, na przykład w miejscowości Wrocław, no to wpisuje się tylko miejscowość, załóżmy, Wrocław. Kierunki, jakie chce się rozszerzać, to biologiczny i chemiczny. Klika szukaj i wtedy od razu widzi użytkownik, jakie szkoły oferują ten kierunek. Wtedy właśnie to jest całe skrócenie tego czasu szukania, że nie trzeba chodzić i patrzeć na różnych stronach, co szkoła dana oferuje, tylko wchodzi się do nas, patrzy, chce się rozszerzyć na przykład matematyczno-fizyczny kierunek. To jest jak najbardziej możliwe, wpisuje się matematykę i fizykę, klika szukaj i od razu ma wszystkie szkoły w miejscowości, które to oferują. Nie?
10: To jest zupełnie darmowe narzędzie.
11: Zupełnie darmowe.
10: To jest teraz tak, no bo wiadomo, że projekt się rozwija. Na dzień dzisiejszy ile szkół można sprawdzić? Rozumiem, że na początek w tych największych miastach.
12: Mamy teraz już dosyć sporą bazę miast. Na pewno województwo śląskie rozwinęliśmy, czyli Częstochowa, Sosnowiec, właśnie Katowice są, Gliwice tak samo. A jeżeli chodzi o szkoły, to teraz na ten moment chyba mamy 640 około szkół z całej Polski.
10: Sukcesywnie dokładacie?
12: Tak, cały czas. To ten proces się akurat nie kończy. O ile możemy, ile mamy czasu, bo też po prostu mamy studia na co dzień. Jesteśmy dziennymi studentami, więc tyle, ile mamy czasu, to też właśnie wkładamy w po prostu poszerzanie tej bazy.
10: Czyli docelowo chcielibyście, żeby tam były zamieszczone wszystkie szkoły, jakie można znaleźć w kraju, szkoły średnie?
11: Łącznie z publicznymi, bo teraz aktualnie mamy cel, który obejmuje szkoły publiczne. Natomiast później chcemy to poszerzyć także o szkoły niepubliczne, no bo to też jednak jest gdzieś tutaj grupa docelowa, do której chcemy dotrzeć. Natomiast aktualnie skupiamy się na tych szkołach średnich publicznych, ze względu na to, że one mają gdzieś tam po prostu takie normy zachowane, wszystkie są mniej więcej w jednym takim takowym szeregu, który możemy po prostu ładnie ugrupować. No a wiadomo, z niepublicznymi jest trochę inaczej, one się na trochę innych rzeczach, czy to rekrutacja, czy też właśnie jakieś przedmioty, one się często niektórymi rzeczami różnymi różnią, więc po prostu to też wymaga czasu, żeby to też posegregować, dlatego aktualnie po prostu szkoły średnie publiczne.
10: Czy możecie powiedzieć, jaki jest odzew? Nie wiem, macie taki feedback ze strony rodziców ósmoklasistów albo samych ósmoklasistów, którzy biją wam brawo i mówią, na to czekaliśmy całe życie.
11: Szczerze, na pewno mamy duży taki rozgłos wśród naszych ambasadorów. To trzeba powiedzieć, że oni jednak tutaj mamy i z pierwszej klasy średniej ludzi, i też mamy właśnie z drugiej, trzeciej, także to jest w ogóle rozbieżne. No i oni jednak mówią, że gdyby coś takiego istniało wtedy podczas ich rekrutacji, to na pewno by z tego skorzystali i to by był taki po prostu, jak oni to mówią, gral dla ich po prostu rocznika. No a jeśli chodzi o rodziców, to nie słyszymy żadnych gdzieś tam jakichś błędów czy czegoś źle zrobiliśmy, tylko bardziej komplementy, co należy jeszcze ulepszyć lub dodać o szkołach, nie? To są takie najważniejsze rzeczy.
12: Pamiętam, z tego co pamiętam, to od ósmoklasistów nie było dużo głosów, bo też nie mieliśmy za bardzo jak ich sprawdzić. Tych, co na przykład po rodzinie patrzyliśmy lub po znajomych i pytaliśmy się też od ambasadorów, żeby pokazali swoim po prostu młodszym rodzeństwu. No to też był taki zachwyt i takie wrażenie, że faktycznie to może pomóc.
10: Ale podpowiadają wam, czego jeszcze brakuje, co chcieliby, żeby było w najbliższym czasie?
11: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim dużo osób wskazuje tutaj, żeby dodać opinię o szkołach, to na pewno. I to już jesteśmy w trakcie realizowania tego pomysłu przez właśnie naszych ambasadorów. Chcemy takie opinie faktycznie z pierwszej ręki i żeby one były co roku, nie na przykład sprzed 6 lat, bo to też jest często spotykane. Nam zależy jednak, żeby te dane były aktualne przede wszystkim, no i zgodne z rzeczywistością. Ale jeśli chodzi o to, czy oni nam pomagają w jakichś funkcjach, myślę, że na pewno dają jakieś takie cenne uwagi. Jeśli mamy osoby, ambasadorów, którzy są w pierwszej klasie, czyli dopiero co weszli do liceum, no to oni na pewno lepiej są w stanie stwierdzić, czego im brakowało, niż taki ambasador, który już jest w trzeciej klasie i myśli bardziej o maturze. Ale tak, myślę, że pomagają nam, nie jakoś w dużym stopniu, ale myślę, że zawsze takie cenne uwagi czy jakieś dodatki, których my nie zauważamy, to jednak pomagają.
10: A co było największym wyzwaniem? Z czym musieliście się zmierzyć? Co było najtrudniejsze w realizacji tego projektu? Zaraz na początek.
12: Szczerze mówiąc, na początku nawet nie wiedzieliśmy, jak to będzie wszystko wyglądać, ale na pewno czas. Czas był ograniczeniem dużym, bo tak jak mówiłam, jesteśmy dziennymi studentami i też pracujemy sobie dorywczo, więc na pewno czas był dużym nawet obciążeniem, bym powiedziała.
11: Tak, czas był jednak dużym po prostu wyznacznikiem. No jednak tak naprawdę cały taki wolny czas, który mieliśmy po studiach czy po pracy, to spędzaliśmy nad tym, żeby właśnie pomóc, bo tego nam też brakowało. Ale co jeszcze chyba takim wyznacznikiem, znaczy takim ciężką sprawą było dla nas, to przede wszystkim myślę taka agregacja tych danych i szukanie tych aktualnych, rzeczywistych danych. To był taki duży problem, bo jednak my weryfikujemy te dane z taką bazą RSPO. To jest rejestr placówek oświatowych. Tam często dane były naprawdę nieaktualne, łącznie z adresami, czy witrynami stron, czy z mailami. Także no, dla nas to było coś, z czym się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że to w ogóle jest jakiś czasami absurd, że no, ogólno taka dostępna baza jest nieaktualna. Nie?
10: Co doradzilibyście ósmoklasistom, którzy mają za sobą już egzamin, czekają na wyniki, no i szukają wymarzonej szkoły?
11: Ja bym powiedział, że przede wszystkim no, to nie jest taka prosta decyzja, bo jednak i to jest stres taki wewnętrzny przed tym, żeby dobrze wybrać, a drugi to jest to, co gdzieś tam rodzice czy znajomi wiedzą tak naprawdę, gdzie trzeba pójść. Także to nie jest prosta decyzja, szczerze. Ale pierwsze, co bym zrobił, to taki główny research, przede wszystkim co chce się rozszerzać w szkole. Też ona nie wyznacza tego, co powinniśmy robić na studiach, ale na pewno ułatwia późniejszy wybór. Także przede wszystkim taki research, co by chciało się zrobić, co by chciało się rozszerzać, żeby sobie określić te przedmioty, w których jest się dobrym, a dopiero później właśnie skorzystać z naszej platformy, żeby zobaczyć, jakie szkoły w tym tej twojej miejscowości te profile aktualnie oferują. No i później podjąć tak naprawdę jakąś decyzję, tą taką świadomą. Nie?
10: Bo dzisiaj gdzie studujecie i co studujecie?
12: Studujemy w Holandii, w mieście, które się nazywa Nijmegen. No i studiujemy tak naprawdę na jednym uniwersytecie, Radboud University. Ja studiuję, kierunek mu się nazywa Business Administration, czyli jest to taka ekonomia połączona z marketingiem, takimi rzeczami naokoło.
11: Tak, ja studiuję Artificial Intelligence, to jest po prostu AI, tak zwane. No i nasz ogólnie uniwersytet jest znany głównie z medycyny, więc ja mam trochę ten kierunek połączony z takimi naukami kognitywnymi, czyli na przykład jak działa mózg, jakie procesy zachodzą w mózgu, żeby to gdzieś tam faktycznie mieć taką obszerną wiedzę na temat jak budować tą sztuczną inteligencję, a nie tylko jak ją wykorzystywać. Ja mam taki bardzo techniczny, też połączony właśnie z taką psychologią i tutaj mi po prostu od głowy w górę.
10: To siedzi Wam już jakiś nowy pomysł, który wspólnie chcecie zrealizować?
12: Na razie chyba najbardziej chcemy po prostu rozszerzyć tą jaką szkołę. Na pewno mamy w środku całego projektu bardzo dużo odnóg, które chcemy rozwijać. Czy program Ambasador, czy jakieś inne funkcje po prostu. Więc na razie na tym się chyba chcemy tak skupić.
10: To w takim razie gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję.
1: SK Śląsk.
2: Dzieciaki z Sosnowca śpiewają piosenki o ubezpieczeniach społecznych. W ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu uczniowie mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tworzą komiksy, nagrywają rolki i filmy, a także rapują. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
13: Czy wiesz, czemu ZUS składki pobiera? W jaki sposób pomocy udziela?
14: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej numer 8 imienia Karola Wojtyły w Sosnowcu.
15: Nietypowe piosenki dzieci śpiewają w tej szkole?
14: No w tej szkole nietypowe, ale na pewno przydatne takie, które trochę rozjaśnią im przyszłość, bo nie ma co się oszukiwać. ZUS to jest instytucja, która dotyczy każdego dorosłego człowieka, więc to jest taki ciężki temat omówiony w fajny sposób.
15: Myśli Pani bardziej trafi do innych dzieciaków?
14: Myślę, że tak, tym bardziej, że piosenka to jest zawsze taki sposób, który wpada w ucho, później zostaje w głowie, przez co myślę, że tak dzieciom jak i mi te piosenki i te informacje z tych piosenek zostaną na lata w głowie.
15: Skąd w ogóle pomysł, żeby śpiewać piosenki o ZUS-ie?
14: Odkąd przyszłam tutaj do szkoły, zauważyłam, że dzieciaki są artystycznie uzdolnione, uzdolnione wokalnie, no to stwierdziłam, że jak mogą przy okazji i wykorzystać te swoje umiejętności i także dowiedzieć się czegoś przydatnego na przyszłość, no to im więcej takich projektów, tym lepiej.
15: To układa słowa.
14: Uczniowie najpierw muszą mieć wiedzę. Na samym początku robimy lekcje, które omawiają w ogóle, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Później jest burza mózgów. Końcowa forma jakby jest w moich rękach i muzyka i słowa, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wyglądać powinno. No, a potem dzieciaki to wyłapują bardzo szybko ku mojemu zdziwieniu i tak to właśnie wygląda. Tutaj jeśli chodzi o muzykę, to jest mi o tyle łatwo, że wiem o uzdolnieniach naszych uczniów i w związku z tym ja też bardzo lubię sięgać po nowe rzeczy, jestem człowiekiem dosyć ciekawym. Jak ja mogę się coś nauczyć ucząc ich, też jest dla mnie zawsze na plus.
15: Myśli Pani, że to właśnie, że to jest muzyka, piosenka wpada w ucho, to oni więcej zapamiętają z tych nawet haseł związanych z ZUS-em?
14: Tak, dokładnie tak. No już teraz patrząc po tegorocznej edycji, uczniowie czwartej klasy, no myślę, że już mają dużo w głowie, jeśli chodzi o ten ZUS. Mają w głowie rzeczy, których na pewno ja w czwartej klasie nie miałam, bo nikt nie przyszedł do mnie z takim pomysłem, żeby zrobić lekcję z ZUS. Nie było wtedy projektu z ZUS-em, a przez te piosenki naprawdę oni bardzo szybko to wyłapują i tak jak patrząc też po poprzednich edycjach, no zostaje im to w głowie na lata, tak jak chociażby słynne hasło z pierwszej edycji ZUS na plus. Także to uczniowie mają w głowie, mają też wiele więcej rzeczy i to z nimi zostaje. Jak widzę.
15: No bo to taka tematyka, z którą faktycznie oni przez całe życie się będą stykać.
14: Tak, są takie fragmenty też w tych piosenkach rapowane, gdzie dużo łatwiej jest zawrzeć rzeczy właśnie typu wyjaśnienia, że jest macierzyński, i emerytura, i renta, że te rzeczy są właśnie, że te pieniążki wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ten ZUS nam wypłaca. No i tak jak mówię, no dzieciaki to łapią, także to jest super. To są piosenki o ZUS-ie, to są piosenki też o innych ciekawych tematach, do których podchodzimy jako szkoła, ale tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jest to temat, który może się wydawać trudny dla dzieci z podstawówki, który może się wydawać trudny nawet dla dorosłego, a dzięki tej formie piosenki staje się to trochę bardziej przystępne.
4: też chyba oswajacie z tymi tematami, bo ten ZUS to się wydaje takim dzieciakom w tym wieku. No to jest w ogóle jakaś abstrakcja, prawda? A tu się okazuje, że fajne tematy można wymyślić.
14: Tak, tak jak mówiłam, temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne. Jeszcze fakt, że uczniowie robią wcześniej lekcje z ZUS-em, oni uczą się w bardzo prosty sposób, bardzo prostym językiem są przekazywane im informacje o tym ZUS-ie, to później tworząc te piosenki, oni też doskonale wiedzą, o co chodzi. To nie jest tak, że śpiewają i łapią się za głowę, co to jest za tematyka, tylko rzeczywiście i te piosenki są w przystępny sposób napisane, no takim językiem, jakim oni się posługują, także przyjemne, spożyteczne.
4: Z

0: trudna tematyka dla was?
1: Jak dla mnie była trudna, ale dzięki właśnie tej piosence i całemu projektowi łatwo było sobie ją przyswoić.
0: A chyba trudno Ozusie śpiewać.
1: No, można trochę tak powiedzieć, że tak.
0: Czego było najtrudniej się nauczyć?
1: Szczerze mówiąc, to raczej nie było nic ciężkiego, bo właśnie to było tak zorganizowane, że nie było problemu, żeby się czegoś nauczyć.
0: Ty już kojarzysz, co to znaczy świadczenia, co to znaczy emerytura?
2: W miarę kojarzę.
0: Dla ciebie co było najtrudniejsze?
2: Dla mnie no chyba zapamiętanie tego wszystkiego, bo ja nie mam takiej pamięci, ale przez to, jakie to było ubrane słowa, to było łatwiej.
0: A łatwiej się nauczyć tego śpiewając piosenkę?
3: Na pewno łatwiej zapamiętać tekst piosenki i tak dalej, wszystko co jest piosenca. Coś zapamiętamy z tego.
4: Przez to, że się dowiedzieliśmy co to jest, to dzięki temu teraz wiemy i jak będziemy starsi, to jesteśmy doświadczeni.
0: Inni się też nauczą wielu rzeczy słuchając tej piosenki?
4: Wydaje mi się, że tak.
0: Czego się nauczą?
4: Na pewno co to w ogóle jest, bo w naszym wieku no to nie każdy wie, co to jest, a nawet rzadko się wie. No i mam nadzieję, że każdemu tam pomoże gdzieś tam, żeby się zapoznać.
5: Wiadomo, dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy, ale to zależy od podejścia.
0: Skąd pomysł, żeby śpiewać o Zusie?
6: Pani Klaudia nas do tego zachęciła, zmotywowała nas. I tak naprawdę to też przez kolegów, koleżanki jesteśmy zmotywowani, żeby śpiewać, żeby występować.
0: Ale to nie jest łatwy temat, ZUS.
6: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć, żeby o tym śpiewać, żeby występować właśnie w tej kategorii.
0: Jak trwały przygotowania do ułożenia tej piosenki? Była burza mózgów? Każdy z was coś miał jakiś pomysł?
6: Mieliśmy bardzo dużo pomysłów. Nie mogliśmy na początku wybrać tych najlepszych, ale pani Klaudia nagrała filmiki, nagrała kawałki piosenek i skleiła w całość i wyszło tak, jak wyszło.
0: Jakieś tam hasła takie pewnie gdzieś się pojawiały związane z ZUS-em, tak? I one musiały być ujęte w tej piosence.
6: Tak, no właśnie tak najbardziej to dawaliśmy te hasła pani, żeby stworzyła tę

0: Matematyka była ciekawa, ale nie powiem, żeby była bardzo trudna.
1: Co zapamiętałaś z tego, co śpiewałaś?
0: Na pewno refren. No,
1: a do czego ci ten refren będzie potrzebny, powiedz mi? Czy będzie ci w ogóle potrzebny w życiu?
0: W przyszłości, żeby wiedzieć, jak właśnie działa ZUS.
2: Na pewno kilka słów może być trudnych, ale nie wszystko.
1: Myślę, że jak ktoś posłucha tej piosenki, to już będzie wiedział, co to jest macierzyński, co to jest emerytura, renta i tak dalej?
2: Może ktoś starszy może wiedzieć, co to jest, ale taki młodszy człowiek, nie wiem.
1: Chodzicie po szkole i słyszycie, że ktoś śpiewa z waszych kolegów, koleżanek piosenkę o ZUS-ie, tą, którą byście śpiewały?
0: Cały czas się to śpiewa, bo nie można sobie tego jakby wykuć z głowy, bo to jest bardzo fajne.
1: Fajny pomysł na to, żeby śpiewać piosenkę o ZUS-ie?
0: Tak, jest bardzo fajny, dlatego że ludzie też się mogą nauczyć, co to jest i dlaczego.
1: Taki fajny, właśnie ciekawy sposób śpiewają.
0: Tak.
3: Nazywam się Agnieszka Bogusz, jestem koordynatorem do spraw komunikacji społecznej i edukacji w ZUS, oddział Sosnowiec. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa projekty, projekt ZUS i lekcje ZUS. Projekt ZUS skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej numer 8, gdzie we współpracy z nauczycielami edukujemy uczniów o ubezpieczeniach społecznych. Jest to bardzo ważny temat z perspektywy czasu dla samych uczniów, którzy jako dorośli ludzie muszą mieć świadomość tego, jak pracować, jakie podejmować zatrudnienie, aby być zabezpieczonym w ubezpieczeniach społecznych.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, jak będzie ta wiedza procentować? Do czego ona im się przyda?
3: Przede wszystkim do tego, aby w przyszłości wiedzieli, że umowa o pracę i zatrudnienie i prowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne to dla nich bezpieczna przyszłość. To zagwarantowanie świadczeń chorobowych, zasiłku macierzyńskiego, renty, emerytury, tak aby dzieciaki od najmłodszych lat żyły w świadomości tego, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Czyli świadomego obywatela wypuszcza szkoła podstawowa.
3: Tak jest, dokładnie tak. My działamy już nawet w przedszkolach, edukujemy poprzez zabawę, pokazujemy, czym są ubezpieczenia społeczne. Dzieciaki mają świadomość, wiedzą, co to jest emerytura, co to jest renta, rozmawiają o tym ze swoimi dziadkami, rodzicami. Dlatego my mamy pewność tego, że kształtujemy i edukujemy młode pokolenia. My jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotujemy cały pakiet materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, którzy edukują swoich uczniów. W związku z tym wszystkie informacje, które są im przekazywane, są przekazywane na bazie przepisów funkcjonujących obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Także każda piosenka, każdy projekt w projekcie ZUS, bo to nie są tylko piosenki, ale dzieciaki tworzą komiksy, tworzą filmy, tworzą rolki, tworzą plakaty. Sprawdzone są pod kątem merytorycznym przede wszystkim, więc dzieciaki muszą doskonale wiedzieć, czym są ubezpieczenia społeczne, jakie jest nazewnictwo odpowiednich świadczeń i czym to się po prostu je. Tak? Już mamy trzy fajne kawałki, mamy nadzieję, że dzieciaki będą dalej śpiewały, dalej się edukowały. Tym bardziej, że z roku na rok wiemy o tym i słyszymy, bo Klaudia nam o tym mówi, że dzieciaki chcą śpiewać o ubezpieczeniach społecznych, chcą się edukować w tym zakresie, a nawet zazdroszczą jedne drugim, że biorą udział w tym projekcie. Więc my trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że jeszcze wszystko

0: Więcej o szczegółach zaraz opowiemy w magazynie naszej reporterki Kasi Ciłkowskiej. Katowice wspierają dzieci z ukraińskiej Buczy. Oba miasta mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca pomiędzy miastami skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej i wsparciu społecznym, w tym organizowaniu wyjazdów wakacyjnych i wypoczynku dla dzieci dotkniętych wojną. Ten materiał z kolei przygotował nasz reporter Darek Brombosz. Zajrzymy też do Chełmu Śląskiego. Tam otwarto nową salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Tym tematem zajęła się Ola Grochowska. To i wiele innych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na 99.1. Zaczynamy!
1: SK Śląsk.
0: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu zakończyło realizację kolejnej inwestycji związanej z rozwojem psychiatrii dziecięcej. Dzięki projektowi przybudowano i wyposażono nowe przestrzenie w budynku centrum przy ulicy Piłsudskiego 9 w Sosnowcu. W nowo przygotowanej przestrzeni działać będą dzienny oddział psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego oraz poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci. Realizowana obecnie w Polsce reforma psychiatrii dziecięcej zakłada odejście od modelu opartego głównie na hospitalizacji i rozwoju opieki środowiskowej, poradnianej oraz dziennej. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
2: Ireneusz Jelonek, konsulat wojewódzki do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego. Tych miejsc w oddziałach dziennych nadal na Śląsku mamy bardzo mało. To jest kilkanaście oddziałów na terenie dosyć Śląska, dosyć nierównomiernie rozmieszczonych. Zakładając, że grupa terapeutyczna to jest 12 osób, no to tak naprawdę to jest około może 100 miejsc gdzieś na Śląsku. Pobyty to są pobyty średnio. Najkrótszy pobyt to jest 3 miesiące, tak naprawdę idąc też często wiele miesięcy, tak naprawdę długoterminowo, po rok, po dwa lata pobytu dziecka w tego typu oddziale, no to można, że tak powiem, przekalkulować, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie ilu osobom pomóc. Czy optymalnie byłoby tak, że tak naprawdę przy każdej poradni zdrowia psychicznego mamy i w każdym, trudno mówić, że w powiecie, no ale przy większej aglomeracji, większym mieście jeden oddział tak naprawdę by się przydał jako pośrednia forma oddziaływań takich długoterminowych.
3: A z jakimi problemami dzieciaki w tej chwili się zgłaszają, z jakimi się najbardziej borykają?
2: W tej chwili chyba najczęściej, znaczy przynajmniej tak w izbie przyjęć najczęściej, ta przyczyna najczęstszego, najszybszego, najbardziej pilnego poszukiwania konsultacji, no to tak naprawdę to jest zagrożenie samobójcze. Czyli wystarczą jakieś drobne frustracje, potknięcia, no i od razu jakoś tak się pojawia taki, no generalnie myśl, że świat się wali, no to moje życie nie ma sensu.
3: I takie dzieciaki trafiają do takich miejsc, jak to tutaj, w którym jesteś?
2: Znaczy w pierwszym rzędzie powinny być triażowane w tak zwanych tych środowiskowych ośrodkach pomocy dla dzieci i młodzieży, czy wymagają pilnych konsultacji psychiatrycznej, no i wtedy ewentualnie ambulatoryjnie, no czy bardzo pilnie w tym momencie izba przyjęć, czy SOR najbliższy pediatryczny. Myślę, że to jest taki problem systemowy, że niestety profilaktyka nie za bardzo działa i tak naprawdę z tą profilaktyką powinniśmy schodzić już do przedszkola, tak naprawdę edukując rodziców i powoli włączając też chociażby takie proste treningi rozpoznawania emocji, radzenia sobie z frustracją, z tym, że frustracja jest nam potrzebna w życiu i że musimy nauczyć się ją znosić, akceptować, no i radzić sobie z nią. Rodzice niekoniecznie radzą sobie ze znoszeniem złych emocji dzieci, różnej frustracji, tak? No, przekleństwo, które w tej chwili się będziemy zmagać, myślę, przez wiele lat kolejnych, no to jest kwestia tego, że na przykład takim sposobem regulacji emocji w tej chwili są różne ekrany, tak? Że dziecko no, nie radzi sobie z frustracją podczas jedzenia, no to dostaje smartfona, żeby sobie oglądać film. W czasie spaceru płacze, no to już rozumiem, że możemy nabyć na platformach zakupowych różne stojaki do wózka dla tabletów czy smartfonów. Tak? I w tym momencie po pierwsze dziecko uczy się jakby modelować, czyli także sposobem uspokojenia jest korzystanie z jakiegoś rodzaju multimediów. Z drugiej strony no, nie ma też tego kontaktu bezpośredniego z rodzicem, modelowania różnego rodzaju reakcji emocjonalnych, no, też takiego znoszenia frustracji chociażby.
4: Chciałem powitać wszystkich zaproszonych gości, wszystkich, którzy tutaj przybyli, bo również jest tutaj nasz personel i osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie. Dzisiaj mamy święto. Święto związane z tym, że jeden z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, którego środki udało się nam pozyskać, przemienił się w konkretne przedsięwzięcie, jakim jest rozbudowa naszego Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu, a konkretnie powstały tutaj pomieszczenia oddziału dziennego psychiatrii i psychoterapii oraz pomieszczenia dla poradni zdrowia psychicznego. Proszę Państwa, bardzo ważny i bardzo istotny element w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, który się zmienia, zwłaszcza w zakresie opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Dlaczego to w ogóle powstało? Dlatego, że zmieniliśmy sposób podejścia do rozwiązywania problemów psychicznych u dzieci. Kiedyś to było nastawione na głównie hospitalizację,

0: Hospitalizację. Te dzieci trafiały do oddziałów szpitalnych i tam w środowisku, które zupełnie nie było porównywalne z ich środowiskiem i otoczeniem codziennym, były leczone i w oderwaniu od rzeczywistości. Kilka lat temu mieliśmy pilotażowy program, który pokazał, że zdecydowanie lepsze efekty można osiągnąć, stosując działania blisko występowania tych problemów, czyli tam, gdzie te dzieci te problemy mają. W ich środowisku, a środowiskiem naturalnym dla dzieci to jest środowisko domowe, środowisko szkolne, środowisko rówieśnicze. I tutaj zaproponowaliśmy, to zostało przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia i wdrożone. Ale po to, żeby to działało w rzeczywistości, potrzebna jest infrastruktura. Wiadomo, że to ludzie są najbardziej istotni w tych wszystkich zmianach i przemianach. To ludzie dla ludzi robią. Ale bez zaangażowania infrastruktury, która jest do tego potrzebna, trudno sobie to wyobrazić. Te warunki muszą być dobre po to, żebyśmy mogli reagować szybciej, bliżej miejsca występowania problemów i w lepszym otoczeniu, w lepszych warunkach. To, co tutaj widzimy, jest właśnie emanacją tego przekonania i można to stwierdzić, że dla naszych dzieci staraliśmy się i stworzyliśmy dobrą bazę i dobrą strukturę. To nie jest tylko remont, bo to jest dość duże środki, które na ten temat będzie za chwilę prezentacja, które udało się pozyskać na sam remont, ale również na wyposażenie medyczne i pozamedyczne, po to, żebyśmy mogli udzielać kwalifikowanej pomocy, choćby związanej z działaniami terapeutycznymi, związanymi z tym, żeby te dzieci były zaopiekowane właśnie na poziomie dziennego oddziału, po to, żeby mogły mieć wsparcie dla swoich problemów i żeby szybciej mogły wracać do zdrowia. Były pytania, czy jest rejonizacja. Nie, nie ma rejonizacji, ale tak naprawdę system jest skonstruowany w ten sposób, żeby działał blisko domu i blisko pacjenta i był do nich adresowany. Dlatego między innymi nie koncentrujemy się na działalności naszej szpitalnej w miejscu, gdzie mamy naszą główną siedzibę, ale wyszliśmy właśnie tutaj bliżej ludzi, gdzie jest dobrze skomunikowany ośrodek, gdzie jest blisko dworzec kolejowy, są przystanki tramwajowe, autobusowe. Tu można łatwo dotrzeć i łatwo uzyskać pomoc. Także bardzo serdecznie Państwa witam i to w zakresie naszych władz, łącznie z naszą Radą Nadzorczą. I chciałem również przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować naszym pracownikom, dla których to jest i dzięki którym to jest, bo oni tutaj tworzyli i tak naprawdę są autorami tego sukcesu. Dziękuję również, że Państwo jako media wykazujecie zainteresowanie i propagujecie ten typ i tryb działań w stosunku do dzieci, który dla nas i dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jest najbardziej adekwatny i na chwilę obecną jest najbardziej potrzebny naszym młodym pacjentom. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Siwiec, jestem prezesem Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu, ale jednocześnie lekarzem pracującym i na pediatrii, i na psychiatrii wieku rozwojowego. A znajdujemy się w pomieszczeniach, które zostały przebudowane na potrzeby drugiego poziomu referencyjnego psychiatrii wieku rozwojowego. To jest dzienny oddział i poradnie zdrowia psychicznego razem z gabinetami terapeutycznymi, indywidualnymi, grupowymi, z pomieszczeniami, które służą również terapii zajęciowej, muzykoterapii, arteterapii, czyli tym elementom, które wspierają i pomagają dzieciom wyjść z kryzysu psychicznego.
1: Dzieciaki od 6 roku życia tutaj trafiają.
0: Tak, przy czym nasilenie problemów jest związane z dziećmi, które są nieco starsze. To widzimy, że jest zdecydowanie duże nasilenie w okresie dojrzewania. I w ten czas te dzieci tutaj trafiają i to jest taki element wsparcia, bo nie wszystkie dzieci, które mają ostry kryzys, muszą od razu trafiać do oddziału szpitalnego, ale też w drugą stronę, po to, żeby nie przedłużać ich hospitalizacji, a dać im pewne wsparcie do przejścia do tej codziennej rzeczywistości i ich codziennego środowiska, to też w drugą stronę ten oddział dzienny działa. To jest zabezpieczenie przez cały dzień, czyli od rana, od śniadania, poprzez dwa posiłki do wieczora. Mają tutaj zajęcia szkolne, zajęcia edukacyjne, także nie tracą nauki. i mogą kontynuować swoją edukację.
1: Dzieciaki z jakimi problemami tutaj będą trafiały?
0: To jest kwalifikowane na pierwszym poziomie generalnie, czyli ten pierwszy poziom, gdzie nie ma jeszcze lekarza specjalisty, on określa, to jest taki wzór, na którym określa się problemy. One są bardzo różne. One są ustrukturyzowane, to są choroby psychiczne, ale to są też zaburzenia zachowania emocji, to są te problemy, z którymi sobie młodzież nie radzi, albo dorośli nie radzą sobie i również tutaj przychodzą rodzinnie i w tym zakresie otrzymują wsparcie.
1: Od kiedy te zajęcia tutaj ruszają, czy one już ruszyły?
0: One są prowadzone, bo to jest nasza działalność, którą prowadzimy od wielu lat, ale ona była ograniczona do zdecydowanie mniejszych i bardziej ciasnych pomieszczeń. W tej chwili, ponieważ jest ilość pacjentów, widzimy, przybywa i chcieliśmy im dać lepsze warunki po to, żeby szybciej, bliżej domu, bliżej miejsca zamieszkania i w ładnych, dobrych warunkach mogli tą kwalifikowaną pomoc otrzymać.
1: Czyli dzięki tej rozbudowie będziecie w stanie więcej pacjentów przyjąć?
0: Zdecydowanie tak, tak. I zdecydowanie też rozszerzą się nasze możliwości związane choćby z różnymi formami terapeutycznymi, bo one powinny być dostosowane również do zainteresowań i potrzeb naszych pacjentów. To nie jest tak, że standardowo każdemu dajemy jedną i jak pigułkę, jedną jakąś propozycję, tylko mają te różne możliwości w zależności od swoich wrażliwości, od swoich zainteresowań.
1: Wspomniał Pan też o tym, że nie ma potrzeby, żeby niektóre dzieci trafiały do szpitala i były hospitalizowane, bo wystarczy właśnie taki dzienny pobyt.
0: No tak, ale to trzeba najpierw określić i wyeliminować te elementy, które stanowią zagrożenie dla nich, dla otoczenia, jeżeli nie ma. Także to tak naprawdę ten SOR, czyli ten pierwszy poziom, jest bardzo do tego potrzebny. Natomiast też trzeba tym pacjentom, bo to, że nie ma potrzeby, żeby on był hospitalizowany w warunkach zamkniętych, szpitalnych, to nie znaczy, że jemu nie trzeba pomocy. Jemu trzeba tą pomoc kwalifikowaną zaproponować i udzielić w dobrych warunkach. I właśnie po to jest tu zrobione. No bo trudno powiedzieć, nie potrzebujesz iść do szpitala, dziękujemy, do widzenia. To nic nie zmienia, nie rozwija. Tak? Oprócz tego mamy tutaj też zespół wyjazdowy, który wspiera dzieci w środowisku. A środowisko dla dzieci to jest ich środowisko domowe, szkolne i rówieśnicze. I tam w tych miejscach, gdzie występują problemy, staramy się je zidentyfikować i również rozwiązywać, dawając pewne propozycje.
1: Wspomniał Pan też o tej roli takiej rodzinnej tutaj, tak? Czyli mogą całe rodziny korzystać z tego miejsca?
0: No tak, tak jak powiedziałem, bo to jest podstawowy element środowiska, środowisko rodzinne. To jest to, jeżeli środowisko jest wydolne, to te problemy zdecydowanie mają pewne zasoby, z których mogą skorzystać i mogą udzielić tego wsparcia. Ale też trzeba tym rodzicom czy tym rodzinom pomóc. Nawet sam fakt istnienia takiego miejsca, gdzie mogą zwrócić się z pytaniem, udzielić im można pewnej podpowiedzi, to jest dla nich bardzo istotne wsparcie. Nie jesteście sami. Zapraszamy, przyjdźcie, porozmawiamy o tym. My nie rozwiązamy za was wszystkich problemów, a nie zrobimy tego. To nie jest zegarek, który da się do zegarmistrza na naprawy. Ale spróbujmy nad tym się zastanowić. Czy jest to możliwe w waszych warunkach? Jak to widzimy? To są nasze propozycje. To nie jest absolutnie nakazowo rozdzielcze, że macie, źle robicie i tak dalej. Nie. Rozmawiamy, sprawdzamy, podpowiadamy pewne rzeczy i jesteśmy do dyspozycji całych rodzin, bo problem dotyczy całej rodziny, nie tylko jednego elementu, którym jest dziecko.
2: Łukasz Pilawski, jestem kierownikiem oddziału dziennego. Znajdujemy się teraz w nowym miejscu, w nowym oddziale dziennym, w nowej lokalizacji. Lokalizacja jest niby ta sama, ale jakby w drugim budynku. Wcześniej tutaj była piwnica, były jakieś stare archiwa, poznoszone różne gratki, biegały, latały szczury, skąd pieszczotliwie mówi się o tym miejscu do dnia dzisiejszego u nas, że to taka szczurownia. I no, byłoby to takie miejsce, które było w żaden sposób niewykorzystane.
1: Ile pokoi się udało dzięki tej modernizacji uzyskać?
2: Przestrzeń jest dość duża, bo są dwie bardzo duże sale na 20 nawet uczestników, takie szkoleniowo-lekcyjno-terapeutyczne. Mamy dodatkowo dwa gabinety terapeutyczne. Mamy jeszcze jeden taki gabinet, bo jedną salę możemy przedzielić. Mamy dwa schowki do trzymania różnych pomocy dydaktycznych, naukowych. Mamy trzy łazienki. Mamy taki sanitariat, miejsce, w którym dla pracowników jest wydzielone, żeby można było tam odpocząć, coś zjeść. Taki pokój socjalny. Mamy jeszcze tutaj dla konserwatorów takie jedno pomieszczenie przewidziane i jeszcze jest miejsce na składowanie środków czystości.
1: Do tej pory jak to wyglądało? W którym miejscu dzieciaki miały udzieloną pomoc?
2: No, historia oddziału dziennego jest dość długa. Początkowo, pierwotnie miało to miejsce na Zapolskiej w Sosnowcu. Tam przy oddziale całodobowym mieścił się oddział dzienny. Natomiast później w związku z deinstytucjonalizacją jakby oddział dzienny został przeniesiony tutaj do centrum Sosnowca. No wiadomo, chodzi o to, że pacjenci mieli łatwiejszy dojazd, dostęp, bo tutaj mamy dworzec PKP, mamy dworzec autobusowy. Jest to dużo lepiej skomunikowane miejsce. I dotychczas mieściliśmy się w budynku obok, w połowę budynku zajmowaliśmy i tam się ten oddział dzienny przez blisko 3 lata funkcjonował. No ale teraz właśnie no, dzięki środkom unijnym mamy to piękne miejsce.
1: Jakiej pomocy tutaj udzielacie dzieciakom?
2: Do nas zazwyczaj trafiają tacy pacjenci, którzy z różnych powodów, zazwyczaj związanych z jakimś kryzysem zdrowia psychicznego, czasami też z jakąś trudniejszą sytuacją rodzinną. Zazwyczaj trafiają ci pacjenci, którzy jakoś mają problemy z realizacją obowiązku szkolnego, albo tacy, którzy no, jakoś ich funkcjonowanie się zatrzymało, zawiesiło, coś nie działało. Więc my mamy takich pacjentów, których bym powiedział, próbujemy tak trochę rehabilitować do codzienności. Dlatego bardzo ważną rolę pełni u nas szkoła, która jest obligatoryjna też dla pacjentów i w której dzięki takiemu bardzo zindywidualizowanemu podejściu no, próbują nauczyciele te braki różne edukacyjne nadrabiać po to, żeby pacjenci mieli odwagę wrócić do swoich szkół i zmierzyć się jakby z klasą, z różnymi obawami, żeby nie czuli się gorsi od innych.
1: Żebyśmy wyjaśnili tym, którzy nie wiedzą, ten dzienny oddział polega na tym, że dzieciaki tu przychodzą rano, spędzają tu cały dzień, jednocześnie ucząc się.
2: Tak, spędzają tu całkiem dużo czasu, dlatego że przychodzą tu nas już na godzinę 8, no i bywają czasami nawet do godziny 17. I w tym czasie mają zarówno zajęcia terapeutyczne, terapię grupową, terapię indywidualną, rodzinną, badania lekarskie, arteterapię, psychoedukację, jak również mają lekcje. Więc jest to tak mniej więcej podzielone, że do godziny 12 ta część terapeutyczna trwa, od godziny 12 i to zależy od tego, jakie to ma rozszerzenia, w jakiej jest klasie, no to w każdym dniu troszkę inaczej.
1: Ile dzieciaków tutaj uczęszcza na zajęcia?
2: W tym momencie mamy 14 dzieciaków i to tak mniej więcej staramy się w taki stan utrzymywać. To są osoby, które doświadczają różnych kryzysów, które czasami doświadczyły jakiegoś wykluczenia w szkole albo z powodu swoich trudności, na przykład depresyjnych, no, miały mniejsze zdolności do takiej obrony czy postawienia granic innym albo nadinterpretowały może troszkę pewne sytuacje, bojąc się ich, lękając. U nas głównie to są pacjenci z szkół licealnych. Oddziałów dziennych kilka jest też tutaj na terenie województwa, natomiast na pewno dużo mniej niż zapotrzebowanie faktyczne, ale jesteśmy jednym z nielicznych, który ma faktycznie szkołę codziennie dla pacjentów.
1: No właśnie, bo to wyróżnia to miejsce, prawda, że te dzieciaki tu po prostu nie dosyć, że dostają tą pomoc fachową, to jeszcze mogą normalnie nie opuszczać zajęć szkolnych.
2: Nawet więcej, bo nie tylko nie opuszczać, a nie tylko realizować obowiązek, ale właśnie też nadrabiać pewne zaległości, które wynikały z jakiegoś okresu niefunkcjonowania czy pogorszenia stanu zdrowia.
1: Wspomniał pan, że to cały czas za mało, tak? Takich miejsc potrzeba jest dużo?
2: W mojej ocenie tak. No, my też musimy jakoś tą naszą ofertę dokroić do jakichś tam potrzeb rynku. Nie jesteśmy w stanie zająć się no, te wszystkimi. Wiemy, że jest dużo dzieciaków w szkołach podstawowych, które też doświadczają kryzysu. Wiemy, że ośrodki, które gdzieś obok są, taką pomoc oferują. Ale bardzo często jest to właśnie na takiej zasadzie, że ktoś realizuje indywidualny tryb nauczania, a tylko ma oddział dzienny jako terapeutyczną formę. A tutaj właśnie koncentrujemy się na tym, żeby było kompleksowo, żeby była całość, żeby rozwiązać nie tylko problemy zdrowotne, ale niektóre życiowe też pacjentów tutaj.
1: W jaki sposób pracujecie z dziećmi tu w tym miejscu?
2: O, tych form oddziaływań to mamy dużo, dlatego że każdy pacjent w ramach naszego pobytu jest 5 dni u nas. W ciągu tych 5 dni codziennie przez 4 godziny ma różnego rodzaju działania terapeutyczne. W skład tych działań terapeutycznych wchodzi zarówno psychoterapia indywidualna, którą każdy ma raz w tygodniu, psychoterapia grupowa, którą każdy ma 2 razy w tygodniu, psychoedukacja, terapia zajęciowa, treningi kulinarne, terapia rodzinna, plus jeszcze przynajmniej 2 razy w tygodniu jest każdy pacjent badany przez lekarza, psychiatrę. Więc jakby tych oddziaływań jest dużo, jest cały sztab ludzi zaangażowany tutaj do pracy, no ale też jest tak, że pacjenci, którzy do nas przychodzą, zazwyczaj są to dłuższe pobyty, czyli na przykład przychodzą na cały rok szkolny, tak, bo NFZ pozwala nam na takie dłuższe pobyty i my też widzimy wielką wartość w nich, bo jednak ten proces powracania do zdrowia, on wymaga czasu i my też jakoś się tutaj nie spieszymy z tym bardzo, bo wiemy, że presja tak już jest za dużo, wszyscy mamy, nie?
1: No właśnie, jak to wygląda? Jak obserwujecie tych młodych ludzi, którzy tu trafiają? Faktycznie te miejsca spełniają swoją rolę, bardzo im pomagają wyjść z kryzysu?
2: Tak, natomiast to nie jest tak, że samo miejsce pomoże, tak? Te warunki lokalowe, kadrowe mają ku temu sprzyjać, natomiast no nieodzowna będzie aktywność też samego pacjenta czy jego rodziny całej w procesie zdrowienia. Więc jakby ja bym powiedział, że te miejsca są szansą i możliwością. Mamy dużo fajnych przykładów osób, które skorzystały. Oczywiście w jednych przypadkach te zmiany były większe, w drugich trochę mniejsze, ale my się cieszymy z każdej zmiany, a zwłaszcza z tej, w której pacjent daje radę wrócić do swojego środowiska domowego, podwórka, szkoły, bo no to są takie wymierne aspekty. W tym roku bardzo się cieszymy, bo pacjenci z ubiegłego roku przystąpili do matury i wiemy, że je zdali i niektórzy będą w stanie spełnić swoje plany, marzenia, a wiemy, że 2 lata temu byłoby to absolutnie niemożliwe i to jest taka nasza duma, bo to nie jest łatwa praca, to jest praca wymagająca, trudna, wyczerpująca też bardzo nas, ale takie radości później to rekompensują.
1: Potrzeb niestety jest coraz więcej, dzieciaki są w coraz gorszej kondycji psychicznej.
2: Tak, też być może jest to taka specyfika lokalna, ale no ciągle jeszcze pacjenci zgłaszają się do nas za późno. My tutaj na oddziale mamy często już właśnie takie osoby, które z różnych ról życiowych wypadły, a to już jest poważny problem czy poważna trudność. Niemniej poza tym oddziałem dziennym, my tu mamy bardzo rozwiniętą poradnię zdrowia psychicznego i mamy 2 pierwsze poziomy takiej środowiskowej pracy, to tych pacjentów naprawdę dużo obsługujemy w ciągu roku i oczywiście robimy co możemy, wiemy, że to jest ciągle niewystarczająco, nas jest ciągle za mało i chcielibyśmy lepiej, ale no mierzymy się z pewną realnością i też z tym, że właśnie no, to zdrowie psychiczne wymaga czasu.
1: Powiedział pan za późno, czyli co, już na przykład po próbach samobójczych, tak?
2: No bardzo często tak jest, że to są pacjenci, którzy jakoś w tych swoich mechanizmach, nie wiem, czy lękowych, depresyjnych wytrzymywali przez długi czas w swoim życiu, natomiast kiedy przyszedł okres nastoletni, kiedy różnego rodzaju te zmiany biochemiczne też w organizmie następują, nie wytrzymują, nie dają sobie rady i zazwyczaj wtedy jest jakiś protest, jakaś odmowa albo jakaś już niezdolność, nie? Na przykład do realizacji obowiązku szkolnego czy do bycia wśród rówieśników. Często to są osoby, które rok, dwa siedziały w domu, grały na komputerze, nie robiły nic praktycznie przez ten czas. To są osoby, które czasami mają kilka razy nie uzyskały promocji do kolejnych klas. Tak więc my jesteśmy trochę takim oddziałem, który dziś trochę tak balansuje pomiędzy poradnią zdrowia psychicznego a oddziałem już całodobowym. Więc wiemy, że też mamy takich pacjentów, taką szczególną grupę, nie? Jakby nasze troskę za nie zgłaszcza.
3: SK Śląsk.
4: Katowice wspierają dzieci z ukraińskiej Buczy. Oba miasta mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca pomiędzy miastami skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej i wsparciu społecznym, w tym organizowaniu wyjazdów wakacyjnych i wypoczynku dla dzieci z dotkniętego wojną miasta. Bucza to podkijowskie miasto, które wiosną 2022 roku stało się symbolem tragicznych skutków rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nie wszystkim mieszkańcom przypadł pomysł do gustu. Na miejskich forach internetowych wylał się hejt. Z Maciejem Stachurą, wiceprezydentem Katowic, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
5: Tak, rzeczywiście, prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa, wyszedł z inicjatywą, żeby sfinansować pobyt dzieci z Buczy, wakacyjny pobyt. O to w ogóle zwrócili się nasi przyjaciele, samorządowcy z Buczy. No pamiętamy, do czego w Buczy doszło. Dzieci, które pojadą nad polskie morze, były świadkami straszliwych scen przemocy, były świadkami śmierci i zasługują na to, żeby przynajmniej te kilkanaście dni spędzić w sposób beztroski, taki na co dzieci zasługują, czyli na takie spokojne dzieciństwo i chcemy im to w Katowicach dać. Tutaj prezydent przygotował projekt ustawy i oczywiście liczymy na to, że katowiccy radni go poprą. No właśnie, wydawać by się mogło, że pomoc humanitarna, a w szczególności pomoc dzieciom, które niczemu nigdy nie są winne, nie powinno absolutnie budzić jakichkolwiek wątpliwości. No niestety pod naszą informacją na Facebooku, na miejskiej stronie, pojawiły się też negatywne komentarze, że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Powiem szczerze, że jesteśmy przerażeni takimi komentarzami. No nie trzeba wykazać się wielką empatią, żeby wiedzieć, że w miejscach, w którym właściwie prawie codziennie spadają bomby, no jednak życie wygląda troszkę inaczej niż w Polsce. Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju. Dlatego jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami, zasmuceni i jednocześnie przerażeni.
6: Rozumiem, że te dzieci cały czas przebywają na terenie Katowic.
5: Te dzieci dopiero wyjadą nad morze. One będą jeden tydzień spędzą w ośrodku harcerskim nad Polskim Morzem, czyli uprzedzamy, to nie są pięciogwiazdkowe hotele, są to warunki harcerskie, ale warunki harcerskie są to warunki bardzo dobre, zupełnie wystarczające dla młodzieży i te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad Polskie Morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
4: Ponad 1300 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Dzień dobry, Dorota Wyględowska-Promiejska. Jestem kierownikiem kliniki Katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem kliniki okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czyli Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki. Nie są to w Polsce około miliona pacjentów, z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z pięciu najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce i zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostrość wzroku.
6: To proszę powiedzieć, pani profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
7: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży Państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjentów, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne i nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
6: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
7: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom doszklistkowym zahamować ten proces, zatrzymać na pewnym etapie, który da użyteczną ostrość wzroku pacjentowi. Natomiast nieleczona lub też zaleczona za późno, niestety tego efektu nam nie da.
6: Ale
7: chciałam powiedzieć, że ta choroba to jest choroba, która w 90% zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest postacią niewysiękową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu. I to tak naprawdę do takiej ostrości wzroku, która dla pacjenta może stanowić duże utrudnienie w codziennym życiu.
6: Czy pacjent zauważa, że coś niepokojącego się dzieje i w odpowiednim momencie trafi do Was?
7: Różnie to bywa. Jeżeli najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent korzystając z obojga oczu nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania i okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczynają to bardzo utrudniać w życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę. I niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, możemy po prostu im pomóc.
6: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
7: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce, także musimy zwracać uwagę na wiele czynników i nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy z czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak, ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
6: A pojawiają się też młodzi ludzie?
7: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starszy, bo ten wiek starości się przesunął zdecydowanie, bo kiedyś, jak ja się uczyłam okulistyki, to mówiliśmy osoby po 70 roku, więc związane z wiekiem u osób starszych. Dzisiaj oczywiście te 70 lat to nie stanowi żadnej bariery starości, więc tu nie mówimy o tym, ale okazuje się, że ze względu właśnie na te środowiskowe obciążenia ten wiek przesunął się do osób nawet po 50 roku życia. Więc dlatego to nie tylko osoby, które mają lat 60-70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
6: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku? W jakich odstępach czasu? Czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
7: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo. To są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu. Dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
6: A to w znieczuleniu ogólnym?
7: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać, to nie jest coś, co jest bolesne.
8: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak, jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
6: To zapytam w takim razie o te kryteria. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
8: Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent, najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna tarczowata. To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria. czyli może być również krwotoku dominującego, czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu, dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko, dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta, co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji. Po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie. Nowych włączeń.
6: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
8: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca, wszystko co jest związane ze śródbłonkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, kluczowe znaczenie w tej chorobie.
6: Czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
8: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona neowaskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche. Więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, no i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, w badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnowej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
9: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński, z Rudy Śląskiej.
6: No proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
9: No, mój wzrok to jest taka wielka tajemnica i ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było, może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, no więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do iniekcji. Z tym, że chodziłem do prywatnej kliniki w Ligocie, gdzie dostawałem iniekcje. Potem zostałem zakwalifikowany tutaj do leczenia w klinice na Ceglanym. I od 5 lat chodzę tutaj już na Ceglany.
6: Ale co się takiego działo, co mogło wzbudzić pana niepokój?
9: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on nie mógł dopasować do końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już 5. szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, Natomiast po iniekcji widzę piąty rząd w dół.
6: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
9: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żebym korzystał tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tą iniekcję. No a ja jakoś tak reaguję na tą iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
10: Wojciech Wachelka, mieszkam w Częstochowie.
6: Proszę powiedzieć, jak długo leczy pan chorobę AMD?
10: Chyba około 3 lat. Prawe oko. Po prostu podczas zauważyłem, wrzucałem oko groszek do kotłowni. No i zauważyłem po zakończeniu, że pojawiały mi się błyskawice przed prawym okiem. Poszedłem do lekarza rodzinnego. Od razu dostałem skierowanie tutaj do przychodni przyszpitalnej. No i skierowano mnie do doktor Śpiewak. I tak się to zaczęło wszystko. Tak, no cukrzycę drugiego stopnia, no w zasadzie nic więcej.
6: Wcześniej w ogóle wiedział pan, że jest taka choroba?
10: Nie miałem zielonego pojęcia. Dopiero dowiedziałem się wtedy, jak mnie to dotknęło.
6: Czyli w zasadzie warto przynajmniej profilaktycznie raz w roku odwiedzić okulistę?
10: To znaczy okulistę tak, ale tutaj. Nie, od razu poszedłem do lekarza rodzinnego. Lekarka po prostu jak powiedzie mi, jakie mam objawy. Nawet nie kierowała mnie do okulisty przychodni, tylko od razu dała mi skierowanie tutaj. Że doświadczona lekarka już swoje przeżyła, swoje wie.
6: Jak się pan czuje po każdej takiej, no, podaniu takiego lekarstwa?
10: No trochę oko mi zawie, a poza tym to normalnie. Nie ma jakichś tam sensacji. To, co mnie dotknęło, no zostało wykryte na bardzo wczesnym poziomie, etapie. Z tego względu, no, jest tak, jak jest, no, nie narzekam, jest bardzo dobrze, nie, ale jest dość dobrze. Dobrze.
6: A to ja zapytam, nie ma pan takiego wrażenia, że mężczyźni lepiej dbają o samochody niż o swoje oczy?
10: To znaczy, wie pan, ja miałem 20 parę samochodów i ktoś o nie nie dba specjalnie.
6: Ale ma pan takie wrażenie, że trochę oczy po macoszemu traktujemy, badamy inne rzeczy, ale jakoś tak oczy lekceważymy?
10: To znaczy, wszystko człowiek lekceważy, póki mu nic nie dolega. Jak zacznie dolegać, no to wtedy wiadomo, jak trwoga, to do Boga.
3: SK Śląsk.
4: 2 lata od wbicia pierwszej łopaty w szkole podstawowej nr 1 w Chełmie Śląskim otwarto nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Nareszcie dzieci mogą rozwijać się sportowo w nowej przestrzeni. Materiał Oli Grochowskiej.
11: Andrzej Seweryn, jestem wójtem gminy Chełm Śląski. To wyjątkowa sprawa, dlatego że nie tylko dla wójta gminy, jak i całej społeczności, i to szkolnej, nie tylko, i mieszkańców, i również dzieci, gdzie będą mogły korzystać z nowo wybudowanej sali, nowo wybudowanego obiektu. Takiej sali teren Kopciowic nie miał. Korzystali z dużo mniejszej, można powiedzieć, nawet sali lekcyjnej, która była na potrzeby sali gimnastycznej, była realizowana, czyli wyodrębniona z przestrzeni. No teraz myślę, że jeżeli chodzi o sport w gminie i nie tylko w gminie, no to będzie na dużo lepszym poziomie, jeżeli chodzi o możliwości. W ogóle nie było tej sali, była tak jak wcześniej wspomniałem, taka mała sala, była sala lekcyjna, która była adoptowana na te cele. Oprócz sali gimnastycznej mamy widownię, mamy pomieszczenie trenerów, mamy całe zaplecze, mamy też bibliotekę, mamy sanitariaty, pomieszczenie, również gabinet dyrektora został tam ulokowany, szatnie. Nie tylko przy projektowaniu, ale przy realizacji zadania zawsze są jakieś zmiany, zawsze są jakieś trudności. Natomiast co, mogę powiedzieć, mam wspaniałych ludzi, mam wspaniały zespół. Jeden z naszych pracowników, pani Ewa Rzepka, nadzorowała tą inwestycje z ramienia urzędu, była koordynatorem tego zadania, jak również była inspektorem nadzoru inwestorskiego, który dbał o stronę, bardziej o stronę konstrukcyjną, natomiast o instalacje i o sprawy instalacyjne, to już podpisywaliśmy odrębne umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego, którzy zabezpieczali nadzorowali tą realizację tego zadania z ramienia Urzędu Gminy. Tutaj, jeżeli chodzi o, wiadomo, sala gimnastyczna, będą z tego korzystać nasze dzieci, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Pomorzu Śląskim, ale to nie tylko, bo już wiemy, że będą tam organizowane jeszcze też inne zajęcia, będzie możliwość wynajęcia tej sali przez podmioty, przez mieszkańców, także tutaj już są chętni do tego, by z tego nowego obiektu skorzystać, ponieważ jest nowoczesny, dostosowany dla też osób z niepełnosprawnościami, także tutaj myślę, że będzie duża ilość osób, która będzie chciała z tego obiektu korzystać. Chciałem podziękować mieszkańcom, którzy pomimo tych trudności podczas budowy i przed budową nie wnosi żadnych problemów związanych z utrudnieniem dla dzieci, bo dzieci nie mogły korzystać z obiektu. Nie miałem żadnych skarg, żadnych naprawdę. Wyrozumiałość i rodziców, i dzieci zasługuje na wielki szacunek i uznanie, że nie robili problemów z tego, że musieli w tych trudnych warunkach przetrwać, by teraz móc cieszyć się nową salą gimnastyczną. To społeczeństwo jest wyjątkowe, także mamy też oprócz wyjątkowych osób, jeżeli chodzi o personel tutaj i nauczycieli, jak i powiedzmy tych osób, które nadzorowały i naszych pracowników, także mamy wyjątkowych mieszkańców, którzy rozumieli to, że trzeba chwilę wytrwać, żeby móc się później cieszyć z nowego obiektu i za to serdecznie też wszystkim dziękuję oczywiście. Ułatwia pracę.
12: Dorota Kwaśniewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Pełmie Śląskim, Kopciowica. Szkoła była mała, zyskała ogromną powierzchnię, normalną salę gimnastyczną z dużym zapleczem sportowym, wyposażoną w pomoce dydaktyczne, z pięknymi szatniami i natryskami. Dzieci mogą z tego korzystać. Dodatkowo zyskaliśmy bibliotekę, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet, gdzie stworzyliśmy dla dzieci z orzeczeniami terapię sensoryczną, więc mamy się z czego cieszyć i będziemy to wykorzystywać na pewno. Ja jestem dyrektorem od 2015 roku i jak przyszłam do Chełmu Śląskiego Kopciowic, do tej szkoły, to rodzice już rozmawiali ze mną, że dobrze by było zgłosić do wójta potrzebę budowy sali gimnastycznej. Były takie pisma składane przez Radę Rodziców, podpisywane przez rodziców uczniów. No i tak zrodził się pomysł, że trzeba rozbudować szkołę właśnie o salę gimnastyczną. Do tej pory korzystaliśmy z małej salki gimnastycznej, około 100 metrów kwadratowych. No niestety nie spełniała ona żadnych warunków. W związku z tym radni i pan wójt w poprzedniej kadencji podjęli decyzję o rozbudowie sali gimnastycznej. Kontynuacja nastąpiła za pana wójta Seweryna i radnych obecnej kadencji. Cieszymy się z tego. Nasze dzieci mają dość już ćwiczeń i na korytarzach, i na tej małej salce gimnastycznej. Ostatni rok borykaliśmy się z problemami z lekcjami wychowania fizycznego, więc odbywały się one na zewnątrz, na boisku szkolnym, lub też dzieci były dowożone do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej nr 2, za co bardzo dziękujemy, że mogliśmy korzystać. Rodzice przetrwali, dzieciaki przetrwały. Mamy salę gimnastyczną, z której się bardzo cieszymy. Muszę panu powiedzieć, że w tej chwili jest taka sytuacja, że mimo że jest ciepło na dworze, dzieci nie chcą ćwiczyć na zewnątrz, tylko chcą ćwiczyć w sali gimnastycznej.
13: Witam, Ewa Rzepka-Kulik, inspektor nadzoru inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej z ramienia Urzędu Gminy Chełm-Śląski, pracownik Urzędu Gminy Chełm-Śląski. Budowa obejmowała rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz obejmowała przebudowę istniejącej szkoły. Budowa, tak jak wcześniej wspomniano, obejmowała budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym, z pomieszczeniami administracyjnymi, biblioteką, pomieszczeniami gospodarczymi. Sala, cała powierzchnia sali gimnastycznej, powierzchnia zabudowy wynosi około 700 m kwadratowych, natomiast powierzchnia zabudowy istniejącej szkoły wynosi 622, także część rozbudowywana jest większa od części istniejącej szkoły. Jeśli chodzi o przebudowę, to w miejscu starej sali gimnastycznej wykonaliśmy świetlicę wraz z zapleczem świetlicy oraz wydawką kuchenną. Jest tam też szeroki korytarz, w którym umieściliśmy szafki szatniowe dla uczniów. Przebudowaliśmy również dwie sale lekcyjne, salę po byłej świetlicy i po byłej bibliotece, dzięki czemu uzyskaliśmy dwie dodatkowe sale lekcyjne w istniejącej szkole i po przeniesieniu gabinetów i pomieszczenia pielęgniarki uzyskaliśmy cztery dodatkowe pomieszczenia dla rewalidacji, czyli dla uczniów z niepełnosprawnością. Na pewno jest na miarę obecnych potrzeb i obecnych wymogów, jeśli chodzi o sale gimnastyczne. Mam nadzieję, że trochę wyprzedza. Przemyślana jest w miarę dokładnie. Udało nam się wykonać tyle, ile mogliśmy, dlatego że mieliśmy niedużo terenu i nie mogliśmy zrobić większej sali, większego zaplecza, bo ograniczał nas teren szkoły, między innymi boiska istniejące, które musieliśmy zachować. Musieliśmy zachować odległości od granic i od istniejących sieci, głównie kanalizacyjnych.
3: SK Śląsk.
4: Śląski Sanepid podsumował działalność w 2025 roku. Wyniki są niepokojące. Okazuje się, że w regionie odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań na grypę. Na domiar złego rezygnujemy ze szczepień i jest też nowe zagrożenie. Nowy typ kleszczy z egzotycznych krajów. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
14: Dzisiaj podsumowujemy rok 2025. Myślę, że to był dobry rok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. Chciałem zwrócić uwagę, że to był też rok, kiedy nie było takich dużych wydarzeń, jak na przykład powódź, z którą mieliśmy do czynienia w 2024 roku, która też stanowiło potężne wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego. To, co na pewno z tych liczb wynika, to jest ogromna praca właśnie sanepidu i wszystkich pracowników. To jest ponad 130 tysięcy różnego rodzaju przeprowadzonych kontroli, to jest ponad 1 200 000 przeprowadzonych badań laboratoryjnych, ale także prawie 3 miliony różnego rodzaju odbiorców, różnego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych. To są zarówno takie spotkania w terenie, wtedy, kiedy można spotkać się z pracownikami sanepidu przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, ale także prawie 370 tysięcy dzieci, które były odbiorcami różnego rodzaju zajęć w szkołach i w przedszkolach. Ta działalność profilaktyczna na pewno cieszy, dlatego że przez właśnie młodych ludzi jesteśmy w stanie dotrzeć z dobrymi nawykami nie tylko do nowego pokolenia, ale także ci młodzi ludzie mogą stanowić pewnego rodzaju takie zbiorowe sumienie i wpływać również na swoje otoczenie. To, co na pewno jest martwiące, to jest kwestia rosnącej liczby przypadków zachorowań na grypę. Jeżeli porównujemy rok 2025 do roku 2024, tutaj zachorowalność była 2,5-krotnie większa, co oznacza, że rzeczywiście mamy poważny problem. Niestety wraz z zachorowalnością rośnie liczba zgonów spowodowanych grypą i tych przypadków śmiertelnych przebiegu grypy rzeczywiście w ubiegłym roku było 57. Natomiast niestety widzimy, że już w tym sezonie do 24 marca tych przypadków śmiertelnych grypy było aż 68. Dlatego warto zaapelować o szczepienia. Szczepienia właśnie przeciwko grypie, które są ogólnodostępne, a dla grupy seniorów, grupy w wieku powyżej 65 roku życia, te szczepienia są po prostu bezpłatne. Dotyczy to zarówno grypy, a w przypadku seniorów również takich chorób jak RSV i innych, więc na pewno warto się tym zainteresować, dlatego że wielu z nas pamięta o różnego rodzaju poważnych chorobach, na które szczepienia są obowiązkowe, takie jak grypa, polio czy ospa. Natomiast no, niestety śmiertelne żniwo mogą spowodować również, również takie choroby jak, przepraszam, tu była pomyłka, jeżeli chodzi o obowiązkowe, to jest gruźlica, polio i ospa. Natomiast niestety śmiertelne żniwo mogą spowodować również takie choroby jak na przykład grypa, którą zbyt często lecę. To jest tak, że od epidemii COVID-u pojawiły się w Polsce ruchy antyszczepionkowe. Niestety są osoby, które za wszelką cenę są w stanie unikać tego typu szczepień, co jest na pewno z takim negatywnym skutkiem dla, nie tylko dla nich, ale także dla populacyjnej odporności. Niestety obserwujemy takie sytuacje, w których osoby często są w stanie nawet zapłacić grzywnę, natomiast nie realizują szczepień, dlatego na pewno zasady związane z nakładaniem tego rodzaju grzywien wymagają przejrzenia i pewnie zaostrzenia.
15: Grzegorz Udzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Znaczy, najtrudniejsze jak zwykle było zapanowanie nad biologią, czyli chorobami zakaźnymi, które nam towarzyszą. Jak Państwo już usłyszeli, zwykła grypa może okazać się fatalną jednostką chorobową, która zabiera również życie, ale nie tylko. Właśnie te, o których tutaj wspominaliśmy, możliwość zapewnienia skutecznej formy ochrony, jak chociażby przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, kiedy mamy skuteczną formę profilaktyki, zbyt rzadko z niej korzystamy. Dla przykładu około 10% naszych rodaków korzysta również ze szczepienia przeciw grypie. Jeszcze mniej w niektórych innych jednostkach chorobowych. Myślę, że tutaj jest olbrzymia rola nasza, to jest niestety ciągła edukacja i dostarczanie wiedzy opartej na faktach medycznych, żeby przekonywać wszystkich do skuteczności i dobrodziejstwa szczepień. Oczywiście jak każdy środek leczniczy mogą zdarzać się powikłania poszczepienne i to również obserwujemy jako Państwowa Inspekcja Sanitarna, dążąc do absolutnie wyśrubowanych norm jakościowych dla preparatów szczepionkowych, zgłaszając każde tego typu działanie. Niemniej jednak one mogą się pojawiać. Skutek i korzyść, która przemawia na wytworzeniem odporności, jest zdecydowanie większa od tego, co może zdarzyć się, czyli najczęściej ból i zaczerwienienie w miejscu podania z niewielkim stanem podgorączkowym. To są najczęstsze skutki podawania szczepionek. I o to będziemy absolutnie apelować, do tego dążyć. Również będziemy dążyć do realizacji właśnie tego planu transformacji, który zakłada działania szerokie ze strony wojewody, zarówno edukacyjne, jak i funkcjonalne. Tutaj jeżeli chodzi o ilość podmiotów leczniczych, które świadczą usługi zdrowotne, jak i właśnie skoncentrowani jesteśmy na bezpieczeństwie, bezpieczeństwie dla pacjenta, czyli dla nas wszystkich. No i myślę, że bardzo dobrze radzą sobie z tym problemem dzieci, do których trafiamy z programami edukacyjnymi. Mamy przygotowane dosyć dobrze materiały, które są zwalidowane, są przedstawione nauczycielom jako gotowa forma do realizacji właśnie takich lekcji o zdrowiu. I często potem tak dzieciaki więcej wiedzą od dorosłych i one stanowią to źródło informacji, którymi docierają do swoich rodzin, co nas bardzo, bardzo cieszy. Dalej nieco zaniedbaną jest grupa senioralna. Ale również, ponieważ w tym roku będziemy tego seniora mieli na fali, podobnie jak tutaj w programie telewizyjnym, czyli senior będzie w roli głównej, będziemy skupiać się na dostarczeniu informacji. Sezon epidemiczny, czyli te 50 kilka przypadków, które zamknęły się w roku 2025. W tej chwili w sezonie epidemicznym, który jeszcze trwa do końca kwietnia, to mamy 68, czyli jest to niejako kontynuacja sezonu, nie jest to przebicie aż tak znaczne. Niemniej jednak no to są te zgony, których moglibyśmy uniknąć. To absolutnie mylne przekonanie, one doskonale sobie radzą. Ba, mało Państwu powiem, że niestety do naszego województwa trafiły również egzotyczne, olbrzymie klesze typu hialoma. Zostały odłowione na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z koni i które przyleciały po prostu do nas samolotem. Bardzo możliwe, że w jakimś luku z bagażem z terenów właśnie endemicznego występowania. A jak naukowcy twierdzą, te kleszcze są niestety zakażone również patogenami typowymi dla danego środowiska, czyli tych właśnie tropików. Miejmy tylko nadzieję, że nie spodobają im się warunki bytowe i nie zadomowią się u nas na dłużej. Znaczy, wiecie Państwo, nie ma idealnej metody, bo zarówno nakładanie kar administracyjnych, jak i przymuszanie kogokolwiek może robić skutek odwrotny. To, co Pan Wojewoda mówił, egzekwowanie w tym momencie tych nałożonych kar okazuje się bardzo mało efektywne. bardziej będziemy stać na stanowisku, żeby absolutnie dostarczać wiedzy i przekonywać tych nieprzekonanych. Aczkolwiek no, z tym jest tak jak z religią. Jeżeli ktoś przyjął sobie dogmaty swojej wiary, no to będzie w nim trwał. A naszą rolą jest to, żeby dostarczyć rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Krztusiec jest za nami, ale przed nami bieloganie z napustki. Proszę Państwa, w wyniku tych różnych ruchów migracyjnych mamy w tym momencie zawleczone do Polski przypadki gruźlicy, o której wspominaliśmy, gruźlicy wielolekoopornej. To są przypadki, które są trudne, które wymagają dużych nakładów, jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, ale te ruchy właśnie społeczności międzynarodowych absolutnie przyczyniają się do wejścia na nasz obszar takich jednostek chorobowych, z których do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Nie tylko zawleczone z fajnych, egzotycznych wojaży, ale również od tych ludzi, którzy przyjeżdżają, są wśród nas pracują. Nad tym również pracujemy i staramy się absolutnie czuwać, żeby nie doszło do jakiegoś zawleczenia, czy też możliwości transmisji chorób, które wynikają z normalnej działalności zawodowej tych osób.
3: SK Śląsk.
16: Muzyką się żyje.
17: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tego

wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Wera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Wera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
17: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze że restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
18: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: czołem bajtle. W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztatyka i pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 300wy.pl.
19: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apate.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koconem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: I po reklamie.
15: Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 20 czerwca w Sosnowieckim Egzotarium odbędzie się wydarzenie pod tytułem Noc Świętojańska. Start o godzinie 20, a w programie zwiedzanie egzotarium z przewodnikiem, warsztaty, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, yoga w blasku księżyca, gra plenerowa, kwiat paproci z Centrum Gier Furia i Inferis Teatr Ognia. To będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie, w którym warto wziąć udział. Ilość miejsc jest ograniczona, a bilety możecie nabyć w kasie lub online. Przypominamy, Noc Świętojańska w Sosnowieckim Egzotarium już 20 czerwca, start o godzinie 20.
17: Muzyką się żyje.
0: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
4: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
0: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, si, senor, si, si, gracias. Szczególnie jeśli dopłacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama. Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
13: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być Twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za Ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by Twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
13: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował trwał specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też

A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: Audycja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Witajcie! Tu szef Uncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Pieśni współczesne tom drugi. Miłosz z zespołem pieśni i tańca Śląsk szykują spektakularny finał trasy koncertowej. Już 20 czerwca w Arenie Katowice odbędzie się koncert pod tytułem Antologia, pierwszy i drugi tom pieśni współczesnych. Jak mówi Miłosz, jest na co czekać.
20: Będzie to naprawdę coś wyjątkowego i jestem pewien, że uda nam się tą subtelność i skumulowanie odpowiednie tych emocji, które dajemy ze sobą na scenie, przenieść na tak ogromny obiekt w sercu Śląska i wzbogacić to o naprawdę wyjątkową oprawę, której nie możemy stosować w takich salach.
2: Bilety na wydarzenie możecie nabyć w sieci. Imprezę poleca Radio SK.
21: Muzyką się żyje.
9: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
21: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
9: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi, 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK, a teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, i to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie, co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na SK.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z Was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
10: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
9: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, między innymi Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Śląska, Śląsk.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25. urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo, hiszpańska mucha?
1: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
2: Popsuty alternator prądowy.
1: Blisko.
2: Maszynka do robienia tatuażu.
1: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
4: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
2: To był jakiś challenge,
3: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
1: Juhu! Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest! U Justynki troszkę mniejsze serduszkiem,
6: tak,
1: u ciebie...
6: Tak, Dreamliner.
1: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
2: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
1: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no następny odlot się ściśle tajny.
2: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
1: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być Twój czas. O wszystko zadba Restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze Restauracji Prodiż gotują za Ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by Twoja kuchnia zamieniła się w salę Restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: Jedziemy?
17: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, ze tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowo wata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 3stawy.pl.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
23: I po reklamie.
24: Stop!

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
3: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: Wszystko brzmi lepiej.
9: W harmonii.
8: Dwa głosy współgrają.
9: Ze sobą.
8: Przekazują z lekkością.
9: Trudne wiadomości.
8: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
9: Betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Miłosz, zespół Śląsk i plejada polskich artystów wystąpią 20 czerwca w Arenie Katowice. To w ramach koncertu Pieśni Współczesne Antologia, podczas którego zabrzmią wszystkie utwory z albumów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne Tom II. A to wszystko na tle niezwykle przemyślanej scenografii oraz z udziałem tancerzy z zespołu Śląsk. Miłosz jest pierwszym polskim raperem, któremu udało się zapełnić cały stadion, bo w 2019 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentował ponad 40-tysięcznej publiczności projekt Scenostąpienie. Teraz szykuje się jeszcze bardziej spektakularne przedsięwzięcie. Arena Katowice ma pomieścić ponad 130 artystów.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
14: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
13: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
16: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
13: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
17: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: φορά.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca. My już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze. Ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I
2: tyle,
0: co się
2: było
0: chciało,
2: można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rower maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową

0: Iban w Radiu SK. Gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach. Kąpali się w morzu, było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę, Skama, Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są zamiast słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no.
4: No dobra.
5: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
6: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
3: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
6: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
7: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
7: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący.
7: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super! Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
10: Wzajemna.
11: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
12: SK. Reklama.
13: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
18: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
19: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regulermer, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
10: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze że restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
11: To będzie ostatnia reklama.
20: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
21: I po reklamie.

0: Esko, już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Esko też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało Esko Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Esko Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Esko Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał w żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
18: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
17: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
19: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
17: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
20: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
17: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
18: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
19: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
18: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
19: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
20: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
21: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
22: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
23: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
24: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
25: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
26: Wszystko brzmi lepiej
27: w harmonii.
26: Dwa głosy współgrają
27: ze sobą.
26: Przekazują z lekkością
27: trudne wiadomości,
26: które łatwiej przyjąć. wyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
0: betonowy mur.
26: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
0: zostać influencerką.
26: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
0: Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierzak IP i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
3: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Na protiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na protiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie protiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na protiżarnia.pl. Protiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
1: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierzak i pay wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Śląsk na czasie.
6: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jedna scena, trzy dni i wielu artystów. Między innymi Happy Set, Jam, Nocny Kochanek, Maryla Rodowicz, Lemon, OSTR czy Kizo. Ci artyści pojawią się podczas wydarzenia Sosnowiec Fan Festival. 3, 4, 5 lipca ArcelorMittal Park. Prac Zagłębia poleca i zaprasza Radio SK. Tymczasem jeśli twoje dziecko lubi się popluskać, to otwarty jest już wodny plac zabaw w Tauron Parku Śląskim. Ta przestrzeń jest pełna fontan, gejzerów i interaktywnych atrakcji wodnych i będzie czynna codziennie przez cały sezon letni.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
8: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
7: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
9: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce. SK to History Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry. Raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. O, pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK to History Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK to History Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Witajcie! Tu Sefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Góralsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
16: Hot Grill.
17: Grilla Caliente.
18: Grilla Calda.
19: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
23: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
24: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.
28: Eska.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
8: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
9: Najchętniej 3-0.
7: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
10: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
7: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
11: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie.
12: Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na IMG Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
14: Przepraszam,
15: tak?
14: Gdzie znajdę Gres?
15: W drugiej alejce po prawej.
14: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
15: A, to prawda.
14: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
15: No jasne.
16: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.
20: I po reklamie.
19: Skoda.

Milki i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
17: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
17: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
16: I to tu?
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą,
18: przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
19: Harmonizer.
20: Jedziemy!
21: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
22: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
23: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
10: To będzie ostatnia reklama.
24: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
25: I po reklamie.
26: Śląsk na czasie.
27: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Egzotarium w Sosnowcu zaprasza do siebie na Nocę Świętojańską. Impreza odbędzie się 20 czerwca, start o 20. W programie m.in. gra plenerowa, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, joga w blasku księżyca, no i oczywiście zwiedzanie egzotarium z przewodnikiem. Serdecznie polecamy. Polecamy także Dni Czeladzi 2026. Impreza 13 i 14 czerwca. Wystąpią m.in. piersi, czelackie talenty, kabaret Jurki, Jerzy Kryszak, Beata i Bajm, a imprezę poprowadzi nasza Kasia Węsierska. Do zobaczenia w Czeladzi.
0: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
1: Na kogo liczysz najbardziej?
3: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
1: Jaki wynik?
4: 3-1 dla Polski.
1: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
4: Zgranie generalnie większe.
0: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
5: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
17: Hot Grill.
18: Parilla Caliente.
19: Grilla Calda.
20: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
25: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
15: Nie musisz.
14: Jak to nie muszę?
15: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease?
15: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
14: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
15: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
14: I to gdzie?
15: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
18: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
17: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
18: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
21: I po reklamie.

0: SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Zapraszam Was na 20-minutowy magazyn reporterów SK Śląsk. Przed nami ciekawe tematy, zostańcie zatem na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, wożą je na rehabilitację i do lekarzy. To opieka 24 godziny na dobę. W tym całym biegu często zapominają o sobie. W sosnowieckiej mediatece odbyła się wyjątkowa impreza zatytułowana Mama pełna mocy, skierowana do kobiet opiekujących się na co dzień niepełnosprawnymi dziećmi. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Karina Wojtusiak, Fundacja Kapitał Dobra. To jest druga edycja Dnia Mamy, Mama pełna mocy. To jest specjalny dzień dla mam dzieci z niepełnosprawnością. Ten dzień jest niezwykle potrzebny ze względu na to, że każdy chce świętować Dzień Mamy, ale każdy go świętuje inaczej. I mamy z dziećmi z niepełnosprawnością mają swoje specjalne potrzeby. Przede wszystkim brakuje im czasu. Dlatego jest też specyficzna godzina, ponieważ wiemy, że dzieci są pod opieką szkół, placówek. Dlatego tą chwilę, mam nadzieję, że mamy przeznaczą tutaj dla siebie.
3: Co będą mogły zrobić?
2: Mamy tutaj ofertę spędzenia przyjemnie czasu, ale też pożytecznie. Przede wszystkim jest strefa konsultacji psychologicznych, fizjoterapeutycznych, jest strefa beauty, strefa shoppingu, bardzo ciekawy konkurs z nagrodami, a także konsultacje diabetologiczne i specjalistyczne wszelkiego rodzaju.
3: Bo te mamy są, można powiedzieć, niezwykle zapracowane, czasami 24 godziny na dobę, są przy dziecku, tak? Tego czasu dla siebie mają niewiele.
2: To prawda i to jest właśnie nasz główny cel, żeby tak zagospodarować ten czas, żeby mamy miały chwilę czasu dla siebie, ale przede wszystkim też spotkały się z innymi mamami, które dzielą te same problemy. I strefa kawiarni, myślę, że będzie się cieszyć bardzo dużą popularnością.
3: I takie spotkania są też potrzebne?
2: Jak najbardziej. Grupy wsparcia, które tworzą się w mieście, bardzo pokazują, że to wsparcie kobiet, które wiedzą i odczuwają to samo, jest niezwykle potrzebne.
4: Damian Zdrada, Centrum Psychoterapii Leczenia Uzależnień, Sosnowiecki Szpital Miejski.
3: Dzisiaj tu jesteście podczas takiej imprezy dedykowanej mamom dzieci z niepełnosprawnościami. Jakiego one wsparcia potrzebują?
4: Przede wszystkim ważne jest, żeby w tym trudzie wychowywania dzieci znaleźć taką przestrzeń na to, żeby bez żadnych obciążeń, zobowiązań pobyć ze swoim dzieckiem w taki spontaniczny, przyjemny, bezpieczny sposób.
3: A jak taki dzień jest im potrzebny, tym mamom, taki jak ten dzisiaj?
4: Właśnie po to, żeby usłyszały takie słowa, że to jest okej, kiedy można pobawić się ze swoim dzieckiem, kiedy można z nim spędzić czas w sposób taki swobodny i nie wymagający żadnych zadań. Że tak naprawdę wtedy następuje to tworzenie więzi, ta bliskość, to spełnienie się w roli mamy, no i kiedy dziecko rzeczywiście czuje obecność swojej mamy.
3: No właśnie, bo mama wchodzi w tryb zadaniowy i często zapomina właśnie o tym, że ona jest po prostu mamą, tak? Cieszyć się z rodzicielstwa.
4: Dokładnie tak. Mamy dzieci z niepełnosprawnością, są obciążone wieloma zadaniami, potrzebują zrealizować zalecenia fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów rewalidacyjnych i tego jest bardzo dużo. I czasami czują się tym przeciążone, a tymczasem warto w tym wszystkim znaleźć też taką chwilę na to, żeby po prostu sobie odpuścić i pobyć spokojnie i bez żadnych obciążeń.
5: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha Jesteś Ważny.
3: Po raz drugi ta impreza. Jak ona jest ważna dla mam dzieci z niepełnosprawnościami?
5: Mam nadzieję, że ważna i mam nadzieję, że tu się dzisiaj spotkamy z wieloma osobami, bo wszystkie placówki, w których są osoby z niepełnosprawnościami, zostały zaproszone. Myślę, że to jest moment na to, żeby się poznać nawzajem, jeżeli jeszcze się mamy nie znają. Zobaczyć, jak ważne jest wsparcie i gdzie go można szukać, bo o to w tym roku nam chodzi.
3: Ta chwila nawet dla tych mam, takie wytchnienie, że mogą sobie spędzić po prostu czas jak prawdziwe mamy.
5: Dokładnie, jak każda inna osoba, która jest mamą każdego dziecka, bo przygotowaliśmy tu atrakcję, które ominą ten dzień po prostu, że można sobie zrobić kartki motywacyjne i tak po prostu ładne na papierze czerpanym zdjęcie na ściance, zabiegi na dłonie, po to, żeby właśnie zobaczyć, że jest jeszcze jakiś inny obszar bycia mamą, nie tylko opieka nad osobą z niepełnosprawnością.
3: Właśnie, bo mamy często zapominają o sobie, tak? Pamiętają o wszystkim, szczególnie o dzieciach, ale o sobie już nie.
5: Na pewno, to jest ostatnia osoba, która jest w tej kolejce do opieki.
3: I tutaj właśnie wy pokazujecie mamom, że ona też jest ważna.
5: Oczywiście, bo Bo to tak, wszyscy o tym mówią, że zwłaszcza w samolocie, tak? Że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, a żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać. To jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
6: Jolanta Niedziela, jestem ze stowarzyszenia Aloha. To jest stowarzyszenie mam opiekunek dzieci niepełnosprawnych, dorosłych niepełnosprawnych. Jak mam dorosłą córkę 30-letnią niepełnosprawną.
7: Z jaką niepełnosprawnością się zmagasz?
6: Sprzężenie, także wszystkiego po trochu.
7: Ciężko jest wychowywać dziecko z niepełnosprawnościami?
6: Tak, bo moja córka jest też autystyczna, więc autyzm jest, no niestety teraz plagą w społeczeństwie, jest go bardzo dużo i to jest bardzo trudne, bo to są ludzie, którzy świetnie funkcjonują, wszystko jest okej, a nagle jakiś zapach, jakaś sytuacja, cokolwiek wytrąca ich z równowagi i niby wyglądają dobrze, a tu nagle coś się dzieje i zaczynają szaleć. Ludzie tego nie rozumieją, więc to jest takie bardzo trudne.
7: Co jest najtrudniejsze przy wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego? Czy to, że mama czasami zapomina o sobie, że to dziecko stawia się zawsze na pierwszym miejscu?
6: Znaczy to jest duży problem. Myślę, że teraz powoli mamy, mają już tak coraz łatwiej, nie? Bo jak ja kiedyś tam byłam młoda i miałam dwoje dzieci, bo już miałam wcześniej syna 5-letniego i Karolinę, no to wtedy było dużo. Teraz jest łatwiej właśnie, bo są różne stowarzyszenia, jest dużo pomocy psychologicznej. Ogólnie tak mi się wydaje, że jest troszeczkę łatwiej. Jak już człowiek wejdzie te schematy, jak już się poukłada sobie trochę życie, to potem już zaczyna jakoś tam, no łatwiej mu jest.
7: Jak ważne są takie imprezy jak ta dzisiejsza?
6: Tak, to są ważne imprezy, bo promują nas mamy, tak? Pokazują, że my też jesteśmy, że mamy problemy, ale że też przychodzimy uśmiechnięte, potrafimy mimo wszystko wyciągnąć coś fajnego z tego życia.
7: Że macie też potrzebę, na przykład macie potrzebę wyglądania ładnie, tak? Ubierania się ładnie?
6: No na pewno to. Bycia między ludźmi, no ja się staram z moją córką, ona ma 30 lat w tej chwili, więc chodzę z nią wszędzie. Jeździmy do teatru, jeździmy na wystawy, jeździmy do muzeów, wszędzie, także chcemy być wszędzie, nie chcemy być zamknięte gdzieś tam w domu i tylko być tą opiekunką, matką przez całe życie.
7: Te imprezy też pokazują innym mamom, które się zakręciły wokół dzieci, tak, i zapomniały o sobie, żeby pamiętały, że one też są, bo one są najważniejsze w tym, bo jak one stracą siłę, to kto się będzie zajmował dzieckiem?
6: Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, szczęśliwa rodzina, nie, bo to od tego się zaczyna. Jak mama jest nieszczęśliwa, no to też wiadomo, że sobie nie poradzi z tym. Tak, fajnie, że są takie imprezy, że mamy inne mogą, my mamy takie, powiedzmy, starsze już, które już jakiś tam czas jesteśmy w tym, że możemy powiedzieć o takiej imprezie i zaprosić taką osobę, żeby przyszła i zobaczyła, że może być fajnie.
7: I też doradzić, tak, mamom, które mają młodsze dzieci.
6: Tak, myślę, że to też jest ważne. No i zapraszamy do naszego stowarzyszenia, do Alochy.
8: Aneta mam na imię, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów ze spektrum autyzmu. Znaczy starszy jest całkiem autystyczny, młodszy jest lepiej funkcjonujący, ale jednak z autyzmem.
7: Nie ma pani łatwo.
8: Nie chcę narzekać, przyzwyczaiłam się, ale łatwo nie było. Teraz jest lżej, bo synowie są już dorośli, jeden ma 25, drugi 23, więc no kończy szkołę. No i zacznie się ten taki czas poszukiwania pracy właśnie dla osoby z niepełnosprawnością, ze spektrum. Zobaczymy, jak będzie.
7: Proszę powiedzieć, czy w całym tym wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego często zdarza się tak, że mama, kobieta zapomina o sobie?
8: Bardzo często się to zdarza, aczkolwiek muszę przyznać, że ja miałam bardzo duże wsparcie psychiczne ze strony i mamy, i teściowej. Jako, że byłam sama tutaj na Śląsku, rodzice mieszkają daleko, więc tylko tak okazjonalnie to wsparcie było. Miałam też dla dzieci taką panią opiekunkę odpłatnie i dlatego ja mogłam nie zapomnieć o sobie. Mogłam mieć też zajęcia dla siebie, zresztą jestem taką osobą, która dba bardzo o siebie, o męża, no bo wiadomo, rodzina jest w całości, a nie tylko mama i niepełnosprawne dzieci. Także ja jestem z tego nurtu, który dba o siebie.
7: Ale widzi pani też kobietę, która tak mocno pochłania opiekę nad dzieckiem, że o sobie zapominają?
8: Tak, w najbliższym gronie przyjaciółek mam takie mamy i od kilku lat już je mocno ciągnę do góry, żeby jednak pamiętały o sobie.
7: No właśnie, dlaczego to jest ważne, żeby o sobie pamiętać?
8: Dlaczego ważne? Powiem pani tak, zdrowa mama to zdrowa rodzina, szczęśliwa mama to też szczęśliwa rodzina i to nie tyczy się tylko rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi czy z osobami niepełnosprawnymi, to się tyczy każdej rodziny. Jeśli te osoby wiodące, opiekujące się domem, zapewniające byt, są szczęśliwe, są w jakiś sposób zadbane o siebie, to rodzina jest bardziej szczęśliwa, dzieci też są szczęśliwe.
7: Często zapominamy, że ta mama, która opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem, to też kobieta, która ma potrzeby. Potrzebuje ładnie wyglądać, ładnie się ubrać, pomalować.
8: Oczywiście, że tego wszystkiego bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety, jako żony, jako koleżanki, przyjaciółki, nie tylko jako mama sensie kura domowa, która musi siedzieć w domu, zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa. Także ja jestem zwolennikiem nurtu dbania właśnie o siebie, dbania o wygląd, dbania o każdy aspekt, po prostu inny niż tylko to moje dziecko. Ono mnie nie definiuje.
3: A jak taka impreza jest tym mamom potrzebna?
8: Bardzo jest potrzebna. Każda działalność taka, która wychodzi dla potrzeb rodziców, no w ogóle opiekunów osób niepełnosprawnych, bardzo jest potrzebna, szczególnie w takim czasie dopołudniowym, kiedy my wszystkie mamy więcej czasu, bo popołudniami, owszem, są zajęcia, ale niestety żadna z nas nie pójdzie, ani żaden z nas, bo tatusiowie też wychowują czasami synów, córki sami z niepełnosprawnością. Natomiast do południa praktycznie nic się nie dzieje. No a wiadomo, my ten czas mamy wtedy, kiedy dzieci są na warsztatach, w szkołach, na jakichś różnych zajęciach. Dlatego bardzo, bardzo są potrzebne takie inicjatywy. Jestem bardzo wdzięczna pani Anetce za stworzenie takiego klubu Aloha, bo on działa właśnie do południa, działa regularnie i jest ogromnym wsparciem dla wielu mam, które jak poszłam na spotkanie i usłyszałam, że one nigdzie nie wychodziły, a mają po 50 lat, to ja byłam bardzo zdziwiona. No nie każdy też ma możliwości, ale większość mam, tak sobie myślę, jest takich, mam to w grupie najbliższych przyjaciółek, są takie, które tylko są one i dziecko. Nawet czasami mąż nie jest ważnym i czasami same sobie nakładają taki kaganiec, bym powiedziała, ale potrzeba jest tego wyjścia. Jak wyszły, zobaczyły, że są takie zajęcia, że można przyjść, porozmawiać, a jeszcze bardziej porobić coś ciekawego na tych zajęciach, to jest takie oderwanie od codzienności, bardzo jest potrzebne, bardzo, bardzo.
0: SK Śląsk.
1: Na stadionie miejskim w Jaworznie odbyła się droniada. W turnieju brały udział 24-osobowe zespoły z całego województwa śląskiego. Młodzież sprawdzała się w zadaniach ratowniczych. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
9: Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Jaworznie. Dzisiaj sprowadziliśmy dron do Jaworzna. Organizujemy droniadę SAR Jaworzno 2026. Po raz pierwszy taka impreza odbywa się u nas. Chociaż sam turniej droniada funkcjonuje już od wielu lat. W 2014 roku droniada GZM ruszyła, to jest ogólnopolski konkurs, a co roku dochodzą jakieś nowe podkonkurencje, odmiany, które dedykujemy różnym grupom. Ta nasza jest dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych i młodzieży z Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyny młodzieżowe.
3: Jakie zadania będą mieli do wykonania młodzi ludzie?
9: No są dwie konkurencje. Jedna będzie dotyczyła odszukania osób wskazanych w instrukcji na podstawie zdjęć, a druga, tak ogólnie mówiąc, będzie polegała na dostarczeniu małego przesyłku dronem w konkretne miejsce.
3: Czego to nauczy? Czy tych młodych ludzi?
9: Po pierwsze oswoić z technologią. W tej chwili technologia, drony, roboty wszelkie to jest codzienność i my musimy się z tym nauczyć żyć. No, sytuacja, którą mamy za wschodnią granicą, pokazała, jak bardzo przydatna jest umiejętność korzystania z dronów.
3: A jak sobie właśnie młodzi ludzie z tym radzą?
9: To zależy. Wbrew temu, co nam się wydaje, jeszcze to nie jest tak popularne. No jednak nie każdy ma w domu drona. W szkołach tych dronów jeszcze nie było. My już w tej chwili mamy, wprowadzamy zajęcia, już się będą tego uczyć. Więc myślę, że to jest kwestia chwili, żeby się po prostu stało to dla nich codziennością.
3: To też pokazuje, że dron, który do tej pory uważany był za zabawkę, zabawką wcale być nie musi, tak? On spełnia bardzo ważne role.
9: Oczywiście, że tak. No, w tej chwili drony bardzo często są wykorzystywane właśnie w transporcie różnych paczek mniejszych. Wiadomo, że to musi być odpowiedniej klasy dron, odpowiedniej wielkości, w zależności od tego, co ma dostarczyć. Czy drony, z których korzysta straż pożarna, żeby znaleźć miejsce ogniska, tak, pożaru, żeby szybko tam dotrzeć. Więc one są naprawdę bardzo przydatne. To nie jest samochód, który musi stać w korkach. To nie korzysta z paliwa, a jedynie trzeba mieć naładowane baterie, więc na pewno jest to urządzenie przyjazne i warto z tego korzystać, wobec tego warto się z tą technologią zaprzyjaźnić.
3: Tak jak tutaj to pokazuje, że drona można wykorzystywać do poszukiwania osób, czy do dostarczania medykamentów.
9: Tak właśnie i dzisiaj jedna z tych konkurencji właśnie dotyczy poszukiwania, a druga dotyczy dostarczenia apteczki.
3: Ilu uczestników?
9: 24 zespoły dwuosobowe zarejestrowały się do turnieju. Mieliśmy 25 miejsc, no, więc prawie pełna lista. Zasięg konkursu jest oficjalnie ogólnopolski, natomiast zgłosiły się szkoły z województwa śląskiego.
10: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Akademii, główna organizator Droniada SAR Jaworzno.
3: Po co taka impreza?
10: Chcemy dać młodzieży możliwości rozwijania swoich pasji. Drony należą do tych kluczowych, nowoczesnych technologii, które chyba już każdy z nas widzi, że są potrzebne i będą rozwijane. Coraz więcej młodych ludzi pasjonuje się tymi technologiami. Chcemy dać im możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i rozwijania swoich kompetencji w praktyce, stąd też takie bardzo też realistyczne zadania wynikające z realnych potrzeb, gdzie możemy wykorzystać te drony w różnych obszarach. Skupiliśmy się właśnie na search and rescue, czyli na takich obszarach ratownictwa, przede wszystkim cywilnego. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, flight to rescue, a druga na dostarczenie przesyłki do celu. Mówimy tu o pakiecie medycznym, o apteczce medycznej, też pokonując wcześniej tor przeszkód w zadanym czasie.
11: Co będziecie oceniać?
10: Oceniamy dwie kluczowe kompetencje. Z jednej strony kompetencje manualne, polegające na sterowaniu dronem tak, by pokonał zadane tory przeszkód, ale oceniamy również kompetencje interpersonalne, pracę zespołową, komunikację. Konkurs odbywa się drużynowo w dwuosobowych zespołach właśnie po to, by wzmacniać też te kompetencje uniwersalne tak potrzebne na rynku pracy. Drony są wykorzystywane w coraz większej liczbie branż, od logistyki. W Stanach Zjednoczonych już firma Amazon dostarcza przesyłki za pomocą dronów po właśnie wszelkiego rodzaju ratownictwo medyczne, górskie, nasz GOP wykorzystuje również do poszukiwania osób w trudno dostępnych miejscach. No wiadomo, zastosowania wojskowe również, ale także wiele cywilnych. Są z nami dzisiaj też osoby z Politechniki Śląskiej, które wykorzystując fotogranometrię mogą świadczyć różnego rodzaju usługi dla samorządów.
11: To pokaże tym młodym ludziom, że tą umiejętność, którą one nabędą, mogą wykorzystać na przykład w pracy zawodowej.
10: Oczywiście, to właśnie chcemy pokazać, jak mogą wiązać swoją przyszłość z karierą zawodową.
11: O co walczą ci młodzi ludzie?
10: Dzisiaj bardzo atrakcyjne nagrody, vouchery na szkolenia dronowe, by mogli podnosić swoje kompetencje, zdobywając kolejne uprawnienia oraz kamery sportowe.
11: A to jest jakaś konkurencja na czas?
10: W konkurencji Flight to Rescue mają zadany czas, w którym muszą się zmieścić, by odnaleźć te osoby. Natomiast we Flight to Deliver liczy się po prostu czas wykonania zadania. Im szybciej, tym lepiej.
11: Jakieś specjalne trzeba mieć umiejętności, żeby operować dronem, czy każdy to może robić?
10: Warunkiem było posiadanie własnego sprzętu i posiadanie co najmniej tych podstawowych uprawnień A1, A3 do tego, by móc pilotować tymi dronami, także znaleźli się tutaj już uczestnicy, którzy już w jakiś sposób są związani z tymi dronami, latają, no musieli jednak poczytać, podejść do egzaminu, zdać go, można zdać go online, także jest w Polsce, jest bezpłatne, w wielu krajach Unii Europejskiej trzeba płacić za ten egzamin. W Polsce jest możliwość zdobycia tych uprawnień podstawowych bezpłatnie, także każdy, kto chce zająć się tematem, wystarczy, że podejdzie do szkolenia online, zapozna się z materiałami i zda egzamin.
12: Aleksandra Mierzejowska, pracuje na Politechnice Śląskiej na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa, Automatyki Przemysłowej. Jestem związana z kierunkiem geodezja i kartografia i oczywiście w ramach samego kierunku prowadzimy również szkolenia z latania dronami ze względu na to, że jest to bardzo pożądane dla przyszłych geodetów, dlatego że ułatwia przede wszystkim pracę geodetom, no i skraca czas pracy w terenie w porównaniu do tych tradycyjnych technologii pomiarowych.
11: No właśnie, w jaki sposób pomaga ludziom w pracy dron?
12: Jeżeli chodzi o geodetów, to przede wszystkim dzięki temu, że my możemy z pewnego pułapu wykonać serię zdjęć, ten czas do pomiarów jest zdecydowanie skrócony, bo mniej więcej tak tradycyjne metody pomiarowe, chcąc wykonać pomiar i to tylko punktowy, a nie powierzchniowy, to taki, dajmy na to w porównaniu do 10 hektarów, my musimy poświęcić nie tylko tydzień, ale i więcej, nawet do miesiąca możemy takie pomiary robić. I tak jak wspomniałam, będziemy mieć tylko pomiary zarejestrowane wielkości, zarówno x-ową, y-ową, czy wysokość, do konkretnych punktów. Natomiast z drona my możemy cały obszar obejmować powierzchniowo, w związku z tym opierając się tylko na zdjęciach wykonanych, oczywiście z odpowiednim pokryciem tych zdjęć. My możemy później wyciągać poprzez odpowiednie oprogramowanie to fotomapy wykonywać, czy inne opracowania w postaci numerycznego modelu terenu, czy numerycznego modelu pokrycia terenu. Ja mogę powiedzieć tu akurat o zastosowaniach od strony geodezyjnej, ale na pewno w zastosowaniach pod względem bezpieczeństwa bardzo się sprawdzają w terenie, jeżeli chodzi o zastosowania wojskowe. Jak najbardziej ta przyszłość dronów jest bardzo obiecująca i już te drony potrafią się sprawdzać nam.
11: Czyli to, co ci młodzi ludzie dzisiaj tutaj będą robić, to jest umiejętność, która im się
12: przyda w życiu zawodowym.
13: Może teraz w chwili obecnej my to postrzegamy jako pewną zabawę, ale to będzie nam procentowało wiele, wiele lat później, gdy ta młodzież pójdzie do pracy i konkretne zastosowania znajdzie dla tych dronów, a będą mieć już podstawę, taką bazę z obsługi tych dronów.
14: Marek Poniewiere, jestem uczniem Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Będę brał w obydwu konkurencjach udział na dwa różne drony, no jednak dostosowuję się pod dane warunki.
12: Powiedz mi, która trudniejsza konkurencja? Odnajdywanie osób zaginionych czy dostarczanie czegoś?
14: Według mnie trudniejsze technicznie dzisiaj będzie dostarczenie ładunku, a w rzeczywistości trudniejsze jest odnalezienie osób zaginionych, bo to są jednak często złe warunki pogodowe oraz wiele innych czynników, na przykład noc.
12: Jak długo już dronami latasz?
14: Od około 4 lat.
12: Co jest fajnego w dronach?
14: A ten mały dreszczyk emocji, gdy nie wie się, co zrobić za chwilę, gdy się leci na przykład na ścianę czy na przeszkodę.
0: SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Dziś porozmawiamy sobie o zmianach, które muszą nastąpić w szkolnictwie w związku z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy sobie też o zawodach przyszłości. Poruszymy również tematy motosportowe, bo od 24 do 26 lipca odbędzie się 82. rajd Polski, a baza na kibiców czekać będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zaczniemy jednak od tematu górniczego. Porozmawiamy o telefonach alarmowych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Górnicy dzwonią, policja górnicza sprawdza. Co czwarte zgłoszenie na telefonie zaufania Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jest zasadne. Co ważne, anonimowe sygnały od pracowników przekładają się na realne działania, kontrole i decyzje administracyjne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w kopalniach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
15: Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.
16: Pani dyrektor, powiedzmy, telefon zaufania, od kiedy działa w Wyższym Urzędzie Górniczym i co to takiego tak naprawdę jest?
15: Telefon, tak zwany telefon interwencyjny, działa od 2011 roku. Jego celem było umożliwienie pracownikom zatrudnionym w ruchu zakładów górniczych przekazywanie informacji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów i szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa zakładów górniczych. Telefon jest obsługiwany przez służbę dyspozytorską działającą całą dobę.
16: Jak to wygląda w praktyce? Rozumiem, że każdy górnik może na ten telefon zadzwonić.
15: Oczywiście, każdy może zadzwonić i zgłosić zdarzenia, które są według niego niepokojące, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu zakładu górniczego. W 2025 roku mieliśmy 100 zgłoszeń, z czego 79 dotyczyło stricte zasad bezpieczeństwa ruchu. Na te 79 potwierdzonych mieliśmy 17.
16: To tak dla zobrazowania, dla przykładu, to na przykład o czym mówią górnicy na tej linii?
15: Najczęściej zgłaszanymi nieprawidłowościami w 2025 roku to było zgłoszenia przekroczenia dopuszczalnej temperatury, nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń, w tym nieprawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych. Tematy dotyczące zagrożenia metanowego, w tym niesprawne czujniki metanu, nielegalna eksploatacja, stosowanie niebezpiecznych metod pracy, nieprawidłowy stan obudowy zmechanizowanej, nieprzestrzeganie przepisów, stosowanie nieprawidłowej procedury wypadkowej, nieprzestrzeganie czasu pracy, przekroczenia norm hałasu zapylenia, przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów kopalnianych. To są takie najczęściej zgłaszane nieprawidłowości przez załogę.
16: To powiedzmy w takim razie, pani dyrektor, otrzymujecie to zgłoszenie. Rozumiem, że jest uruchamiana w Wyższym Urzędzie Górniczym, która, no tak można powiedzieć, o was się mówi, że jesteście policją górniczą, czyli rozumiem, że rozpoczynają się pewne procedury.
15: Oczywiście. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie, jest przekazywane właściwym organom, właściwym dyrektorom okręgowych urzędów górniczych, którzy albo w zależności od istoty zgłoszenia przeprowadzają rozeznanie natychmiast lub w ramach bieżącej kontroli.
16: Mówiła pani, że telefon dzwoni w zasadzie od 2011 roku, no to już 15 lat. Czy w ciągu tych 15 lat ze statystyk wynika, że tych zgłoszeń sukcesywnie jest coraz więcej?
15: Wydaje mi się, że zgłoszenia utrzymują się na zbliżonym poziomie. Z tym, że analizując na przykład rok pięcioletni okres czasu 2021-2025, to widzimy, że w roku 2011 było 87 zgłoszeń, z czego potwierdzonych 26. W 2025 było 100, ale było potwierdzonych 17. Także natomiast w roku 2023 mieliśmy na przykład 70 zgłoszeń, a w 2024 72 zgłoszenia.
16: To są wszystko zgłoszenia anonimowe?
15: W większości tak. Bywają zgłoszenia, że pracownicy się przedstawiają, ale generalnie raczej dzwonią osoby, które nie chcą podawać swojej tożsamości z uwagi na to, że nie wiem, mają obawy przed zgłoszeniem, żeby nie mieć problemów w zakładzie górniczym.
16: Bo boją się, że na przykład stracą pracę.
15: Albo będą mieć jakieś inne nieprzyjemności w zakładzie.
16: To jeszcze na koniec, czy mogłaby pani dyrektor powiedzieć, no bo jak to z każdym telefonem, czy są tak zwane fałszywe telefony, fałszywe zgłoszenia, niepotwierdzone?
15: Tak, powiedziałam, że na 100 zgłoszeń w 2025 mieliśmy potwierdzonych 17.
16: A czy takie niepotwierdzone zgłoszenia wiążą się z jakimiś konsekwencjami dla tych, którzy dzwonią?
15: Znaczy się, ponieważ są anonimowe, to trudno tutaj mówić o konsekwencjach.
16: Ale może wy jakoś możecie je zweryfikować?
15: Z drugiej strony, jeżeli są jakiekolwiek zgłoszenia, to należy tutaj, tu nie możemy mówić o zmarnowaniu czasu inspektorów, bo to wszystko dotyczy zabezpieczenia, bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pracowników. Bardzo dobrze, że jest taka możliwość, bo już na sam fakt, że te 17 zgłoszeń było potwierdzonych, to potwierdza, że jednak jest to istotna sprawa i ważna.
16: A te 17 potwierdzonych to wiadomo gdzie?
15: Między innymi tutaj na 14 zgłoszeń dotyczących przekroczenia dopuszczalnej temperatury było jedno potwierdzone. Nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń, mamy jedno potwierdzone na 5 zgłoszeń. Zagrożenie metanowe na 4 nieprawidłowe

0: polski system oświaty staje przed wyzwaniami, które wymagają czegoś więcej niż kolejnej reformy. Wymagają pełnej transformacji. W Sosnowcu odbyła się konferencja zatytułowana Czas na nową szkołę. Podczas niej eksperci z całego kraju pochylili się nad nową rolą nauczyciela, nowoczesnymi systemami oceniania oraz budowaniem relacji opartych na wspierającej komunikacji. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
1: Joanna Sekuła, senatorka.
2: Czy polska szkoła potrzebuje zmiany?
1: Od wielu lat mówi się o tym, że model szkoły nie zmienił się od 200 lat. Może mamy nowocześniejsze wyposażenie, ale koncepcja szkoły, czyli poustawiane ławki, w których dzieci widzą swoje plecy, siedząc przed nauczycielem przemawiającym ex cathedra, został wymyślony bardzo, bardzo dawno temu. I to, że zamiast zielonej tablicy mamy tablicę multimedialną, niewiele zmienia. To, że mamy nowocześniejsze wyposażenie szkoły, nic nie zmienia. Ale na przykład już to, że pomimo nowoczesnego wyposażenia dzieci coraz mniej manualnie pracują i mają coraz mniej kreatywnych zajęć, jest dowodem na to, że bezwzględnie trzeba zmienić sposób myślenia o szkole, a tym samym sposób zmiany relacji między uczniem i nauczycielem. To nie może być nauczanie, to musi być uczenie się.
2: Są potrzebne głębokie zmiany w szkole?
1: Już sama zmiana ustawienia ławek tak, aby dzieci miały interakcję ze sobą i z nauczycielem, jest przez bardzo wielu nauczycieli stosowana od lat, chociażby w nauczaniu języków. To jest taki typowy model, że dzieci siedzą w takim półokręgu, widzą się wzajemnie i mogą ze sobą rozmawiać. Ja kiedy pracowałam w szkole, a nie pracuję tam już 20 lat, wyczułam to, że dzieci potrzebują ze sobą interakcji. I bardzo wiele zajęć takich właśnie kreatywnych odbywało się w grupach. To, co teraz reforma Kompas Jutra, reforma 26, wprowadza jako element nowoczesności, uatrakcyjnienia, podwyższenia takiego elementu współpracy między uczniami, to są właśnie na przykład tygodnie projektowe. To są metody, którymi pracowaliśmy bardzo wiele lat temu, bo wiedzieliśmy, że te doświadczenia amerykańskie przede wszystkim, bazowaliśmy zresztą na programie Fundacji Junior Achievement, dające uczniom możliwość wykorzystania wzajemnie potencjału, który posiadają, daje możliwość przyspieszenia pracy, bowiem każdy uczeń ma w swoim koledze czy koleżance takie swoje wsparcie, takiego czasami mentora. Wiemy, że nauczyciel pracując z 30 uczniów nie zawsze może z każdym porozmawiać i odpowiedzieć na każde jego pytanie, ale wykorzystując potencjał uczniów, którzy bardzo często myślą szybciej, inaczej, niekonwencjonalnie, powoduje, że ten potencjał grupy wzrasta, czyli ten efekt synergii zostaje osiągnięty znacznie łatwiej, szybciej i efektywniej.
2: Co się stanie ze szkołą, jeśli ona się nie zmieni?
1: No, będzie coraz trudniej uczniom przez ten proces szkolny przebrnąć. Ten masowy odpływ uczniów do edukacji domowej świadczy o tym, że na pewno nie wszyscy, ale ich spora część po prostu nie wytrzymuje presji szkoły, tej takiej zbyt dużej bierności, którą przez wiele godzin uczeń niestety w szkole musi przetrwać, bo to, że każemy im wszystkim siedzieć w ławkach przez wiele godzin, powoduje, że odbieramy im ten naturalny stymulator kreatywności, jakim jest ruch i możliwość komunikowania się.
2: No dobrze, ale ktoś by powiedział, my tak siedzieliśmy w ławkach i jakoś żyjemy, funkcjonujemy, uczyliśmy się i było okej. Dlaczego to ma się zmieniać?
1: Dlatego, że są inne dzieci, jest inny dostęp do wiedzy, do informacji. Przedtem mieliśmy nauczyciela, który był dla nas pewnego rodzaju objawieniem. On wszystko wiedział i od niego mogliśmy się o tym świecie dowiadywać. Natomiast teraz dzieci mają tak ogromną ilość źródeł informacji i stymulacji, że rola nauczyciela nie może być tylko jako transmitera wiedzy, ponieważ tą wiedzę dzieci mają na wyciągnięcie ręki. Natomiast ma ich pobudzać do poszukiwania rozwiązań na pytania, które stawia, lub też jeszcze lepiej na pytania, które kreują sami młodzi ludzie. Wczoraj był świetny Śląski Kongres Oświaty, na którym bardzo dużo mówiono o tym, jak zmieniają się relacje między nauczycielem i uczniem w sytuacji trzeciego podmiotu, jakim jest sztuczna inteligencja. I to, że sztuczna inteligencja może uczniowi odrobić wszystkie lekcje, przygotować go do kolejnego dnia, odpowiadając na wszystkie jego pytania, dodaje nam jeszcze jeden argument za tym, żeby szkoła nie była tylko miejscem, gdzie się naucza, bowiem relacja uczeń-nauczyciel zostaje wzmocniona przez sztuczną inteligencję, która w dużej mierze zmieni oblicze szkoły i musimy bez

0: względnie się na to przygotować.
1: Anna Schulz, jestem ambasadorką empatycznej edukacji.
2: W jaki sposób polska szkoła powinna się zmienić i kiedy się powinna zmienić?
1: Już dawno powinna się zmienić, natomiast trudno coś zmienić, co ma historię ponad 200-letnią. 216 rok był miejscem, czasem powstania szkoły, bardzo dobrej szkoły pruskiej, dlatego pruskiej, bo wymyślonej w Niemczech, w Prusach, po prostu na rzecz zupełnie innych potrzeb, mianowicie na rzecz tego, żeby przywrócić wolność Prusom i żeby na przyszłość zadbać o to, żeby kraj był wolny i społeczeństwo było, powiedzmy, do tego przygotowane, że trzeba czasem ojczyzny bronić. No i też było po to, żeby stworzyć nowe miejsce pracy, urzędnika, człowieka, który będzie pracował właśnie w biurze, ale też takiego, który będzie pracował w przemyśle, czyli przeniesie się ze swojego miejsca takiego naturalnego środowiska do miasta. To wszystko było w założeniach szkoły i my, Polska, po tylu latach niewoli, dokładnie w lutym 1919 roku, wzięliśmy w całym pakietem, i się nie dziwię, to było bardzo mądre posunięcie, ten wzór do siebie, no i on został do dziś. I dlatego tak trudno to zmienić, bo wszyscy znają szkołę, bo do niej chodzili i się wypowiadają nawet wtedy, kiedy nie mają na tym temat wiedzy, bo wiedza jest taka, której wtedy nie była, teraz już jest i trzeba by to wziąć pod uwagę.
2: No właśnie, ale wszystko się zmieniło, wszystko wokół nas, dzieci się zmieniają, a ta szkoła dalej taka jest i dzieci tej szkoły po prostu nie lubią.
1: Mało tego, one ponoszą największe konsekwencje. Właśnie po to tu przyjechałam do Sosnowca, pięknego miasta, chcę powiedzieć. I chcę powiedzieć właśnie o historii edukacji i dwa razy przejdę tę ścieżkę. Raz powiem o historii edukacji, tak więcej niż jej teraz sobie powiedziałam, a drugi raz przejdę jeszcze raz i pokażę, co się wydarzyło w życiu naszym, jako ludzi i środowiska, w jakich żyjemy, a szkoła w dalszym ciągu na wzór taśmy produkcyjnej sadza uczniów plecami do siebie, a potem oczekuje, że uczniowie skończą szkołę i będą mieli ze sobą współpracować, być kreatywni i tak dalej. O tym będę dzisiaj mówić.
2: Co się w szkole powinno zmienić?
1: Właściwie wszystko. Przede wszystkim nie powinno być tak, że przedmiotowcy, którzy, bo taka była szkoła, jakie były potrzeby, którzy są przygotowani do nauczenia przedmiotów, w dalszym ciągu to robią. Jest to na życzenie też bardzo wielu ludzi w społeczeństwie, ponieważ jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś zmienia bardzo radykalny sposób, to zaciekle się broni tej zmiany. A szczególnie, że to jest bardzo delikatna materia. To jest przyszłość młodych ludzi i obawy dorosłych są przełamywane przez adultyzm. Jest takie zjawisko, czyli przekonanie dorosłych, że wiedzą lepiej niż dzieci, co dla nich jest dobre. A mówią to w oparciu o swoje doświadczenia ze szkołą. Więc tak jak powiedziałam, zmienić trzeba wszystko. Natomiast nie jest łatwo w sytuacji, kiedy no niestety, ale pod wieloma względami decyzje o edukacji i warunkach uczenia się podejmują politycy, kiedy to wszystko jest tak już utwierdzone i to, co znamy, ludzie są przekonani, że tak musi być, ale dzisiaj właśnie będę pokazywała, jakie koszty ponosimy wszyscy i jakie koszty poniesiemy w przyszłości, wtedy, kiedy tej szkoły nie zmienimy, bo te dzieci, które dzisiaj doświadczają tak trudnych rzeczy, takich trudnych przypadków, po prostu kiedy nam to oddadzą, bo tym, czym ich dzisiaj karmimy, oni nas kiedyś też pokarmią.
2: No właśnie, czym to grozi? Czym grozi to, że ta szkoła się nie zmieni?
1: Przede wszystkim ja jestem od empatycznej edukacji. Jestem od tego, żeby mówić, że w szkole najważniejszy jest człowiek. Człowiek uczeń, człowiek nauczyciel, człowiek rodzic i człowiek, który jest jakby w ramach przez szkołę wyedukowany i idzie w dorosły świat z jakimiś nawykami. I nawyki, kiedy potrzeba być lepszym od kogoś, mieć wyższy stopień, stosować do tego różne strategie, bo to wszyscy wiemy, nie pomaga w tym, żeby ludzie na siebie patrzyli życzliwym okiem. Zresztą efekty społeczne to widzimy wszyscy, wystarczy otworzyć jakąkolwiek stronę w mediach. I to wszystko widać, jakie są już koszty. Zresztą też będę o tym mówić, jakie już były 7 lat temu, więc to jest tak trudne i tak, powiedzmy, i tak trudno to wszystko zmienić, że za dużo osób jest przekonanych, że to, co było, było dobrze, bo było jak było, do szkoły chodziliśmy, na ludzi wyszliśmy, ale to nie działa.
2: Właśnie, czasami taki człowiek odnosi wrażenie, że nauczyciele udają, że uczą, a uczniowie udają, że się uczą w tej szkole, bo pojawiła się sztuczna inteligencja, wiedza na wyciągnięcie ręki, a w tej szkole nic się nie zmienia. Jak zainteresować ucznia przedmiotem?
1: Właśnie to chodzi, że zainteresować dorosłych możliwościami, które pozwolą podążać za uczniem. Dzisiaj my nie potrzebujemy twardej wiedzy, żeby ją zaliczyć i nie pamiętać. Dzisiaj potrzeba człowieka kreatywnego, który będzie umiał szukać wiedzy, umiał stosować i nie będzie zrażony do niej. Bo szkoła, która zraża, po prostu odsuwa jakby potrzebę uczenia się, motywację do tego, żeby sięgać. I dlatego sztuczna inteligencja stała się dużym konkurentem dla nauczycieli i szkoły i trzeba właśnie takich działań, które pozwolą i pokażą, że uczeń odłoży telefon, będzie robił to, co należy wtedy, kiedy on będzie widział tego sens, będzie widział uznanie tego, co robi i będzie mógł liczyć na wsparcie. A póki co co to jest taka przepychanka społeczna, która, mówię, największe koszty ponoszą dzieci.
2: Nazywam się Kasia Rabę, jestem nauczycielem, oligofrenopedagogiem, jestem edukatorem, krzewię wiedzę na temat mózgu i tego, jak jego funkcjonowanie wpływa na rozwój, edukację. Co się powinno zmienić w polskiej szkole? Może ja powiem tak. Możliwość naszego pedagogicznego wybierania tego, co jest dostępne. Taka otwartość na to, że są różne metody edukowania, podchodzenia do tej edukacji i taka ciekawość do tego, żeby poznawać te różne metody. To powinno się zmienić.
0: Nauczyciele mają związane ręce właśnie podstawą programową. Oni by chcieli zupełnie inaczej te zajęcia prowadzić?
2: Dlatego powiedziałam o wyborze, bo jeśli chcą, to ja uważam, że mogą, bo ja to też robię. I ten wybór, który my mamy, może nam pozwolić nie ograniczać się i organizować lekcje tak, jak chcemy i tak, jak wiemy, że to służy uczniom.
0: Coraz trudniej zainteresować ucznia, prawda? Coraz trudniej mu przedstawiać tą wiedzę, bo on tę wiedzę ma na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że sięgnie po telefon.
2: Tak, i jest coraz trudniej w tym względzie, że to, czego ja chciałabym, żeby było więcej w naszej szkole, w naszej edukacji, to właśnie uruchamianie tego potencjału, który mają uczniowie w sobie i który mają, ja wierzę w to, nauczyciele, i prowadzenie tej edukacji w takim kierunku odnajdywania tej wewnętrznej motywacji, która jest w nas wszystkich, czyli właśnie takiej ciekawości, zastosowania w praktyce tych wszystkich umiejętności, tej wiedzy, która jest taka encyklopedyczna i która jest dostępna na co dzień.
0: No właśnie, bo my tkwimy w tym takim starym modelu szkoły, kiedy trzeba było wykuć na pamięć i niestety tak te zajęcia w większości się odbywają. A to już nie jest potrzebne. Tak samo jak się mówi, po co wykuwać słówka na pamięć, skoro każdy w telefonie ma słownik? I co? I to się chyba musi zmienić, bo ci młodzi ludzie już mają świadomość tego, że im ta wykuta wiedza nie jest potrzebna do niczego.
2: Ja myślę, że to właśnie ci młodzi ludzie uczą nas, pedagogów, i tego, jak chcą być uczeni. I wystarczy tylko otworzyć się na to i zobaczyć z ciekawością, czego oni oczekują, czego potrzebują, i przede wszystkim zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim dać im relacje, satysfakcjonujące relacje i więzi, i możliwość wpływania na edukację. I to są trzy warunki dla mnie, które ja też wprowadzam w takim nurcie gentle teaching, i które są fundamentem tej metody, klimatu, takiej przestrzeni, gdzie w ogóle możliwe jest uczenie się. Więc ja zaczęłabym od tego. Te trzy rzeczy, trzy potrzeby mózgu, które gwarantują rozwój i otwartość na to wszystko, co przychodzi. Także to jest mój model szkoły, który ja widzę, i to jest mój model, który ja widzę, że stanie się przyszłością. Wcale nie encyklopedyczna wiedza, która owszem też jest potrzebna, ale zastosowanie jej w praktyce, umiejętność utrzymywania jej i zastosowania w życiu codziennym, umiejętność bycia elastycznym w tym, co odkrywamy, bo nauka się zmienia z chwili na chwilę, coraz nowsze badania naukowe, więc my nie jesteśmy w stanie nawet się tego wszystkiego nauczyć. Możemy właśnie po to sięgać, ale nauczenie się tego, że jest coś takiego, nauczenie się tej otwartości dopiero pozwala nam na to, żeby właśnie z tego korzystać, z tych zasobów świata pięknych korzystać.
0: W szkole też często zapomina się, że to jest młody człowiek, który potrzebuje też uwagi, który no, jest człowiekiem, tak? Ta machina szkolna go mieli. Tu chyba też brakuje takiego podejścia. Ta szkoła sprawia, że my stajemy się po prostu tam takimi pionkami, tak? Którymi można w lewo i w prawo przesuwać.
2: No więc dla mnie podstawą jest to, co powiedziałam. Trzy podstawowe potrzeby mózgu, wśród których jest kształtowanie relacji, takiej szczególnej więzi z uczniem. I to nie jest o takiej równej relacji, ale równie ważnej, że jestem ważny ja i jesteś ważny ty. I wtedy tylko możliwe jest to, żeby obdarzać się wzajemnym szacunkiem, bo jeśli ja szanuję ucznia, to naturalnym jest, że on zaczyna szanować mnie i mamy te równie ważne relacje, mimo że hierarchia nadal jest zachowana jak gdyby, tak? I dla mnie to jest sposób na to, żeby dzieci nie były pionkami w szkole i żeby nauczyciele również nie byli kimś, kto tymi pionkami zarządza lub przesuwa. O, może w ten sposób, jeśli jesteśmy już w tej metaforze. To dla mnie to jest chyba bardziej o tym, że my razem podążamy po tej szachownicy,
3: grając tak naprawdę grę, która nie ma końca, bo edukacja dla mnie jest grą bez końca, więc gra bez końca nie zakłada tego, że my tam nie chcemy być, że jesteśmy odtąd, dotąd i kończymy, tylko że my się rozwijamy całe życie i zakłada też to, że kompetencje, które przekazujemy tym młodym ludziom, to są wartości, którymi się chcemy kierować. To są wartości, które są też takim wyznacznikiem tego, jaki świat my chcemy budować. I dla mnie to jest niesamowite, że można to w szkole zrobić i pojmować szkołę jako taką organizację, która jest, jak to Simon Sinek mówił, zajmujący się strategią przywództwa w biznesie, a w szkole każdy nauczyciel jest liderem, więc przywódcą stada jak gdyby. Simon Sinek mówił o tym, że gra bez końca jest o tym, że te organizacje, które ją stosują, trwają. A edukacja trwa i trwać będzie i trwać musi, ponieważ to jest o rozwoju człowieka jako jednostki i jako społeczeństwa.
4: SK Śląsk.
5: O technologii i ekologii w drodze do zawodów przyszłości rozmawiali uczestnicy 6. Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Zawodowego w Sosnowcu. Eksperci i pracodawcy wyznaczyli kierunki nowoczesnej edukacji. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
6: Elżbieta Czernik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Grota Róweckiego 64 w Sosnowcu.
7: Co tutaj dzisiaj się odbywa?
6: 6. Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej.
7: Po co taka impreza?
6: Cały czas musimy mieć świadomość o ważności, jak i również potrzebie kształcenia młodzieży w zawodach, które są istotne i ważne na rynku pracy.
7: Dlaczego to jest takie ważne, żeby szkolić fachowców?
6: Teraz pojawia się nowa formuła i nowa nazwa. Już nie fachowcy, ale profesjonaliści, czyli już szerzej rozumiane te umiejętności. Nie tylko umiejętność wykonywania, ale również co z tą umiejętnością dalej zrobić. Bardzo ważne jest to w kontekście kształcenia świadomego absolwenta, który potrafi odnaleźć się na rynku pracy, które ten rynek bardzo szybko się zmienia, więc my jako szkoły zawodowe powinniśmy kształcić takich absolwentów, którzy sobie świetnie poradzą w różnych sytuacjach na rynku pracy, nie tylko z tymi umiejętnościami, które otrzymają z uwagi na to, że edukacja idzie w tym kierunku, że przez całe życie praktycznie musimy zmieniać i doskonalić swoje umiejętności, ale przede wszystkim te umiejętności, które nabędą te miękkie kompetencje społeczne, żeby umieli się odnaleźć i podejmowali odważnie wyzwania związane z potrzebami rynku pracy.
7: O czym dzisiaj będziecie tu mówić? Jakie tematy będziecie poruszać?
6: Będzie wiele tematów związanych z kształceniem zawodowym, jak zmienia się kształcenie zawodowe, jakie nowe role zawodowe będą w najbliższym czasie. Będziemy mówić o tym, jak świadomie należy wprowadzać elementy z AI, tak ważnego tematu, z uwagi na to, że wiemy i już na podstawie już wstępnych badań, że niekoniecznie te informacje docierają do uczniów w sposób właściwy. Jest to w mojej ocenie również świetne narzędzie, ale my jako szkoła musimy też podejmować takie wyzwania, żeby świadomie kształtować umiejętność korzystania z tych narzędzi.
7: No właśnie, AI wchodzi do szkół zawodowych. W jaki sposób może Wam sztuczna inteligencja pomóc?
6: Na pewno będzie pomagała. Pewne zadania, które wynikają z podstaw programowych, możemy zastąpić właśnie tą wiedzą i tą umiejętnością przez AI, a ten czas poświęcić na kształtowanie innych umiejętności. Ja uważam, że jest to narzędzie dobre, tylko żeby właśnie zarówno nauczyciel, jak i również uczeń był świadomy w kontekście świadomego wykorzystania tego narzędzia.
7: Jakie zmiany czekają w najbliższym czasie szkolnictwo zawodowe? Jakie nowe zawody się pojawią? W czym będziecie kształcić?
6: Jeżeli chodzi o nowe zawody, właśnie wczoraj byłam na takiej konferencji z uwagi na to, że za chwileczkę powiem o osiągnięciach. 11 nowych zawodów, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Natomiast my w tym roku nie sięgnęliśmy po żaden nowy zawód. A dlaczego? Dlatego, że nie mam w zapleczu nauczycieli, którzy by mogli kształcić w tych zawodach. Bardzo jest dla mnie, że tak powiem, przyjazny kierunek i tak będę się zastanawiała. Technik o cyberprzemocy i zawód nowy, który się pojawia, i myślę, że to będzie również współpraca z drugim centrum funkcjonującym tutaj w naszym mieście. To jest technik zarządzania nieruchomościami.
7: Czyli można liczyć, że w najbliższym czasie te kierunki w szkole się pojawią?
6: Myślę, że tak, ale my będziemy stawiać w dużym stopniu na specjalizację, na wdrażanie kwalifikacji rynkowych, doskonalenie umiejętności zawodowych z uwagi na to, że rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia i my w porozumieniu z podmiotami branżowymi, jak i również z pracodawcami w naszym regionie, ale i również w Polsce, będziemy starać się dostosować to kształcenie do potrzeb, żeby właśnie nasz absolwent kończący szkołę mógł odnaleźć się na tym rynku pracy, ale również tą pasję, którą dzielił, jak i również te umiejętności wykorzystał w sposób właściwy.
7: A z jakimi problemami boryka się szkolnictwo zawodowe? Czy boryka się z jakimi?
6: No, głównie borykamy się z naborem. My cały czas właśnie to podkreślam. Nie jesteśmy liceum wiodącym, więc my jako szkoła zawodowa z uwagi na to, że tak jak mówię, potrzeby tego rynku się zmieniają, więc my cały czas musimy dbać o właściwą promocję tego szkolnictwa zawodowego. Staramy się docierać do uczniów, ale chcemy w większym stopniu dotrzeć do rodziców. I tutaj jest, że tak powiem, problem. Dlatego dzisiaj to również to forum, żeby właśnie też zaprosiliśmy rodziców, żeby przyszli i zobaczyli z uwagi na to, że dzisiaj będzie można porozmawiać z pracodawcami, którzy są w naszym otoczeniu, współpracują z nami na co dzień, wspierają naszą działalność, jak i również uczelnie wyższe, czyli chcemy pokazać tą ścieżkę edukacji zawodowej. Co niektórzy mówią, że liceum 4 lata, technikum 5 lat, ale rok dłużej, a ma podstawowe wykształcenie ogólne, jak i również zawodowe. Zawsze już ta jest wartość dodana, więc my zapraszamy uczniów do naszej szkoły, staramy się być otwarci na tych młodych uczniów. My jako nauczyciele staramy się rozumieć ich, dostosować do ich zmian mentalnych z uwagi na to, że ta młodzież też się zmieniła na przestrzeni lat, więc cały czas te formy doskonalenia, które prowadzimy, to w kierunku również zmiany nauczyciela, podejścia do tego ucznia, żeby ten uczeń w szkole się czuł dobrze i budowane relacje w tej szkole, jak i również te umiejętności, które zdobywa, były na takim poziomie, żeby ten absolwent był profesjonalistą.
5: Święto Motosportu wraca na Śląsk. Od 24 do 26 lipca odbędzie się 82. Rajd Polski. To 187 km zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych. O szczegółach poinformowano na specjalnej konferencji. Obecny na niej był nasz reporter Darek Brombosz.
8: Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego. Nie ma co ukrywać, że województwo śląskie już pokazało, że potrafi organizować takie przedsięwzięcia o tej skali sportowej, gdzie poziom sportowy jest zawsze na najwyższym poziomie, a to gwarantują kierowcy rajdowi, ale te emocje oczywiście są znacznie szersze, szczególnie wtedy, kiedy pojazdy mkną czy ulicami stolicy województwa śląskiego, czy na przykład tuż przy Stadionie Śląskim, gdzie robi to gigantyczne wrażenie. W ogóle historia zmagań rajdowych w Polsce ma już ponad 100-letnią historię. Bodajże w 1921 roku odbyły się pierwsze takie zmagania, a ta edycja ma już też swoją historię, ale dla nas najistotniejsze jest to, że kierowcy rajdowi, ci najlepsi, ta czołówka, która zazwyczaj walczyła na szutrach w Mikołajkach, teraz pojedzie asfaltem województwa śląskiego, tutaj w stolicy województwa, ale nie tylko. Myślę, że będziemy mogli dostrzegać zmagania na najwyższym poziomie, przy okazji też trochę pokazując najmłodszym, że te emocje sportowe mogą być widowiskowe, emocjonujące i prowadzić do tej najzdrowszej rywalizacji sportowej. Myślę, że ta poprawa nawierzchni to wymiar bardzo istotny w ogóle wielkiej przemiany województwa śląskiego. Te wszystkie zapóźnienia, które mieliśmy z lat 80., a nawet jeszcze początku 90., dzisiaj naprawiamy i dzisiaj, jeśli chodzi o wsparcie ze skarbu województwa śląskiego na właśnie realizacji szeregu inwestycji drogowych, także przy wsparciu częściowo unijnych, różnych innych inwestycji, daje nam w efekcie taki, bym powiedział, niezachwiany, długotrwały proces, który ewoluuje, owocuje znakomitą poprawą nie tylko nawierzchni drogowych, ale w ogóle układów i systemów transportowych w całym województwie. Ja osobiście nie jeżdżę rajdowo, ale podziwiałem zawodowców, którzy tutaj ulicami Katowic województwa śląskiego przemierzali, choćby Szejowie, to jest taka ekipa, która ma rodowód tutaj na pewno śląski i pokazała zmagania sportowe na najwyższym poziomie i to jest niezwykle emocjonujące i nie ma co ukrywać, że będąc tatą zagorzałego fana tego sportu, pokazywałem, jak to wygląda u profesjonalistów, a to też jest kwestia bezpieczeństwa na drogach.
9: Jakub Matulka, kierowca Orlen Lotto Rail Liquid.
10: Mistrz Polski.
9: Uczucie jest świetne. Nie mogę się zawsze doczekać mojej domowej rundy. Tutaj rajd Polski, runda Mistrzostw Europy. Bardzo się cieszę, że rajd jest właśnie w tym cyklu, w którym startujemy i mam wielkie nadzieje związane z tym startem. Trasy, które znam, trasy, które lubię. Oczywiście bardzo duża konkurencja, ale czekamy na duże wyzwanie i takie właśnie lubimy. Przygotowania wyglądają tak, jak powiedziałbym, zwykle. Rajd już jest w trakcie sezonu, także można powiedzieć, że jesteśmy bardziej wjeżdżeni, ale to są zawsze testy przedrajdowe, czyli testujemy tam rajdówkę na trasach o podobnej charakterystyce, ustawiamy ją, a oprócz tego są to przygotowania, jeśli chodzi o opis i próbę zapamiętania trochę tych tras z onboardów organizatora czy z poprzednich lat. To są trasy, powiedziałbym, wyjątkowe, ponieważ na każdym odcinku charakterystyka zmienia się, może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny. Także ta zmieniająca się charakterystyka i fajny klimat, to są to takie moje... Mamy tutaj już dobre informacje i dobrą znajomość tych tras. Wiemy, co działa, wiemy, co nie działa, także możemy się do nich naprawdę dobrze przygotować.
11: Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga. Pościgałem się na niej już kilkukrotnie w poprzednich latach i znam te drogi, znam te zakręty. W takich sytuacjach trzeba zachować jak największą koncentrację, słuchać pilota, bo nie znamy dokładnych warunków na trasie, które panują w tym roku. One się mogą zmieniać w skali lat dość znacząco i trzeba mieć to na uwadze i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby jakiegoś błędu właśnie nie popełnić. Myślę, że odcinek Haszlak, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu. Świetnie, świetnie. No to tak jak powiedziałem wcześniej, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie. Tak, coś w tym jest. Odcinek miejski to jest bardzo krótka próba, którą często znamy na pamięć, jesteśmy w stanie jej się wyuczyć, ale jest tam bardzo dużo trudnych miejsc, jak krawężniki, beczki, nie chcemy o nich zahaczyć, nie chcemy urwać koła, ale chcemy pokonać tę trasę jak najszybciej tylko potem. Oczywiście, ale nawet odcinek, który znamy, budzi respekt. Także tak, no to będzie jeden odcinek, którego nigdy w życiu nie jechałem i do którego będziemy musieli się dobrze przygotować. Bardzo dobrze. Są to, tak jak powiedziałem, znane nam trasy, znane też trasy załogom, które startowały tutaj w 2024 roku. No także świetne, sprawdzone, dobre trasy.
12: Grzegorz Wróbel, organizator Rajdu Polski. Impreza rozpocznie się w piątek, 24 lipca w centrum Katowic na ulicy Dworcowej. Następnie przejedziemy na odcinek tutaj w centrum miasta. Odcinek JZM Katowice Powered by Orlen Oil. Jest to odcinek znany z poprzednich edycji. Troszkę dodaliśmy elementów, żeby jeszcze był ciekawszy. Dodaliśmy kolejną beczkę. I w następnych dniach, sobota, niedziela, będą to dwa dni takich naprawdę dobrych odcinków specjalnych. Oczywiście nie zabraknie odcinka pod sprauto.pl Stadionem Śląskim, ale też myślę, że gratką dla fanów będzie to, że zostanie przez nas zorganizowany odcinek Przegibek. Jest to odcinek, który łączy się z Rajdem Polski, ponieważ Rajd Polski już kiedyś się odbywał się na tych terenach. Nie stricte w województwie śląskim, ale przejeżdżał przez województwo i wtedy właśnie ten odcinek Przegibek się pojawił. Bardzo fajny, kręty, techniczny odcinek. Myślę, że kibice będą bardzo zadowoleni. Tak, w ramach tej imprezy Rajd Polski będą odbywać się tak naprawdę cztery cykle imprez rajdowych. Rajdowe Mistrzostwa Europy, Rajdowe Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski, ale również rajd okręgowy. I żeby kontynuować tę tradycję rajdu okręgowego, u nas Rajdu Śląska, ten rajd okręgowy będzie nosił właśnie nazwę Rajdu Śląska. Myślę, że to jest też pewien ukłon w kierunku tych zawodników, którzy aspirują do tego, aby w przyszłości walczyć o najwyższe stawki takich początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rajdami. Najbardziej emocjonujące wydarzenie na Rajdzie Śląska, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś, powiedzmy, zaczyna swoją przygodę z rajdami, oczywiście z pewnością zapraszamy tutaj do Centrum GZM pod stadion. Natomiast ci kibice, tacy, którzy jeżdżą od wielu lat na rajdy, oni już tam się ustawiają w takich odcinkach, chociażby odcinek szutrowy na odcinku Ochaby jest przez wszystkich dobrze znany, czy ten Przegibek, odcinek Jaśnicy, więc i osoby zaczynające swoją przygodę, jak i takie doświadczenie kibice na pewno znajdą coś fajnego dla siebie. Stawka w tym roku w Mistrzostwach Europy jest bardzo mocna. Myślę, że możemy spodziewać się około 30 samochodów tej najwyższej kategorii Rally 2. No to jest bardzo dużo. Na pewno będą faworyci do tytułu mistrza Polski, mistrza Europy. Na pewno pojadą nasi zawodnicy. Myślę, że Mikołaj Marczyk też będzie walczył o to, żeby ten rajd wygrać, więc na pewno jeśli chodzi o ten poziom sportowy, nie mamy czego się bawić. Też to była nasza motywacja, żeby walczyć o mistrzostwa Europy, żeby właśnie dobrych zawodników tutaj sprowadzić.
4: SK Śląsk.
5: Ponad 4000 osób sprzeciwia się zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu kolejowym w Katowicach. Wcześniej zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Powód? Niskie wyceny zabiegów i straty generowane przez oddział chirurgii. Szpital ma być przekształcony w ośrodek okulistyki. O szczegółach w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
10: Janusz Pawion, jestem zastępcą kierownika oddziału chirurgii szpitala kolejowego, który to oddział właśnie jest w przededniu, jak nam się wydaje, likwidacji, bo te czynności czy działania cały czas nieustannie zmierzają do tego. Mimo licznych protestów zarówno naszych, jak i tej petycji podpisanej przez około 4000 mieszkańców, cały czas spotykamy się z takimi trudnościami, które powstają na skutek takiego zawężania i ograniczenia naszej działalności. Oddział nasz od bardzo wielu lat w Katowicach funkcjonuje. Myślę, że jest znany i cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. To jest, czego wyrazem są dość długie kolejki oczekiwania. No i chyba świadczy to na naszą korzyść, bo też jeden z panów tutaj z Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, użył takiego sformułowania, że likwidacja naszego oddziału pozwoli na to, że pacjenci będą mogli iść do innych oddziałów, gdzie są krótsze kolejki. No chyba ta logika nie jest tutaj przekonująca zupełnie. Druga rzecz jest taka, że też bardzo często przytaczaną argumentacją jest podpisanie umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym na utworzenie nowego, jak jest, cytuję, oddziału chirurgicznego, co jest nieprawdą, dlatego że w oddziale w Górnośląskim Centrum Medycznym oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej funkcjonuje od wielu lat. I to jest oddział, który ma 54 łóżka. Został dokonany tylko taki zabieg podzielenia tego oddziału na dwie części i w związku z tym ta część jedna jest traktowana już w tej chwili jako oddział chirurgiczny, ale to jest tylko i wyłącznie wydzielenie z całości części łóżek, w związku z czym nie przybyło ani jedno nowe, dodatkowe łóżko, więc mówienie o tym, że tam zostanie utworzony oddział, a tu zamknięty, jest oczywistą nieprawdą i w efekcie spowoduje ubytek, jak gdyby, na rynku usług chirurgicznych naszego oddziału w ilości 22 łóżek, co wydaje nam się, że w znakomity sposób wydłuży kolejkę oczekiwania oczekujących, dlatego że mamy doświadczenia choćby z wcześniejszej likwidacji oddziału chirurgicznego w Bogucicach, co spowodowało nawet u nas, mimo że to nie ta część Katowic, odczuwalne w sposób bardzo znaczący wydłużenie kolejek i liczby oczekujących pacjentów.
13: To jest protest przeciwko czemu?
14: Przeciwko likwidacji oddziału chirurgii, a także nie chcemy, żeby został, bo na razie jest zawieszony oddział wewnętrzny i chcemy, żeby to zostało przywrócone, żeby przynajmniej te dwa oddziały mogły działać, bo to są bardzo dobre oddziały, a poza tym najlepiej jeszcze jakby OIOM przywrócono, ale to już chyba są życzenia.
13: Pani pracuje, pani jest pacjentką?
14: Nie, jestem byłą pacjentką, jestem przedstawicielką strony społecznej. Utworzyliśmy tą stronę w obronie chirurgii internej OIOM. Nie jesteśmy związani w żaden sposób z kimkolwiek, w sensie czy politycznym, czy z personelem. Po prostu nie chcemy się na to jako społeczność, jako przedstawiciele społeczeństwa zgodzić, bo uważamy, że to jest bardzo dobry bardzo dobry oddział. On bardzo dobrze służy ludziom, a jest po prostu niszczony, a wcale nie musi tak być. Na pewno jest inne rozwiązanie. Na pewno.
13: A dlaczego pani uważa, że to jest zagrożenie dla mieszkańców Katowic?
14: Proszę pana, jest taki list doktora Grabarczyka, ja panu go osobiście prześlę, jak mi potem poda pan swój adres, albo jak pan zajrzy na naszą stronę, będzie on tam jest zamieszczony. Z 31 stycznia datowany, doktor Grabarczyk napisał pismo do wojewody Marka Wójcika z podziękowaniem za to, że on odrzucił ten pomysł zawieszenia oddziału chirurgii i podaje tam jest opis ich codziennego życia, codziennej pracy na tymże oddziale. I jest tam opisany przypadek pani Gizeli, która miała, starsza pani, przewróciła się, pęknięta śledziona, krwotok wewnętrzny, odmawiają jej pomocy w 6 szpitalach. I ja nie mówię, że dlatego jej odmówili, bo to są niedobre szpitale, to właśnie o to chodzi, że pewnie są jakieś przyczyny, że niby jest taka po prostu, no wszędzie jest tak dużo szpitali, ale co z tego, jak nie ma pomocy? Ta pani po prostu w końcu trafiła na końcu zadzwoniono do kolejowego, no bo przecież on już praktycznie nie istnieje, co niektórzy tak uważają, i tam ją uratowano. No to dlatego uważam, że to jest zagrożenie. I to jest zagrożenie, tylko wie pan, to jest tak. Jak ja rozmawiałam z panem dyrektorem jeszcze Trzebińczykiem albo innymi osobami tymi z drugiej strony, no to oni mówią, że to jest temat do prokuratury. To jest temat do prokuratury, to jest temat do tego, żeby teraz profilaktycznie zadziałać i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Bo powiem państwu jeszcze więcej, moje takie odczucia. No ja mam już swoje lata, już w niejednym szpitalu byłam na Śląsku, albo sama, albo z moimi rodzicami, teściami i tak dalej, i tak dalej. I oddział chirurgii, bo ja tam osobiście, no mój teść tam był kilka razy, tam uratowano życie, mi 2 lata temu uratowano życie i to dosłownie, to nie jest żadna przesada. I to jest oddział, gdzie można powiedzieć, że to jest nasza leśna góra, jeżeli państwo dobrze wiecie państwo, o co mi chodzi. I guzik mnie obchodzi, jakie są kafelki w łazience, co pan marszałek pokazuje, a tak naprawdę on za to odpowiada. Jestem tak tym zbulwersowana. To jest po prostu, i to jest, bardzo wiele osób to potwierdzi, że to jest naprawdę bardzo dobry oddział. Tam ludziom pomagają, tam ludzi nie zostawiają. Mojego teścia, on miał wtedy ponad 90 lat, rozrusznik i pęknięte jelito. I sprowadzano z domu panią anestezjolożkę i robiono operację na ratowanie życia. Przypuszczam, że, znaczy ja nie chciałabym, żeby to znowu, bo to wszystko potem może zostać wykorzystane przeciwko, ale chodzi mi o to, że oni naprawdę są wyjątkowi, bo mogłabym tutaj powiedzieć z kolei o różnych przykładach z naszych śląskich szpitali, gdzie takiej pomocy przeróżnej nie było i to niestety też takiej, która kończyła się śmiercią. Ale ja nie chcę o tym mówić, ja chcę mówić o tym, co jest dobre i żeby tego nie niszczyć. I takie jest nasze przesłanie.
10: Stanowimy, tak nam się wydaje, dosyć zgrany zespół, który od wielu lat się sprawdza. Tak jak powiedziałem, no pacjenci myślę, że chcą się u nas leczyć i operować i do tego jeszcze wszystkiego dochodzi fakt, że specjalistyczny szpital, który docelowo miałby powstać w tym miejscu, no naszym zdaniem nie wymaga likwidacji naszego oddziału i oddziału wewnętrznego, ponieważ myślę, że moglibyśmy się spokojnie z okulistyką pomieścić bez żadnej kolizji tutaj, czy jakiegokolwiek konfliktu. To jest dosyć zmienna liczba, dlatego że jeszcze na dodatek ciągle musimy przesuwać terminy w związku z trudnością dostępności do anestezjologów, którzy są przede wszystkim kierowani na oddział okulistyczny, a dopiero jeżeli są takie możliwości, to my możemy z tego skorzystać i tam wykonywać planowe zabiegi, ale z mojego zeznania to jest około 300 osób oczekują. W GCM-ie oferty pracy są tylko dla zakresu chirurgii, tylko dla lekarzy. Pozostały personel nie jest, no nie ma potrzeby po prostu zatrudniania dodatkowych ludzi, więc przejście, jak to zostało często tam formułowane, dotyczyłoby tylko i wyłącznie personelu lekarskiego. To jest 4 specjalistów i 3 rezydentów. Dlatego, że często też, no wie pan, dostępność czy nadpodaż, jak w ostatnim piśmie czytałem, łóżek chirurgicznych, no ma się nijak do liczby oczekujących. No to jest albo tak, albo tak. Często używane wskaźniki przez Urząd Marszałkowski, to znaczy stopień, procent wykorzystania łóżek. Wskaźnikiem, który jest bez wartości, bo jego wielkość zależy wyłącznie od wysokości kontraktu przyznanego przez NFZ. No nasz oddział w tamtym roku zakończył działalność na polecenie dyrektora w połowie listopada, ponieważ w tym momencie mieliśmy już około 115% kontraktu wykonanego. W związku z czym to nie jest tak, że nasze możliwości są po prostu znacznie większe, tylko ogranicza je kontrakt. Części tak, natomiast część osób będzie musiała, no niestety, chyba sobie poszukać pracy, dlatego że dotyczy to opiekunek i pomocy medycznych, dotyczy chyba części również salowych, ponieważ na okulistyce takiego zapotrzebowania nie ma. Tak to się utrzymuje, no natomiast działania, które są zarówno z pism, które tam otrzymujemy, cały czas jest podtrzymywana teza o tym, że jest konieczne zamknięcie oddziału internistycznego i chirurgicznego w celu utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki, na co zresztą Urząd Marszałkowski w tym piśmie, które ostatnio dostałem, stwierdził, że przeznaczył Do tej pory chyba 19 milionów, a docelowo 35.
15: Wolałabym się nie wypowiadać, ale to jest mój oddział. Jestem jego oddziałową i dlatego zależy mi. Chcę być z moimi pracownikami, którzy część z nich straci pracę.
13: Jak ważny jest ten oddział, jak pani tam pracuje, to co to by oznaczało dla mieszkańców Katowic?
15: Często mamy przypadki, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy gdzieś tam mieli odmowę przyjęcia. Wiele szpitali, jak na przykład po drugiej stronie ulicy, szpital kliniczny nie przyjmuje wielu pacjentów, ponieważ oni mają planowe, są przede wszystkim chirurgią pokarmową. Na Ochojcu jest taka typowa chirurgia naczyniowa, więc ci pacjenci naprawdę nie mają gdzie iść. Zostają bez opieki.
13: Państwa dzisiaj obecność to jest taka forma protestu przeciwko czemu?
16: Zamykaniu chirurgii, zamykaniu innych oddziałów, zamykaniu szpitali powiatowych, ale przede wszystkim chodzi o pacjenta, o to, że tak jak sami mówią, kiedy mają odmowę przyjęcia, że im zostaje tylko jedno miejsce, umrzeć w rowach. Nie ma kto leczyć, nie ma, każdy dyrektor mówi, nie ma pieniędzy, koszty trzeba obcinać, tylko kosztem kogo? Kosztem pacjenta, jego chorób, zmagań rodziny, gdzie oni mają iść? Myślę, że chirurgia szpitala kolejowego jest niezbędnie potrzebna, akurat chirurgia. Rozumiem interna również, która została zawieszona, natomiast chirurgia jest niezbędnie potrzebna. Ratowanie życia, zdrowia, myślę, że to jest najważniejsze. A poza tym bardzo dobry personel, bardzo dobra obsada. Myślę, że tyle.
13: Szkoda. A pani, przepraszam, pani pacjentka, pracownica?
16: Nie, ja jestem opiekunem medycznym i reprezentuję, pozwolę sobie na reprezentowanie tej grupy. Mało mówi się o opiekunach medycznych, jest to grupa zawodowa, która przejmuje pewne usługi pielęgnacyjne, higieniczne, opiekuńcze, które były kiedyś w gestii pielęgniarek. I myślę, że o ile lekarze i pielęgniarki mają propozycje zmiany miejsca pracy, o tyle opiekunowie muszą po prostu odejść, zostaną zwolnieni, brutalnie zwolnieni. Więc myślę, że ta grupa opiekunów medycznych, grupa pań salowych, przecież to też jest kadra niezbędnie potrzebna do opieki, są chyba najbardziej pokrzywdzoną grupą w tej chwili.
13: Bo to oznacza dla nich utratę pracy. I dla pani też.
16: Ja powiem więcej. To nie tylko utrata pracy, to jest brak miejsc pracy, dlatego że wszystkie szpitale, jak państwo wiecie, ograniczają koszty, więc koszty na najniższych stanowiskach się ogranicza. Przecież to jest śmieszne, ale kiedy pracuje się z pacjentem, kiedy się wykonuje toalety, pielęgnację, opiekę, czyli te czynności nawet medyczne, jeżeli przynosimy my z własnych pieniędzy środki czystości, środki pielęgnacji, jeżeli my przynosimy pościel, ręczniki, bo szpital musi ograniczyć, no to przepraszam, jesteśmy potrzebni? No chyba tak. Nawet pod tym względem, żeby uposażyć pacjenta w jego podstawowe, niezbędne środki higieniczne, tak? Natomiast powiem tyle. Ja oprócz tego, że jestem opiekunem medycznym, również jestem nauczycielem kierunku opiekuna medycznego w szkole dwuletniej zgodnie z nową podstawą programową, która jest MED-14 i mało tego, jest to półtora roczna szkoła. Bardzo szeroki zakres wiedzy, który musi posiąść opiekun medyczny, żeby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Dużo osób się szkoli na kierunku opiekun medyczny i powiem państwu, że w tej chwili, w dobie takiej sytuacji finansowej szpitali i całego systemu ochrony zdrowia, ci ludzie już planują wyjazdy z Polski. Mają dobre oferty, dobre zarobki. To nie tylko Niemcy, to nie tylko Anglia, ale również Belgia, Francja. Do takich krajów mamy dostęp i aż żal, że nie możemy w Polsce pracować.
13: Jeszcze na koniec, jak długo pani pracuje w szpitalu w Katowicach?
16: Ja pracuję w tej chwili czwarty rok, a zaczęłam jako analityk medyczny w szpitalu dawno, dawno temu, bo ja już jestem panią wiekową. Dawno temu w szpitalu wojewódzkim, jeszcze wówczas wojewódzkim, w szpitalu tyskim, wielospecjalistycznym, i miałam, a pracuję jako opiekun medyczny 6 lat i zaczęłam pracę na oddziale neurologicznym, czyli proszę zobaczyć, neurologia, chirurgia, najtrudniejsze oddziały, i uważam, że taką wiedzę powinniśmy, ja jako nauczyciel przekazuję tą wiedzę młodym słuchaczom. Natomiast bardzo ważne jest, żeby zaopiekować się mimo wszystko opiekunami medycznymi. Tak naprawdę ja mam z czego żyć, ale dziewczyny, które pracują ze mną, są w wielkiej rozpaczy. Pielęgniarka, lekarz idzie, ma propozycję opiekun medycznego.
4: SK Śląsk.
5: Ślązacy zakochali się w nurkowaniu. Jako sport i hobby z roku na rok staje się ono tak popularne jak jazda na nartach czy desce. Pod wodę można już wchodzić od 8 roku życia. To idealne zajęcie dla tych, co kochają podwodny świat lub po prostu lubią zwiedzać i penetrować wraki. Mekką nurków na Śląsku jest zalew w parku Gródek w Jaworznie, tak zwane polskie Malediwy. O szczegółach posłuchacie w materiale Darka Brombosza.
17: Witam, Michał Bursy, Centrum Nurkowe Maska.
18: Czy nurkowanie kręci Ślązaków?
17: Nurkowanie bardzo kręci Ślązaków, ale nie tylko, dlatego że w naszych okolicach mamy kilka fajnych miejsc, gdzie możemy ponurkować. Dosłownie mówiąc, godzinkę jazdy. Nie tylko Śląsk, ale i Dolny Śląsk i Małopolska.
18: To gdzie można tutaj w okolicach ponurkować i dlaczego warto?
17: Taką meką dla nurków jest Jaworzno, tak zwane śląskie Malediwy. My na to mówimy potocznie koparki, dlatego że to jest była kopalnia dolomitu i pod wodą znajduje się zatopiony sprzęt, którego nie zdążyli wydobyć z powodu upadłości firmy i zalania terenu.
18: To jest akwen bezpieczny.
17: Tak, jest to bardzo bezpieczny akwen. Nieduży, z głębokością sięgającą 18-19 metrów, dlatego że są wahania wody. Są specjalnie kładki, zejścia, platformy zrobione. Jest baza z całym zabezpieczeniem medycznym i socjalnym.
18: A jakieś inne miejsca na Śląsku albo gdzieś w pobliżu w Małopolskim?
17: Jeździmy często na Zakrzówek do Krakowa. W drugą stronę na zachód Opole, Kamionka, Piast. Troszeczkę dalej dolnośląskie są zalane kopalnie, gdzie ludzie nurkują. Czechy, Hermanice, troszeczkę głębszy kamieniom, 36 metrów. I to są wszystko, powiedzmy, do 90 minut jazdy samochodem, miejsca, gdzie możemy ponurkować.
18: A proszę powiedzieć, jak nurkujemy w tych miejscach, to można znaleźć jakieś ciekawe wraki albo ukryte skarby?
17: No z ukrytymi skarbami to nie, natomiast wraki jak najbardziej. Same Jaworzno posiada dwie potężne koparki czerpakowe. Dodatkowo właściciel terenu stara się to uatrakcyjnić. Jest zatopiony Ford z 1959 roku, jest Star 742 zatopiony, 15-metrowy kuter rzeczny, tak zwany Wilhelm, no i pozostały sprzęt wydobywczy, który tam był, czyli resztki z przepompowni, rury, okablowania, rozdzielnie z prądem, łyżki z koparek, także jest w tym miejscu co oglądać. Opole jest troszeczkę płytsze, tam jest terenem miejskim, natomiast ma piękne połacie traw, gdzie jest bardzo dużo flory, fauny do oglądania, do treningu, do takich przyjemnych, relaksacyjnych nurkowań.
18: Coraz więcej osób jest zainteresowanych nurkowaniem, jak pan to ocenia?
17: Tak, nurkowanie z roku na rok staje się tak popularne jak narty. Raz, że dostępność sprzętu, bezpieczeństwo, wiedza, systemy szkoleń, według których my jako instruktorzy szkolimy, powoduje to, że coraz młodsze osoby zaczynają nurkować. Tak naprawdę już od 8 roku życia dzieci mogą robić pierwsze uprawnienia do 3 metrów głębokości.
18: To proszę powiedzieć, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby zacząć przygodę z nurkowaniem, od czego trzeba zacząć tą swoją przygodę?
17: Jako Centrum Nurkowe Maska prowadzimy tak zwane zajęcia intro, czyli taki wstęp do nurkowania. Robimy to na basenach lub od razu na kamieniołomie. Zajęcia trwają 2 godziny. Najpierw jest godzina teorii i później jeden na jeden kursant z instruktorem schodzi na godzinę pod wodę, żeby przekonać się, czy to jest dla niego. Robimy sobie wycieczkę, oglądamy sobie coś, sprzęt wtedy obsługuje instruktor, tak dosłownie jesteśmy trzymani za rączkę i wtedy możemy się przekonać, czy to jest dla nas. A jeżeli chcemy dalej w ten temat iść i nam się to spodoba, to wtedy ruszamy z pełnym kursem, który składa się z części teoretycznej, części basenowej i nurkowaniach na wodach otwartych.
18: A proszę powiedzieć, czy to jest drogie hobby?
17: Górnej granicy kwoty, którą możemy wydać na nurkowanie, nie ma, bo tak naprawdę nie ma takich pieniędzy, których nurek nie wyda na nurkowanie, bo jeżeli ma sprzęt, to są coraz ciekawsze miejsca na świecie do oglądania. Dalsze wyprawy, teraz zaczynają być popularne nawet nurkowania w okolicach Arktyki z takimi wyprawami. Jeżeli mówimy o nurkowaniu tutaj lokalnie, czyli na Śląsku, to wynajęcie sprzętu, już jeżeli ktoś zrobił oczywiście kurs, to jest koszt około 200 zł na dzień plus kwestia dojazdu czy wejściówki, jeżeli to są tereny prywatne, gdzie się nurkuje.
18: A sprzęt taki podstawowy, żeby sobie kupić, to jakie to są kwoty?
17: To jest ciężko odpowiedzieć, dlatego że używany sprzęt, który jest dobry, bezpieczny i na którym jeszcze sobie troszeczkę my ponurkujemy jako początkujący, zaczyna się od 4000 zł w górę za komplet. Natomiast jak będziemy szli bardzo zaawansowaną już ścieżką nurkowania, czy pójdziemy gdzieś w tematy nurkowań wrakowych, czy głębsze nurkowania techniczne, to tam sam skuter, który nam pomaga dopłynąć do odpowiednich miejsc pod wodą, potrafi kosztować od 15 do 35 tysięcy. Także dlatego mówię, że górnej granicy po prostu nie ma.
18: Proszę powiedzieć, na co trzeba uważać, żeby ten sport był bezpieczny, bo jak rozumiem, w każdym sporcie znajdują się takie osoby, które lubią kozaczyć.
17: Oczywiście, że tak, i to jest podstawa kursu, który prowadzimy. Federacja IDF, według której ja szkolę, ma hasło Safety First, czyli pierwsze bezpieczeństwo dla nas wszystkich. I to jest podstawa, którą uczymy od pierwszych zajęć teoretycznych. Najprościej, nie masz ochoty, czujesz się zmęczony, nie nurkujesz. Przyjeżdżamy na nurkowanie, ktoś mówi, a jakiś taki dziwny dzień dzisiaj, coś jest. Ja nie wchodzę do wody. I środowisko nurkowe to jest tak nauczone, że jeżeli ty nie wchodzisz do wody, okej, albo my zmieniamy plan nurkowania, a ty jesteś naszym supportem na powierzchni, albo po prostu robimy to w jakkolwiek inny sposób, ale nie ma nacisku na zasadzie, że ty nie wchodzisz, coś tam, chodź z nami jednak na siłę. Nie, tutaj bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i każdy szanujący się dobrze wyszkolony nurek rozumie to, że nie masz ochoty, nie nurkujesz, czujesz się gorzej, nie nurkujesz, nie ma nacisku. Dlatego naprawdę zdarza się bardzo, bardzo mało wypadków nurkowych.
18: To w takim razie proszę powiedzieć, czy trzeba wcześniej jakieś badania wykonać, czy są jakieś przeciwwskazania?
17: Jeżeli chodzi o przeciwwskazania zdrowotne, no to osoby, które chorują na nadciśnienie, miały problemy z płucami, barotraumę płuc, czy problemy z wyrównywaniem ciśnienia, jeżeli chodzi o sprawy laryngologiczne, no to zdarzały się takie przypadki, że osoby te nie mogły nurkować. Jeżeli ktoś nurkuje tylko rekreacyjnie i zna swój organizm, i wejście na drugie piętro nie powoduje u niego takiej zadyszki, że ledwo co żyje, jest ogólnie sprawny fizycznie, to może nurkować.
18: To jeszcze na koniec, co panu osobiście daje nurkowanie?
17: Cisza. Bo pod wodą wszyscy mówią, że jest cicho, jest spokój, człowiek się wyłącza, nie myśli o tym, co jest na powierzchni, problemy z powierzchni zostają na powierzchni, skupiamy się tylko na tym, co jest w tej chwili pod wodą, co my robimy, co oglądamy, gdzie płyniemy, gdzie jest nasz partner.
18: Czyli rozumiem, jeżeli ktoś szuka sportu, w którym może się wyciszyć po stresującej pracy, albo wokół nas jest dużo takich bodźców, to nurkowanie jak najbardziej.
17: Nurkowanie samo w sobie będzie już ekscytujące i podniesie tą adrenalinę, natomiast z czasem, doświadczeniem, gdzie już te pierwsze takie emocje, że każde wejście do wody będzie bardzo wysoko, że tak powiem, nakręcające nas, będzie powodowało to, że będzie łapał ten swój taki strefę komfortu i właśnie strefę ciszy.
18: Ale bardziej endorfiny.
5: To już koniec, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu internetowym sk.pl/śląskie. Zaglądajcie już teraz. Do usłyszenia.
4: Eska Śląsk News.
5: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn Reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o wolontariuszach ze Śląska, którzy polecą z pomocą dla uchodźców do Libanu. Będą żywić ubogich w największym w tym kraju obozie dla uchodźców. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o wyjątkowej zbiórce dla parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sosnowcu. Ta ucierpiała w wyniku pożaru. Ogień pojawił się w części mieszkalnej kościoła. Ten materiał za chwilę. W Sosnowcu odbyły się zawody zagłębiowskiej Ligi Strzelecko-Proobronnej. Wzięło w nich udział 13 czteroosobowych drużyn. O szczegółach za moment. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
4: SK Śląsk.
5: Wolontariusze ze Śląska z pomocą dla uchodźców w Libanie pojawią się w centralnym punkcie w Bejrucie. Stamtąd będą żywić ubogich w największym w tym kraju obozie dla uchodźców. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. O szczegółach na specjalnej konferencji na Placu Kwiatowym w Katowicach opowiedział Mikołaj Rykowski, szef Fundacji Wolne Miejsce z Katowic i wiceprezydent Katowic Maciej Stachura. A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz.
19: Mamy zaszczyt Państwa poinformować o tym, że akcja humanitarna polskiej kuchni w Libanie właśnie startuje. Dzisiaj w nocy za pomocą samolotu wojskowego typu Antonow, czyli największego na świecie, z pomocą wojska nasza kuchnia ma dotrzeć do Bejrutu i jutro rano, kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi. Miesiąc temu tam byliśmy, widzieliśmy to na własne oczy, widzieliśmy tą potrzebę, widzieliśmy to, że te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. My chcemy, jako Fundacja Wolne Miejsce, przy wsparciu oczywiście naszych partnerów, przyjaciół, tu miasta, oczywiście najbardziej miasta Katowice, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, chcemy tam przez kilka miesięcy karmić te osoby. Oczekujemy oczywiście dalszej pomocy, ponieważ ten start to jest tylko początek, chcemy tam zacząć gotować, ale będziemy chcieć tam być dłuższy czas, być może to będzie kilka miesięcy. Ambasada Polska, której serdecznie dziękujemy za całą logistykę na miejscu, bo tutaj jakby tu muszę powiedzieć, że pracując w wielu krajach, organizując Wigilię Wielkanocy dla Polonii, też przecież w wielu innych kontynentach, jak Brazylia, czy Kanada, czy Australia, Białoruś, Ukraina, wszędzie pojawiamy się tam w połączeniu z konsulatem, z polską ambasadą. I tu również. I jestem pod wielkim wrażeniem i pani ambasador, i wszystkich konsulów, którzy tam pracują, którzy angażują się w ten projekt, chcą też z nami gotować, chcą pomagać, załatwiają wszystkie dokumenty, zezwolenia, pomagają nam z logistyką też na miejscu, noclegu dla wolontariuszy. To są bardzo ważne elementy, że nie jesteśmy tam sami. Ale w tym wszystkim też chcę podkreślić rolę parlamentu polskiego, ponieważ wszystko zaczęło się od grupy parlamentarnej, szczególnie od naszej posłanki tu z Katowic, Ewy Kołodziej, która przewodniczy tej grupie, która ma w sercu bardzo mocno pomoc libańską. To z jej inicjatywy powstała taki pomysł, aby te nasze gary, które pierwotnie miały gotować w strefie Gazy, one mogły być używane teraz w Bejrucie w Libanie.
13: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
19: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Głochołazach, w Lądku Zdroju i Nysie. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi. Mamy taką zdolność. To oczywiście wyjdzie z potrzeby, z możliwości też technicznych, no i zaopatrzenia naszego. Wstępnie plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany Plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich, tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej, brak jest higieny osobistej, brak jest wszystkiego, lekarstw, więc my nie chcemy tylko mieć tam zupę i posiłki, chcemy też rozmawiać z tymi osobami. Być może poprzez nas, poprzez fundację, poprzez to, że tam będziemy, stworzy się taki korytarz pomocy na różne inne produkty. Tutaj też chylę czoła przed wojskiem, ponieważ okazało się na spotkaniu w parlamencie miesiąc temu, doszliśmy razem do wniosku, że samoloty, które wojskowe tam latają, bo one lecą tam, likwidując polskie bazy, mogą w ten sposób dzisiaj pomóc wykorzystać tą przestrzeń ładunkową w tamtą stronę. Więc być może ten korytarz powietrzny będzie mógł pomóc wielu, wielu ludziom. W tej chwili zabieramy głównie nasz sprzęt gastronomiczny, kucharski, infrastrukturę, wszystkie nasze namioty, podstawowe rzeczy. Nie możemy wziąć ze sobą teraz żywności, ponieważ to znowuż wymagałoby dłuższego okresu celnego. Tutaj też dziękuję bardzo Urzędowi Celnemu za szybką, przychylną procedurę. Ale wszystkie żywności będziemy teraz zbieramy. W tej chwili jesteśmy w okresie zbierania puszek, wszelkiego rodzaju ryżu, kaszy, takich długoterminowych produktów, żeby one do nas docierały właśnie tym transportem samolotowym wciąż, kiedy my tam będziemy pracować. Na początek będziemy musieli niestety robić zaopatrzenie na miejscu. Sprawdziliśmy, produkty są dostępne, no trzeba na to oczywiście tylko finanse. Tak, mamy specjalny transport wojskowy, jest to samolot typu Antonow, czyli największy na świecie i który może zabrać ogromną ilość pomocy humanitarnej. I dzisiaj w nocy o 4 meldujemy się na lotnisku wojskowym, żeby o 6 rano wylecieć. Nasza grupa wolontariuszy w tej chwili z Fundacji Wolne Miejsce Pierwsza to jest 8 osób, 8 wolontariuszy wraz ze mną. Osoby, które lecą z nami, były na wszystkich akcjach poprzednich, czyli były z nami w Turcji, po trzęsieniu ziemi, były z nami w Ukrainie wielokrotnie, czy to była Kijów, Lwów, czy Bucza, również Powódź w Polsce. To są osoby, które wiedzą, jak mają pracować, które są też odporne psychicznie, bo trzeba powiedzieć Państwu to, że oprócz tego, że będziemy karmić te osoby, to będziemy z nimi rozmawiać. I my wiemy, że na pewne pytania czasami nie ma odpowiedzi, a my tam powinniśmy być i przytulić. Chcę też powiedzieć bardzo ważną rzecz, że jako Polska jesteśmy tam potrzebni ze względu na historię, która łączy nasz kraj z Libanem. Wszyscy wiemy o armii Andersa. Mieszka tam wielu potomków tej armii. Byliśmy osobiście miesiąc temu nawet na cmentarzu polskim, który jest polską ziemią. Jest to zapisane nasza ziemia i tam wielu tych Polaków mieszkających oczekuje pomocy właśnie z Polski. Czują się jakby zobligowani do tego, żeby coś z tym zrobić, skoro wokół nich jest taka tragedia. Panu na powrót dziś nie ma, ale tylko dlatego, że ten projekt może potrwać kilka miesięcy, a może nawet i pół roku, a może i dłużej. Rotacyjnie moi wolontariusze będą wymieniani, będziemy przylatywać do Polski wtedy, kiedy ktoś będzie musiał wrócić, więc można się zgłosić do nas na następne wyjazdy, ale zaznaczam, to są osoby, które powinny być już sprawdzone w różnych akcjach naszych fundacji, na pewno muszą mieć ważne paszporty i co jest bardzo istotne, no muszą być przygotowane na życie w bardzo trudnych warunkach, codzienna praca w przygotowaniu. Ponad 1 200 000 ludzi przesiedlonych z południa Libanu do Bejrutu i wyżej. Osoby, które, niektóre z nich, tak jak widzimy, przecież wojna obok Polski, Ukrainie, pokazuje też osoby, które są lepiej usytuowane, dają sobie radę jakoś. I część z tych osób sobie daje radę. Ktoś wynajął mieszkanie, ktoś sobie pewnie kupił inny dom. Ale jest tam wiele osób, które po prostu były uboższe, które pracowały na tych niższych, można powiedzieć,

0: lotniska, pomagają w wszystkich procedurach, właśnie tak jak powiedziałem, transportowych, celnych, kwaterunkowych. Jesteśmy pod stałym kontakcie. Sam Bejrut, muszę Państwu powiedzieć, ponieważ byliśmy tam miesiąc temu, nie jest miejscem niebezpiecznym. To nie jest miejsce ataków wojennych. W tej chwili w ogóle jest zawieszenie broni. Nawet na południu teoretycznie jest bezpiecznie, aczkolwiek tam nie można niczego przewidzieć. My nie wybieramy się do... Nie jesteśmy żołnierzami, nie jedziemy na południe kraju, nie jesteśmy tam, gdzie są te, można powiedzieć, działania wojenne możliwe. W Bejrucie, Bejrut jest 2-milionowym miastem, który dzisiaj powiększył się o około 1 milion ludzi. Więc to, te przeludnienie i to, że ci ludzie żyją w bardzo trudnych warunkach, powoduje to, że powinniśmy coś z tym zrobić. Uważam, że jako Polacy mamy za sobą tak piękną historię. Wiemy o tym, że kiedy wybuchła wojna, wszyscy się ruszyli do pomocy. I to był piękny zryw. Wiemy o tym, kiedy była powódź w Polsce, również był ten piękny zryw. I uważam, że dzisiaj, kiedy nasi Polacy też mówią z ambasady i Polacy, którzy mieszkają, przyjedźcie, pomóżcie nam pomagać, to powinniśmy... My cały czas docelowo chcemy dostać się do Strefy Gazy. Już byliśmy tam dwukrotnie i w listopadzie, i w grudniu, niestety bez możliwości gotowania. Cały czas czekając na zezwolenia, które są oparte, jak wszyscy wiemy, politycznie, nie możemy tam zacząć. Ten projekt mamy cały czas otworzony i kiedyś docelowo chcemy do niego dotrzeć. W tym czasie zostaliśmy zaproszeni przez parlament, żeby rozmawiać na temat właśnie pomocy na Bliskim Wschodzie, bo to całość się nazywa, ten region ma taką ogólną nazwę, która mówi o tym, że tam wszędzie jest konflikt. I my tam zostaliśmy przekonani podczas tego spotkania parlamentu, że dopóki nie ma wjazdu do Strefy Gazy do gotowania, a nasz sprzęt jest, nasz zapał jest, są też finanse, które zostały wcześniej już pozyskane na ten start, to należy to wykorzystać. I dzisiaj, kiedy nie ma możliwości karmienia ludzi w Strefie Gazy, a jest możliwość karmienia ludzi w Libanie, więc my jako fundacja mówimy tak.
1: Panie prezydencie, jaka w tym wszystkim rola miasta Katowice?
2: No właśnie, zacznijmy od tego, że przede wszystkim NGOsy są siłą napędową rozwoju naszego miasta, także te, które działają w obszarze pomocy charytatywnej, pomagania wszystkim potrzebującym. I ta pomoc, solidarność tak naprawdę nie mają granic. Nie kończą się na Katowicach, nie kończą się nawet na naszym kraju, bo potrzeby są na całym świecie. Jesteśmy niesamowicie dumni, że mamy tak znakomite organizacje jak Wolne Miejsce, którego prezesem jest Mikołaj Rykowski, którzy zajmują się tym pomaganiem od wielu lat. Zarówno w Katowicach, ale też na całym świecie. Mają w tym ogromne doświadczenie, bo pomoc zagraniczna, pomoc w miejscach objętych działaniami wojennymi jest bardzo trudna i skomplikowana. Ona wymaga profesjonalistów o wielkim sercu. I ekipa, wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce tacy właśnie są i za to jesteśmy im niesamowicie wdzięczni. My jako miasto Katowice ten wyjazd wspieramy rzeczowo, też dzięki temu, że dotujemy Fundację Wolne Miejsce przez cały rok. Fundacja Wolne Miejsce ma też dzięki temu możliwość, żeby tworzyć takie bardzo silne ramy organizacyjne i dzięki temu ten wyjazd jest możliwy. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałem podkreślić, bo dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie ciągle jesteśmy zalewani takimi strasznymi informacjami o różnych wojnach, o różnych ofiarach i zauważamy, że niestety wśród niektórych środowisk zaczyna pojawiać się takie zobojętnienie, że te wszystkie ofiary stają się tylko tak naprawdę statystykami, a pamiętajmy, że za każdą statystyką kryje się tragedia ludzka wielu ludzi, więc Fundacja Wolne Miejsce nie jedzie tam zbawiać całego świata, tylko jedzie pomagać konkretnym ludziom, którzy tej konkretnej pomocy potrzebują.
0: Chcę powiedzieć to, co powiedział pan prezydent, chciałem to jeszcze podkreślić. Ta współpraca między miastem a Fundacją Wolne Miejsce jest wzorowa i chciałbym to zachęcić, żeby w wszystkich miastach właśnie tak to wyglądało, też żeby doceniać organizacje, które są. Wszyscy wiemy, że niedawno odszedł jeden z naszych przyjaciół, Łukasz Litewka. Dużo pięknych słów potem padało, ale warto, kiedy żyjemy, kiedy pracujemy, pomagać nam. My dzisiaj wyruszamy w nieznane, prosimy o pomoc. Dziękujemy bardzo panie prezydencie za pomoc. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Właśnie nie czujemy się przez to samotni. To jest bardzo ważne, kiedy jesteśmy solidarni w momencie pomocy. To też jest bardzo ważny aspekt. I moi państwo, na koniec chcę powiedzieć to, że my jedziemy tam, pomagamy ludziom, ale nie zapominamy o osobach tu. Jesteśmy w Polsce aktywni cały czas. Ministerstwo do spraw samotności działa. Procedują się przepisy do sklepów socjalnych, ale my też zapraszamy na festiwal bez samotności, który w tym roku będzie pierwszy raz w Polsce. 27 lipca jest takie święto. My w tym roku robimy 3-dniowy festiwal bez samotności, więc pomimo tego, że jesteśmy w Libanie, to też jesteśmy cały czas w Polsce z tymi, którzy nas potrzebują naszej pomocy.
1: Ale dobrze rozumiem, panie prezesie, że macie dedykowane też specjalne konto do Bejrutu i można cały czas wpłacać pieniądze.
0: Tak, zachęcamy bardzo. To jest ważna pomoc, ponieważ wielu produktów nie możemy stąd przewieźć ze względu na procedury celne. Więc potrzebujemy finanse na to, żeby na miejscu kupić. Plusem tej całej sytuacji jest to, że można produkty żywnościowe pozyskiwać tam taniej niż w Polsce, więc nawet jednorazówki również, sprawdziliśmy ceny. Finanse są tutaj kluczem, więc jeśli Państwo macie do nas zaufanie, widzicie co robimy, widzicie, będziemy bardzo transparentnie pokazywać, codziennie będziemy pokazywać live'y, jak ludzie u nas korzystają z tej pomocy, czy zarówno żywnościowej, jak i higienicznej, bo też takie produkty

0: przez nas będą przekazywane, to wszystko będziemy pokazać. I na końcu chcę powiedzieć to, że na miejscu będziemy współpracować nie tylko z ambasadą, ale też z organizacjami polskimi. Słuchajcie, jest na miejscu Polska Fundacja Fenicja, polsko-libańska, gdzie jeden z Polaków kiedyś się przeprowadził do Libanu i tam prowadzą już od wielu, wielu lat piękną działalność. Także mamy tam wiele osób, które na nas czekają po to, żeby z nami współpracować i pomagać. Także czekamy na to. Już jutro zacznie się pierwsze gotowanie.
1: Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sosnowcu Porąbce ucierpiała w wyniku pożaru. Ogień pojawił się w części mieszkalnej kościoła. Wieloletni proboszcz parafii ksiądz Edward Darłak został w tym, co miał na sobie. W mieście ruszyła wielka akcja pomocy. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
2: Ksiądz Edward Darłak, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej. No nie było mnie w domu. Ktoś, kto kosił tutaj trawę, dał znać telefonicznie, że przez okna się wydostaje dym. Byłem w Dąbrowie Górniczej, więc mówię, że wybijać okno, otwierać kraty i powiadomić służby, a ja zaraz przyjadę. No tak się stało, jak przyjechałem, to już w połowie byli 4 wozy strażackie, policja. Jeszcze nie ugasili, ale no przytamowali, że nie poszedł wyżej, bo poszedł cały do kościoła. Tam było podejrzenie, że zwarcie było instalacji, więc tam były w tym pomieszczeniu no takie drobne rzeczy, tak jak aparat do mierzenia ciśnienia, czy cukru, telewizor, laptop, taki materac do masażu kręgosłupa. To wiadomo, że wszystko na pilota, na prąd, nie? Ale mówię, mnie nie było w domu, nikt tego nie używał z samego włączenia, przedłużacz, rozdzielacz. To nastąpiło, no trudno powiedzieć. To potem to przeszło na drzwi, które były do salonu, gdzie tam pozwolono pusty, czy jakieś te uroczystości większe. No tu też, no i tam te zewnętrzne ściany, to znaczy ściany i sufit, bo ja to obniżałem, sufity i płytami gipsowymi. Trzeba było to wszystko zrywać i łącznie z podłogą. Te drzwi, no krzeseł, które było 20, to tam parę zostało, co na te przyjęcia, czy te obiady, czy odpusty były. No i tutaj ten pokój, ten gościnny niebieski też jest zniszczony, bo i instalacja grzewcza, bo to gazem się grzeje, a latem się chłodzi, to jest też zniszczone, no i też ściany zaczęli panowie myć, bo czarne były. No potem tutaj do kuchni to samo, to tu już nie będzie zrywać, tylko będziemy czyścić te sadze. I na kościół aż o tyle tej sadzy i dymu, że jak chodziliśmy, to jeden drugiego nie widział, tak było czarne i ciemno. Nawet ten, gdzie była kolejna msza Białego Tygodnia i musieliśmy odprawić na dworze, bo nie dało się w kościele odprawić. Dzieci komunijne były wysyłane. No i codziennie przychodzą ludzie bardzo życzliwi. Zaraz w czwartek, te dwa dni po pogrzebie, było 24 osoby do 10 w nocy, żeby uratować, bo tam papiery, książki, wszystko, dokumenty są zalane. Stopiły się pieczątki parafialne, no więc no i ciuchy, żeby to tam z szafy, to wiadomo, pobrali ludzie, co się nadawało do spróbowania, czy będzie do użytku, to pobrali ludzie do taniej, teraz mi przynoszą po drobinie. A co już było przypalone, czy przeżółkłe, to powyrzucaliśmy, bo i ksiądz biskup przyjechał, i ekonom z kurii, i dyrektor Caritasu, i pan prezydent był 4 razy, wczoraj był 4 raz, pan poseł Mateusz Bochenek, ktoś jest zainteresowany, Urząd Miasta postawił ten kontener. W zasadzie miałem zamiast tu roku odchodzić na emeryturę, to już większych robót nie będę zatrzymał. Nagle taki cios, no. No wiadomo, decyzja, podanie złożone, decyzja należy do elektorów. Decyzja do biskupa. Ludzie bardzo za tego im i przynoszą ofiary oddzielnie, żeby nie tego urosza co tam na taskę 10 zł, czyli tylko w kopertach przynoszą, żeby też odbudować, żebym zdążył, gdybym odchodził i nas bardzo zaskoczone. Jedzenie przynoszą, no wszystko. Środki czystości, ktoś tam nie tylko z naszej parafii, ale z zewnątrz, z poprzedniej parafii, bo byłem na Sielcu 13-12 lat, z Kazimierza, z Ostru. Nie tylko księża, ale świeccy ludzie, co po prostu mają, to przynoszą, czy tam jakieś koszule, czy marynarkę, brał, że jest zniszczona, to wyrzucał albo wziął do prania, a przyniósł jakąś tam, powiedzmy, lekko używaną przez coś tam. Tak bardzo niesamowicie. Z poprzedniej parafii w sobotę było 7 osób, no i miejscowi górują, bo szczególnie rodzice, dzieci komunijne, choć nie tylko. Ludzie są tak rozmodleni, zawsze kiedy rozmawiam z biskupem, to podziwiam, że jestem 35 lat w Sosnowcu, ale się na nikim nie zawiodłem, tak życzliwi, ofiarni, chętni do pomocy, że albo to się coś starzeje i mało pamięta, ale faktycznie, że niesamowite oddźwięk ludzi, niesamowite. Coś pięknego. I górnicy, i tam szkoła się deklarowała, dyrektorki były szkół, przedszkola, przyniesie 100 bułeczek tym ludziom, co tu robią, nie? Także do podziwu, do podziwu.
3: Trzeba pomóc. Bardzo dobry ksiądz, robi naprawdę dużo dobrego. A stała się tragedia. Musimy musimy tutaj pomóc, szybciutko to zrobić. Osoby są bardzo duże. Tutaj wszystko skrobaliśmy, żeby to jakoś te... Strasznie było zadymione, sadzy pełno, no ale jakoś pomalutku to idzie. Także myślę, że będzie dobrze. Dużo osób tak samo przychodzi, pomaga. Myślimy, że będzie okej. Okay. Chcemy to zrobić jak najszybciej, ale ile nam tutaj zejdzie, no zobaczymy. Jest zrzutka prowadzona, także zapraszamy do wpłat, bo naprawdę dużo pieniędzy potrzeba na to wszystko, żeby to odbudować. Ale myślę, że się uda. Jest dużo ludzi dobrej woli. Na tyle.
4: Ksiądz mi kiedyś pomógł, wcześniej miałem pożar i ksiądz mi pomógł w parafii na Sierpu.
5: Małgorzata Pogoda Mędakiewicz, Radna Rady Miejskiej w Sosnowcu. Powstała zbiórka właśnie dlatego, że pożar trafił część plebanii w Porąbce. To jest moja parafia, w której ja byłam ochrzczona, w której ja byłam u komunii, także jest bardzo, bardzo bliska. A ksiądz, człowiek po prostu o ogromnym sercu, o wielkiej empatii, który nigdy nikogo nie pozostawił bez pomocy, a dzisiaj sam tej pomocy potrzebuje. Dlatego widać, jak mieszkańcy się zaangażowali i jak mieszkańcy pomagają i starają się wpłacać nawet na te zbiórki.

0: Cieszę, że mieszkańcy się tak zaangażowali i wpłacają, bo mamy już ponad 22 600 zebranych na zbiórce. Ale co najważniejsze, ludzie pomagają, przychodzą, są tam z każdego dnia, sprzątają, remontują i już dzisiaj ta część plebanii, która została strapiona pożarem, wygląda no, zdecydowanie lepiej i wspólnymi siłami tutaj próbujemy prosić o zaangażowanie elektryka, osoby, która wprawi okna, więc jakby wszyscy się tak angażujemy i widać tą moc społeczeństwa i to dobro, które do księdza wraca.
1: SK Śląsk.
2: W Sosnowcu odbyły się zawody Zagłębiowskiej Ligi Strzelecko-Proobronnej. Wzięło w nich udział 13 czteroosobowych drużyn. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Marek Kopczacki, Zagłębiowskie Towarzystwo Strzeleckie. Nie tylko młodzież, ale i osoby starsze chcą uczestniczyć w zawodach. Nawet mamy takie pretensje, że tylko dla młodzieży, że dlaczego nie seniorzy. Więc dzisiaj to zrobiliśmy taką formułę, bo to jest jakby nie było zawody strzelecko-proobronne. Czyli zasada nasza jest taka, że oprócz tego, że uczymy się strzelać, uczymy się pierwszej pomocy, uczymy się też pracy na broni, w sensie jakby opanowania broni manualnie, rozkładania, można zobaczyć, jak będzie się tą broń rozkładało, jak będzie się z niej używało i tak dalej, żeby każdy, kto przyjdzie tutaj, miał to poczucie, że się czegoś nauczył. I to jest bardzo ważne, bo tutaj oprócz zawodów, oczywiście tej rywalizacji sportowej, jest ważna satysfakcja, tak? Poprzednio na poprzednich zawodach, to już jest nasza druga edycja Ligi Strzeleckiej, we wrześniu planujemy następne zawody, a 11 listopada chcemy, żeby to było kulminacja, właśnie podsumowanie tych zawodów. Dzisiaj nas o tyle to cieszy, że przyjeżdżają dwie drużyny z Krakowa, więc też jest to dla nas fajne, że ta nasza inicjatywa zaczyna też docierać do innych miast. Więc tylko się cieszyć, tylko liczymy na to, że no, może tutaj wreszcie władze miasta nas też zauważą i jakieś przydzielą nam miejsce, gdzie moglibyśmy regularnie trenować.
2: Ilu uczestników będzie dzisiaj?
3: Myślę, że jak poprzednio było 13 drużyn, dzisiaj też liczymy, że będzie to około 13 drużyn. Każda drużyna to jest 4 osoby, więc sobie łatwo można policzyć.
2: I nie tylko z Zagłębia, ale też tak jak pan powiedział, z Krakowa.
3: Tak, z Krakowa, z tego co wiem, jeszcze jakaś drużyna ma być chyba z Mysłowic, więc widzimy, że powoli nam to się rozrasta, więc cieszymy się, że to nie tylko Sosnowiec, ale i inne miasta nas zauważają. Jest to cenna inicjatywa. Poprzednio była też pani z Polskiego Związku Strzelca Sportowego, która na co dzień trenuje w Łodzi. Też podjęła taką inicjatywę, chce, żeby na przyszłość właśnie połączyć te dwie ligi, żeby była Łódzko-Śląska Liga, Śląsko-Zagłębiowska. Więc jakby widać, wypełniałem pewną niszę, ponieważ młodzież też chętnie zaczyna zobaczyć fajne, że strzelstwo sportowe jest fajną rzeczą. I to jest alternatywa też dla, można powiedzieć, tych wszystkich elektronicznych sprzętów, które nas otaczają, czyli komputerów, telefonów, tabletów, bo widzimy też fajną rzecz, że oni chcą strzelać z czegoś, co naprawdę jest fizyczne, a nie wirtualne.
2: Co właśnie daje to strzelanie?
3: Przede wszystkim strzelanie jest sportowe, jeżeli chodzi o strzelanie pneumatyczne. Tutaj Duńczycy robili badania. Dzieci, które regularnie strzelają strzelstwo pneumatyczne, czyli tak zwane wiatrówki, mają lepszą koncentrację. Potrafią się łatwiej skupić, a to się przekłada też na wyniki w nauce, więc nawet takie dzieci, które są właśnie takie, można powiedzieć, nadpobudliwe, tutaj jest moment, że podczas strzelania się uspokajają. Więc jest to działanie takie terapeutyczne. Fajną rzeczą też jest, że seniorzy do nas przychodzą. Dla seniorów też jest to fajne spędzenie czasu, więc też to ich jakby odpręża. Więc tylko się cieszyć. Mam tylko nadzieję, że będziemy bardziej zauważalni w tym sensie, że bo jakby tutaj cała ta działalność opiera się przede wszystkim tutaj na inicjatywie nauczycieli grona pedagogicznego właśnie Liceum Baczyńskiego w Sosnowcu, bo oni udostępniają salę, pomagają nam tutaj przy organizacji. No i członkowie naszego klubu, no to wszyscy, że tak powiem, raz, że praca, a druga sprawa, że każdy próbuje, no każdy nas wspiera finansowo, tutaj staramy się z własnych środków kupować śrut, tarcze, sprzęt, także jak jest to wysiłek, ale fajnie, bo cieszymy się, bo coraz więcej nas osób zauważa.
2: Muszę powiedzieć o takim renesansie strzelania, bo kiedyś strzelnice były praktycznie na większości osiedli. Ludzie strzelali, potrafili to robić. Przez długi czas to było zapomniane, w ogóle nie mówiło się o strzelaniu, teraz coraz więcej.
3: No niestety jest taka była przykra tendencja. Ja na przykład jak chodziłem w latach 80. do zespołu szkół elektronicznych w Sosnowcu, myśmy mieli w ramach swoich zajęć z tak zwanego przysposobienia obronnego, mieliśmy zajęcia właśnie strzelectwa, strzelaliśmy tak zwany KBKS-u, bo było bardzo fajne, każdy chciał strzelać. Były to bardzo fajne zajęcia. Potem nagle słyszę, że ta strzelnica zniknęła. Właściwie to była jedna z lepszych strzelnic w Polsce wtedy, bo to, powiem, to były lata 80., gdzie myśmy nie musieli chodzić do tak zwanych tarczociągów, nie musieliśmy, bo mieliśmy wszystko na kamerach, oglądaliśmy, to była nowoczesna. I ktoś po prostu nagle postanowił to zlikwidować. Natomiast teraz widzimy renesans, no nie ukrywam, że to się dzieje tak od 2014 roku, od inwazji Rosji na Krym, potem na Ukrainę. Coraz więcej osób się na przykład do mnie zgłasza, bo ja oprócz tego, że tutaj promuję strzelectwo sportowe, pneumatyczne, też jestem instruktorem strzelectwa tak zwanego sportowego i bojowego, więc coraz więcej osób się zgłasza, chcą się uczyć i można powiedzieć, że jest renesans, coraz więcej jest zapotrzebowania na strzelnicę, nawet mój znajomy niedawno tworzył strzelnicę i musi często reglamentować, że tak powiem, dojścia osobom na strzelnicę, bo ma tyle chętnych, więc fajnie to, że to się rozwija, a statystyki GUS-owskie z 2000 chyba, jeżeli już pamiętam, 24 roku pokazują, że po piłce nożnej najczęściej uprawianą dyscypliną w Polsce jest strzelstwo sportowe. I to dosłownie w ciągu kilku lat nagle okazało się, że w Polsce 100 tysięcy osób uzyskało patenty strzeleckie, więc to też świadczy o tym, że coś się w tym momencie rozwija.
2: Pozytywnym zjawiskiem jest też to, że przy budowie nowych hal sportowych, które powstają też właśnie strzelnice.
3: Tak, bo jest taki program rządowy, który zakładał pomoc w budowaniu teraz na przykład schronień i one podobnie jak w Finlandii jest i w Szwecji, w krajach skandynawskich, że jeżeli buduje się jakiś schron czy cokolwiek, on powinien mieć zastosowanie dwójnasób, żeby nie stał cały czas, jak ktoś mniej aktywny, więc robi się w ten sposób, że są pomysły na to, że właśnie jeżeli buduje się taką halę, od razu jednocześnie ona mogła być strzelnicą. I to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ wtedy spełnia dwie rzeczy, że jest to schron, jak w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień może to egzystować jako ośrodek sportowy i właśnie rozwijać to strzelectwo sportowe. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, coraz więcej osób trenuje. Jest to sport, który można uprawiać do późnych, że tak powiem, lat. Są osoby niepełnosprawne. Taką ciekawostkę też mogę powiedzieć, że Polski Związek Strzelca Sportowego też organizuje zawody sportowe dla osób niewidzących i niedowidzących. Także jak widać, osoby niepełnosprawne mogą się też tu znaleźć. Bo mówimy o strzelectwie, to jest bardzo szeroki horyzont. To jest bardzo dużo jakby konkurencji. Najczęściej widzimy te konkurencje takie statyczne, że widzimy, że na przykład ktoś stoi do tarczy, ale są też dynamiczne, że się biega z bronią, że jest taki na przykład turniej rozgrywany często na terenach północnej Polski, na poligonach, tak zwana lekka piechota, gdzie się przez 3 dni razem ze sprzętem chodzi, musi się znaleźć odpowiednie miejsca, się strzela. Trzeba dużo, że tak powiem, konkurencja, w sensie wymaga dużej sprawności fizycznej. Samo to, że na przykład na stopar, bo najczęściej w parach startują, na stopar kończy najczęściej ten turniej około 30 osób na 100 na przykład. Więc to też świadczy o tym, jakie to są różnego typu możliwości. Więc tylko możemy polecać strzelectwo sportowe wszystkim, bo to jest sport dla wszystkich. I przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz nas uczy odpowiedzialności, bo zawsze broń uczy nas tego, że musimy dbać o bezpieczeństwo.
4: Arkadiusz Hrabia, zastępca dyrektora do spraw sportowych Sosnowieckiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też prywatnie sympatyk strzelectwa sportowego.
2: Co będzie tutaj dzisiaj oceniane?
4: Dzisiaj oceniamy przede wszystkim skuteczność i efektywność.
2: Co to znaczy skuteczność w strzelaniu?
4: Trafienie w cel. Dzisiaj liczymy ilość zdobytych punktów, zarówno w konkurencji z karabinka pneumatycznego w pozycji stojąc, jak i z pistoletu pneumatycznego. Natomiast o efektywności strzelania to świadczy tak zwane skupienie. Czyli początek to może niekoniecznie same dziewiątki i dziesiątki, tylko skupienie tych strzałów czy tych śladów w otworach na tarczy strzelniczej po strzałach w miarę w małym obszarze.
2: Co trzeba zrobić, żeby oddać dobry strzał?
4: Przede wszystkim trzeba się wyciszyć. No oczywiście pomijam tutaj kwestię tego, że strzelectwo już na takim poziomie zaawansowanym to są tysiące godzin wystrzelanych na treningach. Ale przede wszystkim trzeba się wyciszyć, skupić, skoncentrować, uspokoić oddech, wyrzucić chaos dnia z głowy i dopiero wtedy można przystąpić do próby, tak powtarzam, próby poprawnego oddania strzału.
2: Trudno jest oceniać takie zawody? Pewnie zdarza się tak, że zawodnicy oddają podobne strzały.
4: Zdarza się, no mamy z tego względu określone procedury do klasyfikowania tego typu zawodników. Natomiast ja przede wszystkim uczestnicząc dzisiaj w tego typu wydarzeniu, cieszę się, że młodzież chce uczestniczyć w tego typu zajęciach, jest zainteresowana strzelectwem sportowym, bo moim mottem od dłuższego czasu, kiedy zacząłem się w ogóle interesować w sposób szczególny strzelectwem sportowym, jest to, że nie każdy musi kopać, skakać, biegać za piłką, rzucać ją i odbijać. Może też spróbować strzelectwa sportowego, więc sam fakt, że te dzieci są z zawodów na zawody, z wydarzenia na wydarzenie coraz więcej. Widzę zainteresowania wśród dzieci i młodzieży. Mnie osobiście napaja satysfakcją i daje radość.
2: Pan również strzelaniem zaraził swoje dzieci. Proszę powiedzieć, jakie pan zmiany zauważa w dzieciach? Czy widać coś po tym, jak one rozpoczęły strzelanie?
4: Przede wszystkim tak, jak sam zacząłem, postanowiłem spróbować ze starszym synem. Rozpoczął przygodę ze strzelectwem, takim amatorskim, rekreacyjnym, w wieku 9 lat. I te pierwsze pół godziny pokazało mi, jak chłopak, który na co dzień jest jak żywa piłka, przepraszam za kolokwialne porównanie, swojego syna przede wszystkim, nagle potrafi przez 30-50 minut wyciszyć się, wyeliminować niepotrzebne ruchy, przyjąć określoną, ukierunkowaną postawę i oddawać żmudnie strzał za strzałem. To mi pokazało, że to może wpływać też na pozostałe dzieci, które w mojej ocenie też jako fizjoterapeuty zawodowo są przebodźcowane. Przede wszystkim ze względu na wszechobecność urządzeń elektronicznych i powszechny dostęp do tego typu pseudoatrakcji.
2: Czyli tutaj tą główną zaletą, którą pan widzi, to właśnie to wyciszenie, uspokojenie głowy przede wszystkim.
4: Zdecydowanie tak, ale to nie jedyna korzyść. Poza tym, że to dziecko w jakiś sposób ulega wyciszeniu, czy wchodzi w taką przestrzeń bycia sam ze sobą, z tą odległością między karabinem czy pistoletem a tarczą strzelecką, to w jakiś sposób też gospodaruje swoim czasem wolnym. Tak jak wcześniej wspomniałem, niekoniecznie z piłką, niekoniecznie biegając. Może to być inna forma aktywności, też dostępna dla dzieciaków, które ze względu na swój typ konstytucjonalny niekoniecznie chcą właśnie uprawiać innego rodzaju dyscypliny. Poza tym to jest też kwestia rywalizacji. Jeżeli dziecko widzi, że zaczyna coraz lepiej strzelać, czyli zaczyna celować tą 8, 9, 10, to podnosi jego motywację i zaczyna chętnie uczestniczyć w treningach. To też ważny aspekt w kontekście wychowania, rozwoju młodego człowieka.
2: Nie możemy zapominać też o tym aspekcie związanym z bezpieczeństwem. No nie żyjemy w spokojnych czasach w tej chwili. Czy sama świadomość tego, że pana dzieci będą posiadały taką umiejętność strzelania, jest dla pana ważna?
4: Niewątpliwie tak. W tej chwili już cała rodzina w zakresie obsługi niektórych przynajmniej rodzajów broni jest w mojej ocenie w miarę dostatecznie przeszkolona. Niemniej tu też wychodzę z założenia, że podobnie jak z pływaniem, nie każdy musi być pływakiem, nie każdy musi wyczynowo trenować to pływanie, powinien posiadać tą umiejętność. W przypadku broni, strzelectwa, nie każdy musi być strzelcem, trenować i być czynnym zawodnikiem, powinien posiadać umiejętność obsługi broni, obchodzenia się z nią, żeby między innymi nie zrobić krzywdy sobie czy osobom postronnym. A żyjemy, tak jak pani wspomniała, w niespokojnych czasach, a myślę, że kwestia tego, żeby żyć w spokojnych czasach, to jest po prostu przygotowanie całego społeczeństwa na to, żeby być, że tak powiem, w razie tak zwanego W, przygotowaną na ewentualność korzystania, oby nie, ale jednak z tego typu urządzeń.
5: Gawoźniak,
2: długo już strzelasz?
5: No można tak powiedzieć, zazwyczaj tak to chodziłam na strzelnicę z bratem.
2: A skąd taki pomysł, żeby strzelać?
5: W sumie zaczęło się to od mojego brata, zaproponował mi pójść na strzelnicę. Kiedy pierwszy raz tam poszłam, stwierdziłam, że bardzo fajne zajęcie i od tamtej pory strzelam.
2: Co daje strzelanie?
5: No rozrywkę, na pewno można też się wyżyć, można sobie postrzelać, taka atrakcja.
2: Trudno jest trafić w cel czy nie?
5: To zależy od doświadczenia, bo tak to jak ktoś strzela, tak więcej powiedzmy, to na pewno łatwiej mu też jest to ogarnąć, bo też trzeba to jakoś wymierzyć, tak?
2: Jak to wygląda przygotowanie do oddania strzału? Jesteś, uspokajasz się? Jak to wygląda? Uspokajasz oddech?
5: Tak, na pewno jestem wtedy bardzo skupiona. Nie interesuje mnie wtedy nic niż poza tym, co się dzieje. Wtedy po prostu mierzam i nie wiem, jakoś tak się skupiam do tego, że trafiam. No, w sumie zresztą też ostatnio zdobyłam tutaj pierwsze miejsce.
2: Liczysz, że teraz znowu się uda?
5: Myślę, że tak, że są na to duże szanse.
2: A przygotowujesz się jakoś szczególnie do tego, czy nie? Czy po prostu wchodzisz i strzelasz?
5: Po prostu wchodzę i strzelam, jak samo się to dzieje. No.
6: Adam Habrzyński.
7: Piotr Szczęsny.
2: Powiedzcie, co wam daje strzelanie?
6: No taką radość, no i takie uspokojenie. Takie no oczyszczenie głowy można.
2: Jak długo strzelasz?
6: 3 tygodnie.
2: To niedługo.
6: No niedługo, bo grałem też w gry takie różne i tam no na przykład przykład Fortnite strzelałem.
2: Teraz tu próbujesz swoich sił, tak? Po raz pierwszy na takich zawodach jesteś?
6: Tak.
2: Czegoś się obawiasz, czy nie?
6: Nie, no nastawiony jestem pozytywnie.
2: Jak się w grze udawało, to tutaj też się uda.
6: No tak.
2: A nie sądzisz, że to się troszkę różni?
6: No różni się na pewno, bo strzelaliśmy też ostatnio. No to się różniło bardzo.
2: Tu możecie coś na przykład rozproszyć, tak?
6: No tak, no jakieś dźwięki na przykład.
2: A ty jak długo strzelasz?
7: No tak, 2 miesiące jakoś.
2: A co cię skłoniło do tego, żeby zacząć?
7: Tutaj na zawody przyszliśmy właśnie.
2: Czyli zaczęło się od zawodów, tak? Pomysł taki był. No i co, widzisz jakąś zmianę, że ci coraz lepiej idzie, jak już zacząłeś?
7: No właśnie, jak byłem pierwszy raz, to mi poszło nawet fajnie i pani mnie zaczęła brać właśnie na te zawody.
2: Zauważyła potencjał w tobie?
7: No, można tak powiedzieć.
2: Na czym polega oddanie strzału? Jak to wygląda? Jak się przygotowujesz do tego?
7: Takich pneumatycznych, no to wiadomo, trzeba się upewnić, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, że jest bezpiecznie dookoła, nie ma ludzi. No i co, no ładuję śród, przeładowuję, no i strzelam.
8: Dawid Wójcik.
2: I jak długo ty strzelasz?
8: No ja tak, nie wiem, 2 tygodnie.
2: Czyli też króciutko. Przygotowujesz się tutaj do zawodów. Pierwszy raz na zawodach?
8: No pierwszy.
2: No i co, jak to jest? Stres czy nie?
8: No ja nie czuję jakiegoś większego stresu.
2: No chyba nie są takie zawody, w których się człowiek stresuje.
8: No nie wiem, bardziej będzie pewnie, jak już będziemy strzelać, to pewnie będzie większy stres, ale teraz to jeszcze myślę, że jest spokojnie.
2: Zadrży ręka czy nie?
8: Zadrży, tak.
2: No ale co zrobisz, żeby właśnie tak się nie wydarzyło, żebyś jednak był taki mega skupiony?
8: To, żeby być tak mega skupiony, to muszę, no nie wiem, tak po prostu uwierzyć w siebie, no i dać z siebie wszystko, tak.
2: Powiedz mi, co daje strzelanie?
8: Dla niektórych też to jest jakby uspokojenie, jak się strzela. No, to zależy kto jak uważa.
2: W ciągu dnia ciągle jakieś tam telewizje, gry i tak dalej, rolki przeglądacie, a tu nagle musi być w głowie cisza.
8: No, musi być cisza.
1: SK Śląsk.
9: Bez reklam i ukrytych opłat. Ósmoklasiści kontra chaos rekrutacyjny. Dwoje studentów założyło platformę podobną do tej, co wyszukuje hotele. Tylko, że ta jest za darmo. Pomoże wybrać absolwentom podstawówek szkołę średnią, bez stresu i frustracji. O szczegółach usłyszycie w materiale Darka Brombosza.
10: Dzisiaj w studiu Radia SK Śląsk gościmy
11: Daniela Kiełbasiewicza
12: i Emilię Załęską.
10: Tematem naszej rozmowy dzisiaj to jest... Jaka szkoła.pl, o czym jest?
11: Jaka szkoła.pl, no to przede wszystkim wyszukiwarka szkół średnich, gdzie każdy użytkownik może sobie znaleźć po prostu szkołę, wpisując tylko i wyłącznie miejscowość. To jest jedyny wymagany czynnik. Później mogą sobie tak naprawdę wybrać miejscowość, znaczy nie miejscowość, tylko przedmiot, który chce rozszerzać. I na bazie tego można od razu dopasować sobie wszystkie szkoły, wszystkie profile właśnie w danej miejscowości, to tak naprawdę do użytkownika preferencji.
10: Może szerzej za chwilę będziemy opowiadać o tym, jak to działa, to powiedzcie może na początek w ogóle skąd pomysł, żeby coś takiego się pojawiło. Rozumiem, że sami kiedyś byliście ósmoklasistami, no i zderzyliście się z rzeczywistością.
11: Tak, to prawda. Znaczna część to było właśnie to zderzenie z rzeczywistością, niestety przykrą. Sprawa wygląda tak, że w 2023 roku ja już myślałem o takim rozwiązaniu, natomiast wtedy jeszcze nie byłem na studiach, nie miałem jakiejś takiej praktyki i doświadczenia w programowaniu. No a teraz, gdyż jesteśmy studentami, kieruję się właśnie w tym dziale IT, no to już mam to mniej więcej doświadczenie i wtedy mogłem już zrobić tę platformę i tak pojawił się znowu ten pomysł gdzieś tam w maju tamtego roku, czyli 2025. No i stwierdziliśmy, że będziemy to realizować w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która zaczęła się we wrześniu, no ale platforma powstała końcowo. Pierwsze kroki takiego produktu to były 26 stycznia 2026 roku.
10: Czyli można śmiało powiedzieć, że w tym roku przechodzi taki swój chrzest.
11: Tak jest. Tak.
12: Rozwija się, zaczyna, a w następnym roku już tak chcemy, żeby była taka mocna, faktycznie mocny produkt.
10: Ile osób było w ogóle zaangażowanych? Czy wam ktoś pomagał, czy tylko we dwoje?
11: Tylko we dwoje. Ogólnie tylko we dwoje. Na początku mieliśmy jeszcze jedną osobę, natomiast ona w grudniu nas opuściła. Po prostu nie miała czasu z nami tego rozwijać, więc to już było na naszych barkach tutaj obojga. No i w styczniu powstała ta platforma. No i ogólnie była to dosyć ciężka droga, bo wszystko musieliśmy robić sami, we dwójkę. Dużo nam jednak pomogli ci ambasadorzy w późniejszym czasie, ale no tak na początku to jednak była taka duża nasza manualna praca. Po prostu sortowanie, czyszczenie tych danych i tak naprawdę tak wyglądało. Nie?
10: A czy możecie powiedzieć w takim razie, co było takim największym chaosem, który postanowiliście jako młodzi ludzie uporządkować, żeby zmniejszyć ten stres, jak sami twierdzicie, ósmoklasistom i ich rodzicom?
11: No to przede wszystkim taki chaos największy to te informacje. Jak one są w ogóle pogrupowane na różnych portalach, są różne dane. Większość stron spotkaliśmy się, które są w ogóle stare. Ciężko w ogóle gdzieś wejść, ciężko coś zobaczyć, zakładki są nieaktualne. No i przede wszystkim niektóre strony, które były podawane, załóżmy, w wizytówkach szkół, w ogóle się nie włączały. I to był taki duży czynnik, który gdzieś tam podwodował, że nawet nas to frustrowało, że no jak jakieś liceum w dużym mieście nie ma strony internetowej w dzisiejszych czasach. No i my stwierdziliśmy, że no trzeba to pogrupować w jedno miejsce, żeby po prostu skrócić ten taki cały niedokładny research, który trzeba robić w 4 godziny. Właśnie takich, załóżmy, 5 sekund, które my robimy. Czyli wpisuje ktoś miejscowość i właśnie później wybiera sobie przedmioty, jeśli chce, i może od razu sobie zobaczyć, jakie klasy są w danej szkole. No i nie musi wtedy wchodzić na strony szkół, czy szukać po prostu tych informacji na różnych platformach, tylko wchodzi do nas i dopiero później może sobie już wejść na faktycznie aktualną stronę szkoły. No bo też tutaj zadbaliśmy o to, żeby te linki wszystkie były aktualne, nie po prostu, które przekierowują do jakichś dziwnych innych stron. Nie?
10: No właśnie, wy sami ten swój projekt porównujecie do znanej platformy, która pomaga wyszukiwać hoteli. I rozumiem, że troszeczkę na podobnej zasadzie to wygląda, tylko tutaj nie znajdujemy najlepszego hotelu, tylko najlepszego, na przykład najlepszą szkołę średnią.
12: Tak naprawdę, jeżeli uczniowie chcą znaleźć swoją szkołę i wyszukują szkoły w swojej miejscowości, to od razu po preferencjach, które sobie wpisują, pokazują się takie dopasowane pod niego faktycznie szkoły, więc no, na takiej samej zasadzie.
10: A to działa na zasadzie aplikacji, czy trzeba wstukać nazwę strony internetowej i to wszystko odbywa się na stronie internetowej? Czy jest jakaś aplikacja albo jakieś narzędzie, które ułatwia to też? Może jakieś mobilne?
11: Aktualnie nie ma aplikacji mobilnej. No po prostu ze względu na to, że no jednak łatwiej to wszystko posegregować gdzieś tam webowo, w sensie w internecie. Na stronie internetowej mamy to poagregowane. No i jedyne co tak naprawdę, żeby zacząć tego używać, to trzeba wpisać jakaszkoła.pl bez polskich znaków. Od razu pierwsze co się wyświetla, to właśnie ta wyszukiwarka, tak jak na tym portalu z hotelami. Też mamy tutaj tą wyszukiwarkę, wpisuje się miejscowość, no i od razu można wyszukać sobie te profile. Tutaj chciałem właśnie dopowiedzieć, że jeśli chce się, załóżmy, znaleźć kierunek Biolchem, na przykład w miejscowości Wrocław, no to wpisuje się tylko miejscowość, załóżmy, Wrocław. Kierunki, jakie chce się rozszerzać, to biologiczny i chemiczny. Klika szukaj i wtedy od razu widzi użytkownik, jakie szkoły oferują ten kierunek. Wtedy właśnie to jest całe skrócenie tego czasu szukania, że nie trzeba chodzić i patrzeć na różnych stronach, co szkoła dana oferuje, tylko wchodzi się do nas, patrzy, chce się rozszerzać na przykład matematyczno-fizyczny kierunek. To jest jak najbardziej możliwe, wpisuje się matematykę i fizykę, klika szuka i od razu ma wszystkie szkoły w miejscowości, które to oferują. Nie?
10: To jest zupełnie darmowe narzędzie.
11: Zupełnie darmowe.
10: To jest teraz tak, no bo wiadomo, że projekt się rozwija. Na dzień dzisiejszy ile szkół można sprawdzić? Rozumiem, że na początek w tych największych miastach.
12: Mamy teraz już dosyć sporą bazę miast. Na pewno województwo śląskie rozwinęliśmy, czyli Częstochowa, Sosnowiec, właśnie Katowice są, Gliwice tak samo. A jeżeli chodzi o szkoły, to teraz na ten moment chyba mamy 640 około szkół z całej Polski.
10: Sukcesywnie dokładacie?
12: Tak, cały czas. To ten proces się akurat nie kończy. O ile możemy, ile mamy czasu, bo też po prostu mamy studia na co dzień. Jesteśmy dziennymi studentami, więc tyle, ile mamy czasu, to też właśnie wkładamy w po prostu poszerzanie tej bazy.
10: Czyli docelowo chcielibyście, żeby tam były zamieszczone wszystkie szkoły, jakie można znaleźć w kraju, szkoły średnie?
11: Łącznie z publicznymi, bo teraz aktualnie mamy cel, który obejmuje szkoły publiczne. Natomiast później chcemy to poszerzyć także o szkoły niepubliczne, no bo to też jednak jest gdzieś tutaj grupa docelowa, do której chcemy dotrzeć. Natomiast aktualnie skupiamy się na tych szkołach średnich publicznych ze względu na to, że one mają gdzieś tam po prostu takie normy zachowane, wszystkie są mniej więcej w jednym takim takowym szeregu, który możemy po prostu ładnie ugrupować. No a wiadomo, z niepublicznymi jest trochę inaczej, one się na trochę innych rzeczach, czy to rekrutacja, czy też właśnie jakieś przedmioty, one się często niektórymi rzeczami różnymi różnią, więc po prostu to też wymaga czasu, żeby to też posegregować, dlatego aktualnie po prostu szkoły średnie publiczne.
10: Czy możecie powiedzieć, jaki jest odzew? Nie wiem, macie taki feedback ze strony rodziców ósmoklasistów albo samych ósmoklasistów, którzy biją wam brawo i mówią, na to czekaliśmy całe życie.
11: Szczerze, na pewno mamy duży taki rozgłos wśród naszych ambasadorów. To trzeba powiedzieć, że oni jednak, tutaj mamy i z pierwszej klasy średniej ludzi, i też mamy właśnie z drugiej, trzeciej, także to jest w ogóle rozbieżne. No i oni jednak mówią, że gdyby coś takiego istniało wtedy podczas ich rekrutacji, to na pewno by z tego skorzystali i to by był taki po prostu, jak oni to mówią, gral dla ich po prostu rocznika. No a jeśli chodzi o rodziców, to nie słyszymy żadnych gdzieś tam jakichś błędów czy czegoś źle zrobiliśmy, tylko bardziej komplementy, co należy jeszcze ulepszyć lub dodać o szkołach, nie? To są takie najważniejsze rzeczy.
12: Pamiętam, z tego co pamiętam, to od ósmoklasistów nie było dużo głosów, bo też nie mieliśmy za bardzo jak ich sprawdzić. Tych, co na przykład po rodzinie patrzyliśmy lub po znajomych i pytaliśmy się też od ambasadorów, żeby pokazali swoim po prostu młodszym rodzeństwu. No to też był taki zachwyt i takie wrażenie, że faktycznie to może pomóc.
10: Ale podpowiadają wam, czego jeszcze brakuje, co chcieliby, żeby było w najbliższym czasie?
11: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim dużo osób wskazuje tutaj, żeby dodać opinię o szkołach, to na pewno. I to już jesteśmy w trakcie realizowania tego pomysłu przez właśnie naszych ambasadorów. Chcemy takie opinie faktycznie z pierwszej ręki. I żeby one były co roku, nie na przykład sprzed 6 lat, bo to też jest często spotykane. Nam zależy jednak, żeby te dane były aktualne przede wszystkim. No i zgodne z rzeczywistością. Ale jeśli chodzi o to, czy oni nam pomagają w jakichś funkcjach, myślę, że na pewno dają jakieś takie cenne uwagi. Jeśli mamy osoby, ambasadorów, którzy są w pierwszej klasie, czyli dopiero co weszli do liceum, no to oni na pewno lepiej są w stanie stwierdzić, czego im brakowało, niż taki ambasador, który jest już w trzeciej klasie i myśli bardziej o maturze. Ale tak, myślę, że pomagają nam, nie wiem, jakoś w dużym stopniu, ale myślę, że zawsze takie cenne uwagi czy jakieś dodatki, których my nie zauważamy, to jednak pomagają.
10: A co było największym wyzwaniem? Z czym musieliście się zmierzyć? Co było najtrudniejsze w realizacji tego projektu? Zaraz na początek.
12: Szczerze mówiąc, na początku nawet nie wiedzieliśmy, jak to będzie wszystko wyglądać, ale na pewno czas. Czas był ograniczeniem dużym, bo tak jak mówiłam, jesteśmy dziennymi studentami i też pracujemy sobie dorywczo, więc na pewno czas był dużym nawet obciążeniem, bym powiedziała.
11: Tak, czas był jednak dużym po prostu wyznacznikiem. No jednak tak naprawdę cały taki wolny czas, który mieliśmy po studiach czy po pracy, to spędzaliśmy nad tym, żeby właśnie pomóc, bo tego nam też brakowało. Ale co jeszcze chyba takim wyznacznikiem, znaczy takim ciężką sprawą było dla nas, to przede wszystkim myślę taka agregacja tych danych i szukanie tych aktualnych, rzeczywistych danych. To był taki duży problem, bo jednak my weryfikujemy te dane z taką bazą RSPO. To jest rejestr placówek oświatowych i tam często dane były naprawdę nieaktualne, łącznie z adresami, czy witrynami stron, czy z mailami. Także no, dla nas to było coś, z czym się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że to w ogóle jest jakiś czasami absurd, że no, ogólno taka dostępna baza jest nieaktualna. Nie?
10: Co doradzilibyście ósmoklasistom, którzy mają za sobą już egzamin, czekają na wyniki, no i szukają wymarzonej szkoły?
11: Ja bym powiedział, że przede wszystkim no, to nie jest taka prosta decyzja, bo jednak i to jest stres taki wewnętrzny przed tym, żeby dobrze wybrać, a drugi to jest to, co gdzieś tam rodzice czy znajomi wiedzą tak naprawdę, gdzie trzeba pójść. Także to nie jest prosta decyzja, szczerze. Ale pierwsze, co bym zrobił, to taki główny research, przede wszystkim co chce się rozszerzać w szkole. Też ona nie wyznacza tego, co powinniśmy robić na studiach, ale na pewno ułatwia późniejszy wybór. Także przede wszystkim taki research, co by chciało się zrobić, co by chciało się rozszerzać, żeby sobie określić te przedmioty, w których jest się dobrym, a dopiero później właśnie skorzystać z naszej platformy, żeby zobaczyć, jakie szkoły w tym twojej miejscowości te profile aktualnie oferują. No i później podjąć tak naprawdę jakąś decyzję, tą taką świadomą.
10: Bo dzisiaj gdzie studiujecie i co studiujecie?
12: Studiujemy w Holandii, w mieście, które się nazywa Nijmegen. No i studiujemy tak naprawdę na jednym uniwersytecie, Radboud University. Ja studiuję kierunek, który się nazywa Business Administration, czyli jest to taka ekonomia połączona z marketingiem, takimi rzeczami naokoło.
11: Tak, a ja studiuję Artificial Intelligence, to jest po prostu AI tak zwane. No i nasz ogólnie uniwersytet jest znany głównie z medycyny, więc ja mam trochę ten kierunek połączony z takimi naukami kognitywnymi, czyli na przykład jak działa mózg, jakie procesy zachodzą w mózgu, żeby to gdzieś tam faktycznie mieć taką obszerną wiedzę na temat jak budować tą sztuczną inteligencję, a nie tylko jak ją wykorzystywać. Ja mam taki bardzo techniczny, też połączony właśnie z taką psychologią i tutaj mi po prostu od głowy w górę.
10: To siedzi Wam już jakiś nowy pomysł, który wspólnie chcecie zrealizować?
12: Na razie chyba najbardziej chcemy po prostu rozszerzać tą jakąś szkołę. Na pewno mamy w środku całego projektu bardzo dużo odnóg, które chcemy rozwijać, czy program Ambasador, czy jakieś inne funkcje po prostu, więc na razie na tym się chyba chcemy tak skupić.
10: To w takim razie gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję.
1: SK Śląsk.
9: Dzieciaki z Sosnowca śpiewają piosenki o ubezpieczeniach społecznych w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu. Uczniowie mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tworzą komiksy, nagrywają rolki i filmy, a także rapują. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
13: Czy wiesz, czemu ZUS składki zawiera? W jaki sposób pomocy udziela?
14: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej numer 8 imienia Karola Wojtyły w Sosnowcu.
15: Nietypowe piosenki dzieci śpiewają w tej szkole?
14: No w tej szkole nietypowe, ale na pewno przydatne takie, które trochę rozjaśnią im przyszłość, bo nie ma co się oszukiwać. ZUS to jest instytucja, która dotyczy każdego dorosłego człowieka, więc to jest taki ciężki temat omówiony w fajny sposób.
15: Myśli Pani bardziej trafi do innych dzieciaków?
14: Myślę, że tak, tym bardziej, że piosenka to jest zawsze taki sposób, który wpada w ucho, później zostaje w głowie, przez co myślę, że tak dzieciom jak i mi te piosenki i te informacje z tych piosenek zostaną na lata w głowie.
15: Skąd w ogóle pomysł, żeby śpiewać piosenki o ZUS-ie?
14: Odkąd przyszłam tutaj do szkoły, zauważyłam, że dzieciaki są artystycznie uzdolnione wokalnie, no to stwierdziłam, że jak mogą przy okazji i wykorzystać te swoje umiejętności i także dowiedzieć się czegoś przydatnego na przyszłość, no to im więcej takich projektów, tym lepiej.
15: To układa słowo.
14: Uczniowie najpierw muszą mieć wiedzę. Na samym początku robimy lekcje, które omawiają w ogóle, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Później jest burza mózgów. Końcowa forma jakby jest w moich rękach i muzyka i słowa, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wyglądać powinno. No, a potem dzieciaki to wyłapują bardzo szybko ku mojemu zdziwieniu i tak to właśnie wygląda. Tutaj jeśli chodzi o muzykę, to jest mi o tyle łatwo, że wiem o uzdolnieniach naszych uczniów i w związku z tym ja też bardzo lubię sięgać po nowe rzeczy, jestem człowiekiem dosyć ciekawym. Jak ja mogę się coś nauczyć ucząc ich, to też jest dla mnie zawsze na plus.
15: Myśli Pani, że to właśnie, że to jest muzyka, piosenka wpada w ucho, to oni więcej zapamiętają z tych nawet haseł związanych z ZUS-em?
14: Tak, dokładnie tak. No już teraz patrząc po tegorocznej edycji, uczniowie czwartej klasy, no myślę, że już mają dużo w głowie, jeśli chodzi o ten ZUS. Mają w głowie rzeczy, których na pewno ja w czwartej klasie nie miałam, bo nigdy nie przyszedł do mnie z takim pomysłem, żeby zrobić lekcję z ZUS. Nie było wtedy projektu z ZUS-em, a przez te piosenki naprawdę oni bardzo szybko to wyłapują i tak jak patrząc też po poprzednich edycjach, no zostaje im to w głowie na lata, tak jak chociażby słynne hasło z pierwszej edycji ZUS na plus. Także to uczniowie mają w głowie, mają też wiele więcej rzeczy i to z nimi zostaje. Jak widzę.
15: No bo to taka tematyka, z którą faktycznie oni przez całe życie się będą stykać.
14: Tak, są takie fragmenty też w tych piosenkach rapowane, gdzie dużo łatwiej jest zawrzeć rzeczy właśnie typu wyjaśnienia, że jest macierzyński, i emerytura i renta, że te rzeczy są właśnie, że te pieniążki wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ten ZUS nam wypłaca. No i tak jak mówię, no dzieciaki to łapią, także to jest super. To są piosenki o ZUS-ie, to są piosenki też o innych ciekawych tematach, do których podchodzimy jako szkoła, ale tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jest to temat, który może się wydawać trudny dla dzieci z podstawówki, który może się wydawać trudny nawet dla dorosłego, a dzięki tej formie piosenki staje się to trochę bardziej przystępne.
2: też chyba oswajacie z tymi tematami, bo ten ZUS to się wydaje taki dzieciakom w tym wieku, no to jest w ogóle jakaś abstrakcja, prawda? A tu się okazuje, że fajne tematy można wymyślić.
14: Tak, tak jak mówiłam, temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne. Jeszcze fakt, że uczniowie robią wcześniej lekcje z ZUS-em, oni uczą się w bardzo prosty sposób, bardzo prostym językiem są przekazywane im informacje o tym ZUS-ie, to później tworząc te piosenki, oni też doskonale wiedzą, o co chodzi. To nie jest tak, że śpiewają i łapią się za głowę, co to jest za tematyka, tylko rzeczywiście i te piosenki są w przystępny sposób napisane, no takim językiem, jakim oni się posługują, także przyjemna, spożyteczna.

0: trudna tematyka dla was?
1: Jak dla mnie była trudna, ale dzięki właśnie tej piosence i całemu projektowi łatwo było sobie ją przyswoić.
0: Chyba trudno Zusie śpiewać.
1: No, można trochę tak powiedzieć, że tak.
0: Czego było najtrudniej się nauczyć?
1: Szczerze mówiąc, to raczej nie było nic ciężkiego, bo właśnie to było tak zorganizowane, że nie było problemu, żeby się czegoś nauczyć.
0: Ty już kojarzysz, co to znaczy świadczenia, co to znaczy emerytura?
2: W miarę kojarzę.
0: Dla ciebie co było najtrudniejsze?
2: Dla mnie chyba zapamiętanie tego wszystkiego, bo ja nie mam takiej pamięci, ale przez to, jakie to było ubrane słowa, to było łatwiej.
0: A łatwiej się nauczyć tego śpiewając piosenkę?
3: Na pewno łatwiej zapamiętać tekst piosenki i tak dalej, wszystko, co jest piosenka. Coś zapamiętamy z tego.
4: Przez to, że się dowiedzieliśmy, co to jest, to dzięki temu teraz wiemy i jak będziemy starsi, to jesteśmy doświadczeni.
0: Inni się też nauczą wielu rzeczy, słuchając tej piosenki?
4: Wydaje mi się, że tak.
0: Czego się nauczą?
4: Na pewno, co to w ogóle jest, bo w naszym wieku, to nie każdy wie, co to jest, a nawet rzadko się wie. No i mam nadzieję, że każdemu tam pomoże gdzieś tam, żeby się zapoznać.
5: Wiadomo, dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy, ale to zależy od podejścia.
0: Skąd pomysł, żeby śpiewać o Zusie?
6: Pani Klaudia nas do tego zachęciła, zmotywowała nas. I tak naprawdę to też przez kolegów, koleżanki jesteśmy zmotywowani, żeby śpiewać, żeby występować.
0: Ale to nie jest łatwy temat, ZUS.
6: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć, żeby o tym śpiewać, żeby występować właśnie w tej kategorii.
0: Jak trwały przygotowania do ułożenia tej piosenki? Była burza mózgów? Każdy z was coś miał, jakiś pomysł?
6: Mieliśmy bardzo dużo pomysłów. Nie mogliśmy na początku wybrać tych najlepszych, ale pani Klaudia nagrała filmiki, nagrała kawałki piosenek i skleiła w całość i wyszło tak, jak wyszło.
0: Jakieś tam hasła takie pewnie,

0: była ciekawa, ale nie powiem, żeby była bardzo trudna.
1: Co zapamiętałaś z tego, co śpiewałaś?
0: Na pewno refren.
1: No, a do czego ci ten refren będzie potrzebny, powiedz mi? Czy będzie ci w ogóle potrzebny w życiu?
0: W przyszłości, żeby wiedzieć, jak właśnie działa ZUS.
2: Na pewno kilka słów może być trudnych, ale nie wszystko.
1: Myślisz, że jak ktoś posłucha tej piosenki, to już będzie wiedział, co to jest macierzyński, co to jest emerytura, renta i tak dalej?
2: Może ktoś starszy może wiedzieć, co to jest, ale taki młodszy człowiek, nie wiem.
1: Chodzicie po szkole i słyszycie, że ktoś śpiewa z waszych kolegów, koleżanek piosenkę o ZUS-ie, tą, którą byście śpiewały?
0: Cały czas się to śpiewa, bo nie można sobie tego jakby wykuć z głowy, bo to jest bardzo fajne.
1: Fajny pomysł na to, żeby śpiewać piosenkę o ZUS-ie?
0: Tak, jest bardzo fajny, dlatego że ludzie też się mogą nauczyć, co to jest i dlaczego.
1: Taki fajny, właśnie ciekawy sposób śpiewają.
0: Tak.
3: Nazywam się Agnieszka Bogusz, jestem koordynatorem do spraw komunikacji społecznej i edukacji w ZUS, oddział Sosnowiec. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa projekty, projekt ZUS i lekcje ZUS. Projekt ZUS skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej numer 8, gdzie we współpracy z nauczycielami edukujemy uczniów o ubezpieczeniach społecznych. Jest to bardzo ważny temat z perspektywy czasu dla samych uczniów, którzy jako dorośli ludzie muszą mieć świadomość tego, jak pracować, jak podejmować zatrudnienie, aby być zabezpieczonym w ubezpieczeniach społecznych.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, jak będzie ta wiedza procentować? Do czego ona im się przyda?
3: Przede wszystkim do tego, aby w przyszłości wiedzieli, że umowa o pracę i zatrudnienie i prowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne to dla nich bezpieczna przyszłość. To zagwarantowanie świadczeń chorobowych, zasiłku macierzyńskiego, renty, emerytury, tak aby dzieciaki od najmłodszych lat żyły w świadomości tego, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Czyli świadomego obywatela wypuszcza szkoła podstawowa.
3: Tak jest, dokładnie tak. My działamy już nawet w przedszkolach, edukujemy poprzez zabawę, pokazujemy, czym są ubezpieczenia społeczne. Dzieciaki mają świadomość, wiedzą, co to jest emerytura, co to jest renta, rozmawiają o tym ze swoimi dziadkami, rodzicami. Dlatego my mamy pewność tego, że kształtujemy i edukujemy młode pokolenia. My jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotujemy cały pakiet materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, którzy edukują swoich uczniów. W związku z tym wszystkie informacje, które są mi przekazywane, są przekazywane na bazie przepisów funkcjonujących obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Także każda piosenka, każdy projekt w projekcie ZUS, bo to nie są tylko piosenki, ale dzieciaki tworzą komiksy, tworzą filmy, tworzą rolki, tworzą plakaty. Sprawdzone są pod kątem merytorycznym przede wszystkim, więc dzieciaki muszą doskonale wiedzieć, czym są ubezpieczenia społeczne, jakie jest nazewnictwo odpowiednich świadczeń i czym to się po prostu je. Tak? Już mamy trzy fajne kawałki, mamy nadzieję, że dzieciaki będą dalej śpiewały, dalej się edukowały. Tym bardziej, że z roku na rok wiemy o tym i słyszymy, bo Klaudia nam o tym mówi, że dzieciaki chcą śpiewać o ubezpieczeniach społecznych, chcą się edukować w tym zakresie, a nawet zazdroszczą jedne drugim, że biorą udział w tym projekcie. Więc my trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że jeszcze wszystko

0: Reklama.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na IMG Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
5: I po reklamie.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
6: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Śląsk. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

malować obrazy, nie na mnie obrazić się pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.